księżycem twym. Gdybym wpadł w twoje jądro wrzące, bez nadziei żadnej spłonąłbym w nim. Mam gorączkę, pocałunki nieśmiertelnych wzruszeń drew.

0: sypiał z mamą. Mama była smutna rano, kiedy tatuś sypiał z mamą.
1: Radio RAM w dobrym tonie.

Noc z Radiem RAN.

Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam? Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud niebywały.

0: się nabrałam, znów się złapałam w swoją własną kliszę. Bezmyślne odbicie tego, co wcześniej przeżyte. Już rozpoznaję, już to dobrze znam. Zabroza.
1: Radio RAM.

0: Radio RAM.
1: Tu zaczyna się rytm. Tu zaczyna się rytm.
2: Tak.
1: Tu zaczyna się rytm.

0: Radio RAM. Radio w dobrym tonie.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak, yo.

0: Dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
1: No ładne ptaszki przed chwilą otrzymaliśmy od was. Tak można zaczynać nowy dzień, nowy tydzień. Minuta po godzinie 6. Come on, przy mikrofonie Paweł Gołębski. Zapraszamy.

0: Cześć wszystkim. Jest 6 po 6. Majówka, majówka i po makale. Takie było słońce, że niektórzy wracają jako flaga biało-czerwona. Dziękujemy bardzo. No rzeczywiście, a tu jeszcze taki powód do radości, trzeci dzień maja. Świetnie było, a całkiem nieźle w dalszym ciągu będzie. Dobre ranko, niech będzie dobre dla maturzystów, tutaj Renia życzy. I dla nas wszystkich oczywiście, nie tylko dla maturzystów.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem Ram.
0: Ale dla nich chyba dzisiaj taka wcześniejsza niż zwykle pobudka. No chyba, że na 9:00 to można jeszcze spokojnie do 7:00 pospać i wszyscy z wszystkim na spokojnie zdążą. Dzień dobry, w poniedziałek, 4 dnia maja 2026 roku. Na zewnątrz już 14 stopni Celsjusza. Dzisiaj trochę więcej chmur, piękny weekend za nami, głównie bezchmurne niebo i słońce, ale dzisiaj i jutro jeszcze będzie bardzo, bardzo ciepło, powyżej 25 stopni. Maksymalnie dzisiaj w poniedziałek nawet 27 na termometrze i może nawet trochę się przyda, żeby odpocząć od słońca. I czy będzie padać w tym tygodniu? No przydałoby się, bo ta ziemia taka wysuszona, a tutaj sprawdzamy, może środa, czwartek, tak, może wtorek już, ale lepiej osobiście podlewać, lepiej samemu coś zrobić w tej sprawie, bo niebo chyba nam, chmury nam nie pomogą w tym tygodniu.

sezon na coś na tobie siedzi uważamy za rozpoczęty. Dzięki. Koniec laby, czas do pracy, rodacy, pisze Paweł z Jagodna. Słońce wschodzi pięknie tam nad Jagodnem. Aż normalnie chce się iść na spacer z pieskiem. To mamy coś dla piesków. Specjalna ścieżka dźwiękowa, oprawa muzyczna dla wszystkich psów, które lubią sobie coś powęszyć, obwąchać. Tak trochę, prawda, główka w prawo. Chodź, chodź, chodź, chodź. Pamiętajcie, to jest taka idea, którą przypominają wszyscy trenerzy psów. Ci, którzy znają się na fachu, mówią, jeżeli piesek coś tam sobie to nie ciągnąć smyczą w drugą stronę na siłę. Nie, to jest ich czas, trzeba im na to pozwolić. No chyba, że on tak chce całe osiedle. A tutaj do pracy trzeba, prawda? No to wtedy trzeba się jakoś dogadać.

0: 48 dni do lata, a do zaćmienia 99 dni zostało. Dzień dobry.
1: Radio RAM 89,8 FM.

0: była to spokojna noc dla mieszkańców Gliwic. Spłonęła tam fabryka. Mamy nadzieję, że u nas i u was na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu lub gdziekolwiek nas słuchacie, było zdecydowanie lepiej. I majówka też udana. Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiamy wszystkich pasażerów pociągu relacji Kłodzko-Wrocław. I tych, co wsiedli, i tych, co tylko machali z peronu, bo nie udało się wcisnąć do wagonu. Ojej. A my się tak martwiliśmy, czy my się z rowerami zmieścimy do pociągu, a to różnie było. Dobrze, że majówka trwa 3 dni, a nie jeden, bo to nie byłoby już możliwe. 14 minut po godzinie 6. Magdo, pozdrawiamy ciebie serdecznie i wszystkich pasażerów, tych, którzy pozostali zwłaszcza.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
0: 14 stopni o tej porze, słoneczko wschodzi, dojdzie do 27 dzisiaj maksymalnie po południu. Ciśnienie 1000 hektopaskali. Nie jest źle. Dzień dobry.

Musicie wstawać. Musicie się podnieść. Stand up. Wstajemy, wstajemy. Monika, Florian, Michał. Dzisiaj wasze imieniny, wstawajcie. No wstawajcie. O, dziękuję. Dzisiaj Światowy Dzień Powolności, więc po prostu no, musimy was tutaj mobilizować. Przepraszam za ten sposób, który obraliśmy, ale w Światowym Dniu Powolności musimy jakoś te zaległości nadrabiać też. Dzień hutnika, dzień kominiarza, dzień garncarza i piekarza. Dzień strażaka i gwiezdnych wojen i w ogóle święto wojskowej ochrony przeciwpożarowej. Naprawdę, mamy dzisiaj 8 nietypowych świąt.

0: Już, jeszcze chwilkę, pisze Paweł. Jeszcze momencik.
1: Jeszcze chwileczkę.
0: Stand up. Hindi Zara. Zara.

0: Radio RAM.
1: Cześć wszystkim. 4 maja będzie dłuższy o 7 godzin i 6,5 minuty. Od najkrótszego dnia w roku oczywiście.

Po prawej stronie pola, nad polami unosi się już słońce. I to jest taki trudny moment wokalnie. Tylko trzeba takim falsetem trochę.

0: Dla wszystkich maturzystów Adventure of a Lifetime Coldplaya. Powodzenia, trzymamy za was wszystkich oczywiście kciuki.
1: Radio RAM.
0: 23 minuty po godzinie 6. Dzięki za wiadomości i prośby, żeby pozdrowić oczywiście wszystkich solenizantów, jubilatów, ale naprawdę tych, którzy dzisiaj mają swoją ważną chwilę w życiu, nie pierwszą, nie ostatnią. Dzień dobry, my już nie śpimy od dłuższego czasu, pisze Iza. Emocje przed maturą, wiadomo, powodzenia dla mojej córki Mai. Maju, Maju, Maju. Jesteśmy już w maju. Maju, serdecznie cię pozdrawiamy. To czwarty dzień maja i pierwszy dzień matur.

0: podobno tylko 7 poniedziałków zostało do wakacji. A ile w ogóle tych dni roboczo-szkolnych? Pani profesor?
1: Dzień dobry, 36 dni do wakacji, bez weekendów, świąt i dodatkowych dni wolnych. Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Dziękujemy. Głosem nauczycielskim pani Ania. 36 dni do wakacji, bez weekendów, świąt, dodatkowych dni wolnych. Zobaczycie, jak to zleci. Trzymajcie kciuki za moją córkę Nikę, prosi Józek. Dziś matura. O, kolejna, następna osoba. Trzymamy, trzymamy.

0: Małgosia obliczyła, że 17 dni pozostało do urodzin rapera Łony. A to oznacza, że tylko 17 dni do specjalnego, okrągłego, jubileuszowego wydania PLP 90 porannej listy przebojów lat 90. 21 maja.
1: Dzień dobry we Wrocławiu.
0: PLP 90 ruszyła właśnie 21 maja w dniu urodzin Łony. Talk to me, talk to me. Tymczasem 6:27.

0: Mówimy do was, mówimy. Halo, halo, halo. 21 maja. Specjalne wydanie PLP 90. 40 najlepszych numerów od początku trwania tej jedynej na świecie porannej listy lat 90. 21 dzień maja, zapiszcie sobie, przyklejcie tam na lodówce magnesem. Wtedy od 6 do 10 PLP 90 przez całe 4 godziny w Dzień Dobry we Wrocławiu 21 maja. A tymczasem 4 dzień maja, poniedziałek rano, Dzień Dobry. Minęła 6:30, sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w tym tygodniu. Po spektakularnie pięknym, ciepłym, wręcz upalnym wczoraj majówkowym popołudniu, dzisiaj też dobrze, też bardzo ciepło, powyżej 25 stopni, 27, takie prognozy synoptyków, a teraz już taka silna czternacha, może 15 nawet na termometrach. Jest fajnie, maturzyści na pewno się cieszą, bo pewnie byłoby im smutno, że nie dość, że matury, to jeszcze leje, prawda? A to piękna pogoda i można sobie normalnie w białej koszuli, bez tych marynarek, tam marynarkę pod pachę, wiadomo, i na 9 macie? Czy coś się zmieniło? My mieliśmy na 9. Na którą wy macie dzisiaj? Pewnie na 9, więc nie wiem, czy już wstają, czy nie wstają, trzeba dojechać, czy nie dojechać, ale jest 6:30, więc informujemy, że dzisiaj po południu będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie i nie maksymalnie słonecznie, po prostu to słońce, jak widzicie, tak się wychylam, słońce zasłonięte chmurami, chyba dobra sytuacja, trochę odpoczywamy, prawda, żebyście się tam nie spocili w sali. 27 dzisiaj, 26 jutro, a później do końca tygodnia w okolicach 20 stopni. Noce już w porządku, tam spadnie do 8-9 stopni, chyba z czwartku na piątek jakoś, ale to cały czas jest wysoka temperatura, czyli co, już chyba koniec zimy, ostateczny krach zimy, bo to już chyba nie wróci. Chyba na pewno nie wróci, ale będzie dobrze, słońce, może nie jakoś tak mega gorąco. Patrzymy jeszcze sobota, niedziela, ten najbliższy weekend 22-24. No pięknie, no o to nam chodziło, o to walczyli nasi przodkowie.
1: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
0: Jedziemy, proszę państwa, bo czasu coraz mniej. Przypominam, że to jest 4 dzień maja i poniedziałek. Mamy dzisiaj wiele nietypowych świąt. Dzień strażaka, powolności, hutnika, kominiarza, garncarza, piekarza, gwiezdnych wojen.

0: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAN.
1: No dobrze, pochylmy się nad tym świętem. Dzisiaj Dzień Gwiezdnych Wojen. O co chodzi i dlaczego akurat dzisiaj? Dlatego, że dzisiaj, 4 maja, świętujemy tak zwany May the 4th be with you, czyli niech 4 maja będzie, niech moc i 4 maja będą z wami. Pięknie się złożyło w tym roku, naturalnie, że rodzice mogą właśnie swoim pociechom, które idą zdawać pierwsze z serii egzaminów, właśnie takie kultowe sformułowanie skierować w ich kierunku i oczywiście z tym takim na powodzenia kopniaczkiem, prawda? May the 4th be with you. Niech moc i 4 maja będą z wami, maturzystami. Dzisiaj za was wszystkich trzymamy kciuki. Niektórzy do nas tutaj co chwilę wysyłają. Proszę bardzo, Sebastian. Serdeczne pozdrowienia z domu maturzysty, to znaczy maturzystki. Jest taki dom maturzyst. A w ogóle powinno być coś takiego, że przed maturami powinni oni wszyscy mieć taki wspólny dom, dom maturzysty, żeby się nie rozkojarzali, tylko oni są po prostu jak na taki turnus przedmaturalny, kierowani do jednego budynku wszyscy. To byłoby coś. Tak zwane rodzice oddają dziecko do domu maturzysty. I z domu maturzystki Wiktorii pozdrowienia. Córka pełna nowych wzruszeń i niewiadomych. Córka pełna nowych wzruszeń? Wiktoria pełna nowych wzruszeń, niewiadomych. Żona i ja od wsparcia dziecka nieprzytomni, prawda? Pozdrawiamy wszystkich maturzystów. Będzie très bien, będzie bardzo dobrze, będzie znakomite. Trzymamy też kciuki za rodziców, bo widzę, że rodzice też się tym przejmują. Niektórzy bardziej

0: 6:38. Spokojnie, mamy czas. Wiem, pamiętam, pamiętam. Na luzie, po majówce, kontynuujemy atmosferę ostatnich 3 dni. U nas niewiele się zmieniło, jak u was?
1: Zgodnie z nowymi wytycznymi wobec redakcji Czasu i Przestrzeni nagrywam głosówkę do Mundialu w Północnej Ameryce. 38 dni. Miłego dnia.
0: A dziękujemy. 38 dni do Mundialu. Nie wiem, ktoś z was się wybiera na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, może w tych krajach ościennych, które jeszcze nie są Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze nie. A tymczasem dajemy wam 3 minuty i przyjmujemy zgłoszenia do PLP 90 porannej listy przebojów lat 90.

0: kolejny rodzic w stresie pisze do nas. Pozdrawiam rodziców, wszystkich maturzystów, którzy w ogromnym stresie są w tym czasie. Ja nie wiem, jak to przeżyję, pisze Wiktoria. Pozdrawiam mojego maturzystę Huberta i wszystkich jego kolegów i koleżanki. Trzymam za was kciuki. May the fourth be with you. O, i następny. I następny, i następny. Poranek w gigantycznym stresie, ale teraz...
1: PLB 90. Poranna lista przebojów lat 90.
0: Po to robimy. PLB 90, jedyna taka na świecie. Poranna lista przebojów lat 90. Tylko na antenie Radia Ram. Bailando, bailando, bajobongo, bajobongo. Sprawdzamy, od czego dzisiaj zaczynamy. May the fourth be with you, napisał Tomek. Siemandero, siemandero. Tylko szaza, tylko szaza. Ale jeśli nie puścicie szazy, to ewentualnie Metallica, Nothing Else Matters. Dzięki. I Adrian, Rosie Rozmus, kierowca bombowca. Kiedyś był, niedawno nawet Rosie Rozmus, ale w utworze mówili na nią słońce. Ale poczekajcie, co my graliśmy w ubiegłym tygodniu? Może od tego zacznijmy. Ubiegły tydzień kończyliśmy Scorpionsami. Wind of Change, wiatr zmian. Wcześniej Snap, Rhythm as a Dancer. Criss Cross, Jump, Giovanotti, Serenata Rap, Serenata Rap. I takie numery gramy. Tu nie ma słabych numerów, to nie ma miękkiej gry, jak mówimy. Więc sprawdzamy, co do nas tutaj wysyłacie. Bailando, bailando. Marta odezwała się Instagramem do naszego studia i przypomniał jej się taki numer. Pamiętacie piosenkę zespołu Tap 2. If you don't know, if you don't know where to go, you gotta let it flow, yo, let it flow. If you don't know, if you don't know where to go, you gotta let it flow, yo, let it flow. I to tak w kółko, ale to dobre było. Dobre kółko to było. Maxi Priest, Wojtek Zaubina sobie przypomniał. Close to you, pamiętacie? Takie regałowe klimaty, to też 90sy, 90sy. Agnieszka z kolei wspomina takiego chłopaka, miał takie mokre włosy, bez koszulki chodził, w samych spodniach, mokry taki jakiś, po prostu niepowyższy. Wycierany Peter Andre. Kojarzycie? Mysterious girl, I wanna get close to you. I Flava miał taki też drugi singiel, ale to nie był taki dobry jak Mysterious Girl. Ale zapisujemy. Oczywiście też to było w latach 90. Co my tutaj jeszcze mamy? Genialne bity Roberta, You Got to Let the Music Pawła, Ewa proponuje Briana Adamsa, ale tymczasem...
2: Numer

Jest ogień. Oddychaj, oddychaj. Z myślą o wszystkich maturzystach, a nawet bardziej o ich rodzicach. Oddychaj, oddychaj.

Agnieszka pyta, czy ktoś pamięta te robaki w teledysku. 97 rok. Album The Fat of the Land. Prodigy. Na pierwszym. W PLP 90. 17 dni przed okrągłą rocznicą i specjalnym jubileuszowym wydaniem Top 40 PLP 90. 21 maja od 6 do 10 40 najlepszych numerów z lat 90. Na podstawie waszych głosów, na podstawie wszystkich notowań PLP 90 w poranku Radia RAM 21 maja w czwartek rano. Bądźcie wtedy koniecznie z nami. Zobaczymy, na którym wtedy uplasuje się Prodigy. Reakcja dzisiaj spektakularna. Mnóstwo wiadomości Instagramem, Messengerem.

0: grałeś. Szczęścia.
1: Oddychaj, oddychaj dla wszystkich dzisiejszych maturzystów i ich rodziców nawet czasami bardziej. Oddychaj, oddychaj, breathe. I Prodigy dzisiaj na pierwszym w PLP 90. Dziękujemy za wszystkie głosy. O, żeż jaka nuta napisała tutaj przed chwilą Iza. A mama pisze, o, tak się właśnie dzisiaj czuję. Agnieszka pisze, mama maturzystki, oddychaj, oddychaj. Tak właśnie pomyśleliśmy na podstawie głosów, że to dzisiaj. A co do matur, dopisuje tutaj Iza. Dzięki w ogóle, pozdrowienia dla wszystkich maturzystów i dla ich rodziców. Co do matur, moją największą traumą z tamtego dnia było denerwowanie mojej mamy. Także tak, powodzenia dla wszystkich. Bo tak, że po prostu rodzice się bardziej denerwują, więc dzieci są zestresowane, bo rodzice się denerwują. Jedni drugich nakręcają. Bartek pisze, dziękuję, przy prodiżach łatwiej się pozbierać po weekendzie majowym, prawda? Małgosia pisze, jak z bicza strzelił. Normalnie, taki sound też, jakby z bicza strzelił po 2 latach obecności PLP 90. Wreszcie Prodigy z tym utworem, bo jeszcze kiedyś pamiętam Firestarter dotarło na miejsce pierwsze, ale to dawno, dawno temu i to się nazywa pobudka i też kolejna osoba docenia. I Gosia docenia i Marta doceniła Prodigy dla mojego siostrzeńca Dominika. Powodzenia na maturze, byku. Trzymamy kciuki za wszystkich i Agata się cieszy, lepiej nie można. I grupa egzaminatorów, która idzie do pracy, Matylda tutaj o nich sobie przypomniała. Grupa egzaminatorów, która idzie do pracy, do tego utworu. Tak się jakoś jej skojarzyło, że oni wszyscy idą właśnie w takim rytmie. No tak codziennie gramy, codziennie mniej więcej o tej porze.
2: Autopromocja.
1: Czego słuchaliście, zanim powstało Radio RAM? Słyszałeś o PLP 90, porannej liście przebojów lat 90? Wybierz utwór ze złotej dekady list przebojów i wyślij go do nas messengerem.
3: PLP 90.
1: Jedyna na świecie. Poranna lista przebojów lat 90.
3: Po 6:30 rano.
1: Piotrek napisał, jakie to 90-sy, co wy opowiadacie, jakie lata 90-te? Ja tego wszystkiego słucham od jakichś co najmniej 30 lat. A nie, czekaj.
2: Autopromocja.
4: Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

0: Radio RAM.
1: Dostaliśmy bardzo ciekawą wiadomość, jakby powiedział Robert Makłowicz. Nie wiem, czy to pocieszy maturzystów i ich rodziców, ale ja jako dyrektor i wychowawca klasy maturalnej też się stresuję. Adam, musisz tam iść. Szkoła nie może być bez nauczyciela, bez dyrektora.

0: Reklama.
1: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
2: I co? Mają taras?
1: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
2: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
1: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
2: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
3: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl

0: Radio RAM. Radio w dobrym tonie.
1: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Nawigacja Radia RAM.
2: Korki są na ulicach Wjazdowych do Wrocławia przez Piepole, Księże, Mokronos, zatory także na Moście Milenijnym przed rondem w Łanach oraz od Kamieńca Wrocławskiego. Również stać trzeba na Księżu na ulicy Opolskiej.
1: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Wiadomości Radia RAM.
2: Nie ma wyjazdu z Wrocławia przez osiedle Brochów. Trzy ulice stały się jednokierunkowe. Opozycjonista i dziennikarz Andrzej Poczobut został uhonorowany najważniejszym polskim odznaczeniem, orderem Orła Białego. Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno w spotkaniu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. Marek Waligura, dzień dobry. Jeden kierunek ruchu wyłącznie do centrum został wprowadzony na osiedlu Brochu we Wrocławiu na ulicach Boiskowej, Ziemniaczanej i Koreańskiej. Zbliża się przebudowa skrzyżowania ulic Karwińskiej i Gazowej. Ulica Koreańska stanowi jednak bezpośrednie połączenie Wrocławia z Iwinami, mówią tamtejsi mieszkańcy.
3: Ja z domu mogę podjechać w 5 minut i dzieci odebrać i wrócić do domu, a w tej sytuacji będziemy jechać przez Jagodno kolejną godzinę. Na Brochowie to jest nasze takie centrum życiowe.
2: Jeden kierunek ruchu zostanie jednak utrzymany, bo jak tłumaczy Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego, mieszkańcy Iwin mają używać objazdu przez buforową i wschodnią obwodnicę Wrocławia, a tranzytowych aut po południu na ulicy Koreańskiej były setki.
4: Oni samochodami do Iwin z centrum miasta wracali przez Brochów i nie chcemy, żeby tak robili, bo chcemy, żeby te dwie drogi, które zostaną, obsługiwały tylko Brochów, a nie Iwiny, Zacharzyce i inne miejscowości.
2: Urzędnicy zapewniają, że cykle sygnalizacji świetlnej będą zmodyfikowane tak, by zminimalizować korki na objazdach. Za dwie godziny maturzyści rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałość. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, w środę z języka obcego.
0: Wiadomości Radia RAM.
2: Opozycjonista i dziennikarz Andrzej Poczobut został uhonorowany najważniejszym polskim odznaczeniem, orderem Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki przyznał order naszemu rodakowi pół roku temu. Możliwość wręczenia odznaczenia pojawiła się dopiero teraz, gdy Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia.
5: Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem, a są nimi, jego zdaniem, przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Zaznaczył, że na tym tle jest on po prostu zwykłym człowiekiem,
6: który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
5: Andrzej Poczobut podziękował byłemu i obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Karolowi Nawrockiemu, rządom Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska za działania na rzecz jego uwolnienia. Jak mówił, jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość.
2: Mówiła Agnieszka Drążkiewicz.
0: Sport w Radiu RAM.
2: Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40 w spotkaniu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Rosjanin Artem Łaguta, zdobywca 15 punktów. W drugim wczorajszym meczu KS Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42. Liderem tabeli jest Motor Lublin, druga jest Sparta Wrocław. Andrea Antonelli z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch wyprzedził dwóch kierowców McLarena, Brytyjczyka Lando Norrisa i Australijczyka Oscara Piastriego. W klasyfikacji generalnej mistrzostw prowadzi Antonelli. Kolejna runda mistrzostw Formuły 1 jest 22 maja w Kanadzie. Koszykarze Śląska wrócili na zwycięską ścieżkę. Wrocławianie po czterech porażkach z rzędu w 29 kolejce pokonali w Zielonej Górze Zastal 80-76. Nowy trener WKS-u Jacek Winnicki, który zastąpił na ławce zwolnionego kilka dni wcześniej Ajnarsa Bagackisa, nie chciał zdradzać, jak odmienił oblicze zespołu. To nie była tylko kwestia rozmów, zapewnił.
7: Odgadania się za wiele nie zmieni. Pracowaliśmy ciężko, tyle mogliśmy przez te parę dni. Widać było charakter, widać było zaangażowanie i to najważniejsze. Natomiast o innych rzeczach dotyczących taktyki nie będę się wypowiadał.
2: Śląsk Wrocław dzięki wygranej zapewnił sobie miejsce w czołowej czwórce przed fazą play-off.
0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany.
8: 4 minuty po godzinie 7, sprawdzamy, 15 stopni teraz, 27 po południu. Kolejny bardzo ciepły, prawie upalny dzień, ale bez takiego słońca jak wczoraj czy przedwczoraj, bo trochę chmur nad nami, więc odpoczywamy. Trochę liczymy jednak na opady deszczu, bo ziemia strasznie sucha i sprawdzamy, jak to będzie. No może środa, czwartek, coś tam kropnie, ale szału nie będzie, więc chyba trzeba osobiście podlewać. Dzisiaj 27, wtorek 26, a później od środy do weekendu włącznie. Łącznie co najmniej 20 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów, parkowe łany. Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
8: Jesteśmy, wróciliśmy po weekendzie majowym. Marek Waligura też.
2: No nie, przecież byłeś w czasie pierwszego maja.
8: No ale tylko parę godzin byłem, no później już nie było. A ty gdzie byłeś? Byłeś parę godzin? Czy
2: byłem
8: też
2: parę godzin tutaj. Dwa dni.
8: I później dwa dni?
2: Nie, dwa dni w pracy.
8: A dwa dni w pracy, widzisz, a ja chciałem posłuchać, jak mi radziłeś, nam radziłeś przed długim weekendem, żeby uważać z rowerami do pociągów, nie wsiadać.
2: A, właśnie się, było.
8: I udało nam się wejść do pociągu z rowerem.
2: Także, ale w drodze powrotnej, czy wyjeżdżają?
8: W obu kierunkach, no także wróciliśmy bezpiecznie do domu i zrobiłem tak, że rzeczywiście, jak konduktor wychodzi.
2: Ale poczekaj, używaliście takiego specjalnego
8: rowerów wagonu? Używaliśmy.
2: Specjalnego wagonu rowerowego, czy do tego bezprzedziałowego?
8: Był taki duży wagon i po środku można było stawiać rowery. To nie wiem, to jest ten specjalny?
2: Specjalny wagon to jest doczepiany.
8: I ile tam wchodzi takich rowerów?
2: Oj, ale kilkadziesiąt? Nie wiem.
8: To my byliśmy w takim klasycznym, gdzie jest kilkanaście chyba tam maksymalnie stanowisk, ale było 40 osób z rowerami, także my sobie świetnie poradziliśmy i wszyscy dojechali i w jedną stronę, i w drugą. Dziękujemy
2: wszystkim. I to było na południe Francji.
8: Tak, południe Francji, Tour de France to się nazywa. Taka sytuacja, ale bardzo chciałbym podziękować z tego miejsca wszystkim konduktorom, którzy byli łaskawi i dawajcie, do jeszcze gdzieś tam, a tu gdzieś w korytarzu. To może do toalety wejdźcie, albo nie wiem. Trzymajcie w rękach ten rower w powietrzu, tylko musicie otrzymać. Dziękujemy wszystkim pięknie. 6:07. Dzień dobry po weekendzie majowym. Gdzie byliście, jak było? Czy wszyscy cali i zdrowi wrócili?

0: Radio RAM 89 i 8 FM.
1: Lubię te poniedziałki po długim weekendzie majowym, bo wtedy wszyscy wracają. Mam nadzieję, że wszyscy wracają bezpiecznie, niepołamani, zdrowi, w komplecie, no bo działo się przecież. Piątek, sobota, niedziela, trzy spektakularne pogodowo dni. Nie mieliśmy takiej majówki od 1992 roku. Wtedy po raz ostatni mieliśmy Tak trochę blefuję, wiesz, bo nie sprawdziłem tego, ale ja sobie nie przypomnę.
2: Nie, no ja ci wierzę.
1: A pamiętacie, kiedy była ostatnio taka piękna majówka? Jarku?
2: No teraz.
1: Teraz była, no właśnie. Nikt nie pamięta, kiedy
2: wczoraj
1: była taka majówka. Witamy, 14 minut po godzinie 7. Mateusz Łapot przy mikrofonie. A ty gdzie spędziłeś ten czas?
2: W Baborowie.
1: A, w Baborowie, tak. Koło Głupczyc.
2: Super było.
1: Znane miejsce. Jarku, a ty gdzie spędziłeś ten czas?
3: No to była Wisła, szukałem, chociaż jednej chmury nie było przez dwa dni.
1: Major Jarosław Stelmach przy mikrofonie Radia RAM. To jest poniedziałek rano. Pomyślałem, jak nazwać to spotkanie z tobą. Na 5 dni przed ostatnim, przed wakacjami, szkoleniem wrocławian. To już najbliższy piątek, ostatnia szansa, żeby przeszkolić się na każdą ewentualność, czym zajmuje się właśnie znany we Wrocławiu major Jarosław Stelmach. W piątek we Wrocławskim Centrum Kongresowym?
3: Tak, tak będzie, ruszamy 14.30 do 16.00, takie warsztaty na kilku stacjach, na to serdecznie zapraszamy, można będzie poudzielać pomocy, postrzelać z replik ASG, można będzie poćwiczyć z plecakiem awaryjnym, no i od 16.00 ruszamy z tym interaktywnym wykładem do 20.00, gdzie będziemy ćwiczyli różne, nawet te najmniej prawdopodobne i najgorsze scenariusze, ale tak naprawdę będziemy się zajmowali też tym bezpieczeństwem codzienności.
1: Ostatnie szkolenie miało rekordową frekwencję, czyli rzeczywiście zainteresowanie mieszkańców rośnie, żeby przyjść i zadać darmo się przeszkolić.
3: Zdecydowanie tak, mieliśmy prawie 400 osób. To co ja zauważam, to coraz większą obecność całych rodzin, czyli przychodzą rodzice, zabierają ze sobą dzieci i to jest właśnie trafny kierunek. My dla dzieciaków też przygotowujemy oddzielne scenariusze, ale one też, te dzieci, rywalizują trochę ze sobą poprzez zabawę. Także no jest dużo śmiechu, ale i też dużo praktyczności.
1: Powiedziałeś się w dużym skrócie, z czego będzie można się przeszkolić. A jaką nazwę te szkolenia mają? To się jakoś oficjalnie nazywa jak?
3: To się wszystko odbywa w ramach tego naszego programu Bezpieczny Wrocław. To jest taka idea, która już chyba w tej chwili jest znana na całą Polskę. My przynajmniej jak jeździmy po Polsce, to mocno to promujemy, bo to jest program nietuzinkowy, czyli nie tylko te szkolenia, nie tylko te spotkania, ale i też wyposażanie mieszkańców, to pikniki bezpieczeństwa, które gdzieś tam się odbywają. To aplikacja wreszcie Nasz Wrocław, w którą mamy teraz nakładkę taką związaną z bezpieczeństwa. Także idziemy w sposób taki synergiczny, zintegrowany. No po to, żeby nie bać się nawet tych najgorszych scenariuszy, a przede wszystkim, żeby być przygotowanym.
1: Przeszkolisz nas dzisiaj z czegoś tak o tej takiej nieludzkiej porze, czyli po godzinie 7. Możemy się w ogóle... Robiłeś kiedyś szkolenia radiowe?
3: Nie robiłem i tym bardziej się cieszę, że to jest ten pierwszy raz.
1: Natomiast... I'm excited, się mówi, podekscytowany
3: tak,
1: jestem.
3: Tak, so excited jak najbardziej i porozmawiamy sobie o tym bezpieczeństwie.
1: Ale nie mamy nazwy jeszcze. Musimy jakąś nazwę tym poniedziałkom takim z majorem Stelmachem wymyślić. Może tutaj słuchacze by ewentualnie
3: coś pomogli.
1: Jakiś po prostu fajny, takie hasełko.
3: Jak to mówią, wiralową nazwę.
1: Jakąś wiralową, najlepiej jakaś wiralowa nazwa. No proszę państwa, oddajemy wam tutaj szansę na kreatywność. Jak nazwać takie poniedziałki z tym słynnym majorem z Poniedziałki ze słynnym majorem.
3: Ani on słynny.
1: Ale poczekaj. Taka poniedziałkowa alternatywa. Coś w tym stylu. Ale to wy kombinujcie. Major, alternatywa, alternatywa.

0: alternatywa, major szkolenia poniedziałki 17 po 7. Za chwilę wszyscy na baczność. Jest pierwsza prośba od naszego słuchacza Piotra. Ponoć w kamerce na radioram.pl majora widać tylko w połowie. Po prostu albo się major przesiądzie trochę, albo Mateusz odsłonisz, bo tu kartka wisi jeszcze z weekendu z życzeniami w ogóle. Tu życzenia dla was. Życzyliśmy wam dobrego życia. Powodzenia w życiu wam życzyliśmy na majówkę. Oj, teraz będzie lepiej widać. Kto chciałby zobaczyć słynnego majora?
1: Nie tylko w połowie.
0: Nie tylko w połowie. Wejdźcie na radioram.pl i kliknijcie sobie Studio Live.

0: Przez chwilę trzymaliśmy was w niepewności, 22 minuty po godzinie 7, bo tutaj trwa giełda pomysłów, jak nazwać spotkanie z majorem Jarosławem Stelmachem w poniedziałek rano. Może co tydzień będzie takie spotkanie po prostu do wakacji. Jak nazwać takie poranki? I tutaj oczywiście ludzie piszą różne pomysły, ciekawe, które wam się najbardziej spodoba. Major Mondays, propozycja Kamila. Majoramki, proponuje Ania. Majorankowe poniedziałki, proponuje Ania. Ty w ogóle komentuj, które ci się podoba, wiesz?
1: Majoramki super. Majorki nawet były.
0: Majorki,
1: prawda? Majorki relacje.
0: Z Majorki. Ale majoranki to jest dobre, prawda?
1: Tak, bo to myślę, że to jest dobry kierunek.
0: Majoranki, majorałki, tutaj jeszcze majeranek pisze Adam, ale majoranki pisze Sara, majoranki Marcina. Chyba to będą majoranki, bo najwięcej ludzi tutaj oddaje głos właśnie na majoranki.
1: I przychylnie brzmi, także nie straszymy, tylko właśnie bezpieczeństwo, pozytywne. Nie idziemy do przodu.
0: A czy ty mógłbyś coś przychylnego powiedzieć o na przykład pobycie w Wiśle podczas weekendu majowego? Czy tam są w takich miejscach turystycznych dobrze przygotowani na turystów?
1: Tak, przede wszystkim było bardzo dużo ludzi, a po drugie, no to co zauważyłem, no oczywiście z perspektywy bezpieczeństwa, tam jest taka wspaniała wieża widokowa, jak się wjedzie już wyciągiem na górę.
0: Kojarzycie?
1: W każdym razie, no tam się idzie przez kilkaset metrów na taki taras widokowy, no i na samej górze jest niestety tylko w na wyposażeniu gaśnica.
0: No jest dobrze, no to czemu?
1: Tak, gaśnica jest, to dobrze, bo można schłodzić emocje i nie tylko, natomiast to, co zarekomendowałem od razu obsłudze, to by na tym najwyższym piętrze była też apteczka, a przede wszystkim defibrylator AED, który w sytuacji kryzysowej, no te osoby nawet po takim zmęczeniu można im udzielić pomocy.
0: A ile kosztuje taki defibrylator, żeby on był w każdym miejscu w Polsce, w miejscach turystycznych?
1: No to tak, to jest
0: ciężkie pieniądze jednak by były, nie?
1: Pewnie nie ciężkie, jeżeli to podzielimy. No to jest kilka tysięcy, 3-4, czasami 5 tysięcy złotych z takim wyposażeniem, natomiast zwróćmy uwagę też na takie fajne akcje, które się dzieją, czyli akcja na przykład defibrylatorów przy paczkomatach. Teraz mamy to mocno, tak. Nawet we Wrocławiu. Albo to, co my rekomendujemy, to, żeby w społecznościach lokalnych, w spółdzielniach mieszkaniowych rozmawiać o tym i przeznaczyć te 5-6 tysięcy na defibrylator dla na przykład bloku mieszkalnego. Czyli mamy kilkaset osób, które są zaopatrzone już w AED, które można dostarczyć w ciągu dosłownie kilkudziesięciu sekund czasami.
0: AED to jest ten defibrylator, tak?
1: Tak, dokładnie. Tak. To jest ten defibrylator, który zwiększa szanse na przeżycie przy zatrzymaniu krążenia o kilkadziesiąt procent. Tylko trzeba go dostarczyć bardzo szybko.
0: Ciekawi jesteśmy waszych opinii, spostrzeżeń z tego weekendu, bo może byliście też w 1000 różnych miejsc obleganych turystycznie, gdzie tych ludzi dziennie, zwłaszcza w taką pogodę, są naprawdę tysiące. I czy w tych miejscach oni są zabezpieczeni, przygotowani, czy jest pełne wyposażenie? To, o czym
1: nie wiem, czy zwróciłeś, Paweł, uwagę na to, że z roku na rok coraz więcej nas jeździ w kaskach na rowerach.
0: To dobrze.
1: I to jest bardzo dobry kierunek, to co mocno rekomendujemy. No dzisiaj, czekając tutaj przed redakcją, widziałem kilka osób mijających i widziałem mamę z dzieckiem. No niestety dziecko w kasku, mama bez, no ale fryzura była nieprzeciętna, więc pewnie tutaj był problem.
0: Tak bywa czasem.
1: Ale nie zapominajmy o tym, bo dzieci z nas biorą przykład i później mają taki opór, a ty nie masz. Więc warto mieć.
0: A, bo tata albo mama nie zakładają, to ja też nie będę nosił, bo przecież dzieci się nie uczą z tego, co im mówimy, tylko to, co pokazujemy, to, co robimy, prawda? To naśladują, to powtarzają.
1: Dokładnie.
0: A nie tam nasze gadulstwo,
1: dokładnie,
0: prawda? Najlepszym przykładem jest dobry przykład. No to jeżeli macie takie przykłady, tutaj napiszcie do nas, bo my z przyjemnością rozpoznamy takie miejsca, gdzie, no chyba, że chcecie pochwalić, prawda, że byłem w takim miejscu, prawda, też taki punkt widokowy i tam wszystko jest, wszystko elegancko jest ogarnięte. Łącznie z defibrylatorem. Albo macie takie miejsca, które chcielibyście jeszcze jakoś tam zganić albo zwrócić uwagę na to, że tam przydałoby się. Ale to, co powiedziałeś, w ogóle mi to otworzyło oczy, bo myślałem sobie właśnie tutaj gdzieś najbliższa okolica, a ty przecież mówisz o takich znanych miejscach turystycznych, nie? Jak platformy widokowe nawet w górach. Jak człowiek tam wejdzie na sam szczyt, to tym bardziej organizm może być przeciążony i tam może dojść do jakiegoś osłabienia ciała.
1: Tak, to na co ja zwróciłem uwagę, to, że później dostarczenie tego AED będzie praktycznie bardzo czasochłonne, bo to jest kilkaset metrów wejścia na ten taras widokowy z dołu, no i pewnie trzeba byłoby tej pomocy dostarczyć, czy nawet ta apteczka, prawda? Tutaj mogą być różnego rodzaju stany nagłe i takie wyposażenie. No pewnie gdzieś tam z tyłu głowy mamy zagrożenie z perspektywy administratora, że co, może nam zniszczą, może nam ukradną, ale myślę, że już jesteśmy w takich czasach, że świadomość jest coraz wyższa, poza tym można to zabezpieczyć technicznie.
0: Mateusz, tutaj pytanie do ciebie od naszych słuchaczy. Czy ty nosisz kask?
2: No, noszę.
0: Nosisz.
1: Ale jest bez kasku teraz.
0: Teraz jest bez kasku,
2: w czapce.
1: Czuję się bezpiecznie.
0: Ale kiedy jeździmy, to nosimy. You couldn't make it up, don't hide your fears.

0: Do nas kolejny rodzic, proszę pozdrówcie moją Maję. Maju, Maju, wszystkiego dobrego, powodzenia życzymy na maturze. Kolejna maturzystka Maja, kolejna mama Agata prosi o to, żeby trzymać tam kciuki. Wszyscy trzymajcie kciuki za Maję i za Agatę też. Niektórzy rodzice bardziej w stresie od swoich dzieci pewnie. Puszczam trochę oko, ale my to wszyscy wiemy, przeżywamy, my też to przechodziliśmy. Bartek, a matury też dzisiaj, no właśnie. Proszę bardzo, pozdrowienia dla kolejnych maturzystów. Kto tam potrzebuje, piszcie Messengerem, Instagramem do nas, a my będziemy tutaj was wszystkich pozdrawiać. Każdy ma swoje priorytety, każdy ma swoje priorytety. Dzisiaj Adam słusznie napisał przed chwilą tutaj do nas, majorze, w sprawie tego AED, defibrylatorów, żeby one były w każdym miejscu turystycznym w Polsce, takim dużym, znanym. A kto będzie odpowiadał za serwis, za przeglądy i co jak nie będzie sprawny ten AED? Wiadomo, że takie pytanie ktoś pomyśli trochę na wyrost, ale czemu nie? W sumie logiczne, prawda? Co będzie dalej z takimi defibrylatorami, jak one tam parę lat będą stały, nieużywane i co dalej?
1: Tak, no to jest tak jak z kupnem samochodu. Kupujemy samochód, to później stać nas na wymianę opon. Tak powinno być, więc podobnie z defibrylatorem. Skoro administrator już go sobie zdecydował i zainwestował, powiesił, no to też go powinno być stać na to, żeby go przeglądać. Dobra wiadomość jest taka, że one nie wymagają jakichś wielkich cudów. To jest kwestia przeglądnięcia tak naprawdę raz na rok, raz na dwa lata. I ta bateria trzyma, to wszystko tam powinno działać i działa, więc tutaj nie ma jakichś wielkich zagrożeń. Myślę, że tego typu problemy jesteśmy w stanie rozwiązać, a dużo więcej będziemy mieli uzysku z tego, że one są pod tak zwaną ręką w tych miejscach turystycznych. To jest bardzo dobry kierunek, żeby były wszędzie.
0: Kto dopiero włączył radio, to powiedzmy w najbliższy piątek ostatnie z serii przed wakacjami przynajmniej tych takich głośnych szkoleń we Wrocławiu dla mieszkańców. A to może ktoś spoza Wrocławia przyjechać? Bo to darmowe są szkolenia we Wrocławskim.
1: Może. Ostatnio mieliśmy nawet taką akcję, że otwierająca pani dyrektor spotkanie pytała, kto jest spoza Wrocławia, i tak nieśmiało dwie osoby podniosły rękę i ja tak od razu zaczynałem. Powiedziałem, no nie chcieliście podnosić rąk, bo baliście się, że was wyproszą, ale nikt nikogo nie wyprosi. Szkolenie jest w ramach programu Bezpieczny Wrocław, ale mile widziani są wszyscy.
0: A jest szkolenie z używania defibrylatora wtedy w sali, czy
1: Jest. Oczywiście na tych od 14.30 do 16.00 na tych warsztatach właśnie też ratownicy szkolą i z pierwszej pomocy w kontekście resuscytacji, ale i też podłączania defibrylatora. Tych rzeczy, których my się tak naprawdę obawiamy, a nie powinniśmy, bo to AED nam wszystko powie, jak go tylko podłączymy.
0: Bo to mówi do nas po prostu.
1: Tak,
0: co
1: mówi do
0: robić.
1: Nas krok po kroku, co trzeba wykonać, włącznie z tym, że mówi zadzwoń na numer alarmowy.
0: A nie powinno się mieć czegoś takiego jak wypożyczalnia AED na czas matur po prostu, żeby w każdym budynku szkoły, gdzie odbywają się matury, był po prostu defibrylator. Przede wszystkim, wiadomo,
1: dla rodziców,
0: wiadomo, tak. Puszczamy oko, ale wiecie, o co chodzi.
1: Tak. Są bardzo wysokie emocje, tym bardziej, że wchodzimy w dużym kontraście, czyli mamy weekend majowy i nagle tutaj mamy taką porcję, no, bądź różnych emocji. Ale to, co powiedziałeś przed chwilą, bardzo dobry kierunek formy zdania matury, czyli zdajmy maturę poprzez zarządzanie kciuków, nie? Zarządzanie trzymaniem kciuków.
0: A tak, przez chwilę na serio pogadajmy nawet o tym, bo tak pomyślałem, a można by coś podpowiedzieć teraz rodzicom, zanim jeszcze by co, 7.30 minęła, o 9.00 matura i pewnie część właśnie teraz będzie wychodzić i będzie zawozić dzieci samochodami, żeby tam już nie musieli, wiesz, autobusami, pewnie tak się w wielu przypadkach dzieje. Co zabrać ze sobą, tak, co się może przydać w sytuacji no takiej mega stresowej, to może będą takie przypadki.
1: No to już kwestia tego też, jak my sobie zarządzamy tymi emocjami. Niektórzy z nas mają swoje no takie bądź co bądź stałe dolegliwości, które gdzieś tam pod wpływem silnych emocji mogą się nam ujawnić, więc pamiętajmy o lekach, które przyjmujemy w stanach jakichś tam powiedzmy większego ryzyka, czy w stanach nagłych wręcz. No i pamiętajmy też o zarządzaniu tymi emocjami, nawet poprzez techniki oddechowe. To jest też bardzo ważne, żebyśmy my jako rodzice dali ten spokój naszym dzieciakom, których wieziemy gdzieś na tą maturę. Zarządzajmy tymi emocjami.
0: Czym poznać, czy dziecko jest w stresie? Bo wiesz, siedzimy obok siebie w samochodzie, tak trochę gadamy, trochę milczymy i rodzicowi może się wydawać, że wszystko w normie, tak? Nie są te wskaźniki przekroczone, na czerwono się nie świecą, a tam może się naprawdę coś dziać jakiegoś niepokojącego, tylko my nie umiemy tego rozpoznać. To jak to poznać?
1: Zadawajmy pytania, tak jak w negocjacjach trochę tych kryzysowych. Zadawajmy pytania otwarte, pytajmy, jak się czujesz, czego się obawiasz. No po prostu pytajmy o samopoczucie. Pamiętajmy też, że niektórzy z nas, i zakładam, że nasze dzieci, mogą przygotowywać się do tego w skupieniu, czyli wolą być w takiej zamkniętej pozycji trochę do konkretnego zadania, które będą musiały wykonać. To przed egzaminem też często obserwujemy tych, którzy bardzo rozmawiają, tych, którzy się śmieją, a niektórzy po prostu wolą iść na bok i się zamknąć w sobie, i to jest ich sposób na przeżywanie tego, co za chwilę będzie.
0: Majoranek na 89,8 FM. Jeśli macie jakieś pytanie do majora Jarosława Stelmacha, który dzisiaj jest w naszym studiu, to piszcie tutaj Instagramem, Messengerem. Korzystajcie z tego, że jest z nami, a do rozmowy za chwilę wracamy.
2: Reklama. Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na 8. przegląd nowego teatru dla dzieci. Od 29 maja do 3 czerwca 19 spektakli z Polski i z zagranicy, 27 bezpłatnych warsztatów, spotkania z twórcami. Bilety dostępne od 23 kwietnia. Czekamy na Was na 8. przeglądzie nowego teatru dla dzieci.
3: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza!
2: Dofinansowano ze środków gminy Wrocław oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Skumaj to! Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
7: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Wymarzona pogoda, by jechać na matury. Dzisiaj teraz 15 stopni, a po południu nawet 27. Jak już skończycie ten pierwszy egzamin, to będziecie sobie po południu wracali normalnie, bez marynarki, sama koszula i tak jeszcze włoski styl. Można zrobić sobie ją tak rozpiąć, prawda, wodą, trochę włosy tak zwilżyć, no chyba, że od potu będziecie tacy trochę mokrzy, będzie fajnie, słońce nie będzie tak mocno świecić, bo chmury nad nami i bardzo, bardzo ciepło, i do końca tygodnia będzie dobrze. Coś tam w środę może popadać, nawet dobrze by było, gdyby trochę popadało, ale dużo tego deszczu z pewnością nie będzie, a w najbliższy weekend też fajnie. Nie bardzo gorąco, ale powyżej 20 stopni, więc kolejny fajny tydzień przed nami.
11: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Trzymam kciuki dzisiaj za wszystkich walczących, najmocniej za mojego maturzystę, który jest już w drodze, pisze Patrycja. Kasia też ma swoją maturzystkę, Olę, pisze maturę. Taka już dorosła, napisała Kasia. Świadectwo z paskiem, jestem taka dumna jak paw.

Trzymajcie proszę kciuki za Jakuba, pisze Magduś. U nas też dzisiaj matura. Proszę koniecznie pozdrowić Antoniego, prosi mama Agnieszka.

0: jeszcze pozdrówcie mojego syna Maksymiliana. Też mamusia Kamila się denerwuje. Tą zdawaną maturą dzisiaj. Justyna prosi, żeby pozdrowić Kamila. Trzymamy kciuki.
1: Radio RAM 89 i 8 FM.
0: Kciuki trzymamy za tatów i za mamy i za dzieci. Nie jest tak, majorze, że trochę się nawzajem tak nakręcamy po prostu, że rodzice na dzieci, dzieci na rodziców, bo tak myślę sobie, że intencje mamy dobre, żeby pozdrowić, a teraz czy dziecko się za bardzo nie zestresuje, że tam rodzic pozdrawia swoją pociechę przed maturą nawet przez radio, tak? I dzieci mogą pomyśleć tak, błagam cię, nie nakręcaj tej całej spirali mojego napięcia. Chociaż chcemy dobrze, nie?
2: Bo nie, no, chcemy dobrze. Myślę, że słuchamy, powinniśmy słuchać swoich dzieci i to co nam przekazują, to bierzmy to pod uwagę. Natomiast też pamiętajmy o takich konkretach przed samym egzaminem, typu właśnie pojawienie się wcześniej, czyli żeby te 30 minut przynajmniej minimum być na tym miejscu, żeby nie dodatkowego stresu sobie nie dodawać. Pamiętajmy, że ten posiłek rano, czyli to śniadanie, powinno być w miarę lekkie, energetyczne, żeby nie spowodowało później jakichś problemów dla dzieciaka. Pamiętajmy też o nawodnieniu, bo to jest też szalenie ważne, to jest kilka godzin takiego wysiłku emocjonalnego i dobrze, żeby o tym nawodnieniu pamiętać, czy o tematach zapasowych, typu jak zapasowy długopis, czy zegarek, żeby panować nad czasem. To są takie konkrety, które mogą pomóc, a dają też poczucie pewności naszemu dziecku, że ma plan B w razie czego.
0: Trwa majoranek na antenie Radia RAM, poranek z majorem Jarosławem Stelmachem, a major pamięta swoją maturę?
2: Tak, pamiętam swoją maturę, to było liceum wojskowe w Częstochowie, niestety nie we Wrocławiu, i pamiętam też taki epizod, mieszkaliśmy wtedy w pokoju takim 8-osobowym, szliśmy na śniadanie i taki mój kolega Artur spał naprzeciwko mojego miejsca i nie wstał rano na śniadanie, wróciliśmy z tego śniadania, mówię, wstawaj, słuchaj, matura, on mówi, nie, pójdę do chorążówki, nie wstaję. I nie wstał, słuchajcie, nie wstał, nie poszedł na egzamin, poszedł do szkoły chorążek, gdzie matura wtedy nie była potrzebna.
0: Aha.
2: Taki miał plan na życie, ale to wynikało z tego.
0: A jak mi się to później potoczyło, to życie, wiadomo, jest jakiś z nim kontakt?
2: Nie mam kontaktu, nie, natomiast to jest właśnie to, czasami podejmujemy decyzje poprzez takie zaniechanie, niechcenie w danej chwili. To jest złe, to jest złe.
0: Ja ostatnio prowadziłem klockomanię na stadionie, taka impreza dla rodzin, ale głównie dla dzieci, które kochają klocki. Wiadomo, że my wszyscy jesteśmy wychowani na klockach Lego i nie tylko. I tam na scenie byli youtuberzy, influencerzy i przeprowadzałem z nimi taki wywiad. I w pewnym momencie padło pytanie, czy wy jesteście już, skończyliście szkołę średnią i czy idziecie na studia? I takich dwóch youtuberów zmroziło mnie to tak, ponieważ przed sceną tam, wiecie, 100 osób na widowni, 50 dzieci, dorośli i oni mówią, nie, ja nie idę się uczyć, ja nie idę studiować. Dlaczego? Bo mi to jest w ogóle niepotrzebne. Bo ja po prostu wiążę swoje życie z robieniem w socjalach, w social mediach, na kanałach, na YouTubach i jemu to w zupełności wystarcza. I wiecie, co ja wtedy poczułem? No nie możesz mi tak powiedzieć, przecież tutaj dzieci się... Ale on tak, wiecie, bez zastanowienia po prostu o nim mówią, że się tam nie przejmowali tym, że to publiczna wypowiedź. Nie idę, ja skończyłem szkołę średnią i mi wystarczy.
2: Tak, co więcej, mam wrażenie, że kiedyś, te kilkadziesiąt lat temu, to było trochę tak, że mieliśmy ludzi podzielonych na tych, którzy właśnie chcą studiować i na tych, którzy mają super umiejętności, super skille, które umiejętnościami zarabiają na życie, a wręcz są mistrzami w swoim fachu i tam niepotrzebne jest, nie wiadomo jak, wyższe wykształcenie, trzeba być po prostu mistrzem w wykonywaniu określonych czynności i myślę, że też świat do tego trochę wraca. Potrzebujemy specjalistów, potrzebujemy fachowców o różnych rzeczy, a nie tylko naukowców. Nie każdy musi iść na studia, nie każdy nawet musi mieć maturę. To nie oznacza, że ktoś jest niedojrzały, choć egzamin nazywa się egzaminem dojrzałości.
0: Profesor Bralczyk ostatnio w telewizji widziałem, że chodziło o dojrzałość owoców, że stąd tutaj jest jakby geneza tej dojrzałości, że dojrzałe owoce to one tak się trochę czerwienią, rumienią i stąd tutaj jakby należałoby szukać, skąd w ogóle to skojarzenie i to nazywanie dojrzałości. Że rumieńce też mogą być, oczywiście tam Kasia z rodziny, współprowadząca program, mówiła, to ja też miałam takie rumieńce, jak szłam do matury.
2: Tak, trochę mam wrażenie, jest tak, że ten stres jest spowodowany stawką tego egzaminu, czyli wkładamy tym naszym dzieciom też trochę, my rodzice, do głowy, że ten egzamin to jest coś takiego must have, że jak nie zdasz, to koniec świata, to się drogi przed tobą pozostają. pozamykają. Natomiast to...
0: Można poprawkę robić, tak?
2: Tak, można poprawkę, można ten rok nawet fajnie spędzić i nabyć dużo umiejętności, doświadczeń. Także jest plan B, plan C. Także nie przejmujemy się, aczkolwiek bez przesady. Mobilizujemy się do zdania.
0: Pamiętam, jak na chyba 10 czy 20-leciu naszej matury z jednym z naszych nauczycieli, notabene wychowawcą, spotkała się jedna z naszych koleżanek z klasy i dopiero przy tym stole, jak tam trwała biesiada, mówi: a wiecie, że ja nie zdawałam z wami matury. I jak to nie zdawałaś? W ogóle to wszystkim nam gdzieś uleciało pamięci, bo ja nie zostałam dopuszczona właśnie przez niego. Ale po latach podziękowała mu za to, że nie zdawała wtedy, tylko rok później, bo to ponoć ta porażka taka, czyli nieprzystąpienie w tamtym terminie, trochę ją wyprostowało na życie, trochę ją zmobilizowało. Zobacz, pierwsza tutaj żółta czy wręcz czerwona kartka, wypadasz z boiska na rok i to jej pomogło, więc takie sytuacje mogą też pomóc po prostu.
2: No trochę tak jest w życiu, mam wrażenie, że tylko dzięki porażkom tak naprawdę się wzmacniamy i budujemy szczególnie tą jakość. No nawet w bezpieczeństwie tak jest, że te sprawdziany z bezpieczeństwa, one powodują wzmocnienie systemów, czy w wymiarze personalnym, rodzinnym, czy też nawet narodowym. No i cóż, czasami może być tak, że ta nasza porażka widziana w chwili porażki okazuje się sukcesem po latach i to był dobry ruch, dobre doświadczenie, dobra zmiana kierunku jazdy.
0: Majoranki ktoś napisał, bo mamy tutaj majoranek, ale zwrócił ktoś uwagę, Marek, uwagę na to, że majoranki w maju. Nie? Tak, to tak. Piękne w ogóle.
2: To już zamajujemy to wszystko, majoranki w maju z mają.
0: Tak, majoranek, major Jarosław Stelmach w poranku Radia RAM. Jest 10 minut do 8, a tymczasem kolejne prośby o pozdrowienia. Pozdrówcie Weronikę z Bagna, pisze Adam, to jest nasza maturzystka. Ostatnia matura z dziećmi. Wszystkiego dobrego, powodzenia.
3: Na zawsze razem, choć
0: różnie to bywa.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem jak każdy dzień, w którym spełniam marzenia. Nigdy nie zwątpię.

0: Dzień dobry, wiozę moją maturzystkę Maję, pisze mama Ania i też oczywiście tam trzymamy za ciebie, dziewczyno, kciuki. Nawet nie wiem, kiedy to zleciało, dopisuję tutaj. Życzcie powodzenia. No pewnie tam sobie wszyscy z tym poradzicie, lepiej, gorzej, a jak ktoś sobie kompletnie nie poradzi, to sobie to powtórzy, poprawi za jakiś czas, więc no stress, no stress. Tam trochę jest, wiadomo, tam człowiek jest przejęty sytuacją, nie? Bo trzeba wejść, usiąść, później będą... Jak to teraz wygląda? Odczytują te tytuły, czy znaczy tematy, czy to na tablicy jest napisane? Kto z was ostatnio miał jakąś maturę?
1: Och, ja nie poprawiałem
0: dawno. Kiedy mieliście ostatnią maturę?
1: No, nie poprawiałem bardzo dawno. Ale to dobra wiadomość jest w kontekście tych emocji, to pamiętajmy, to podobnie jest przy wystąpieniach publicznych, że nasz organizm w momencie, kiedy wejdziemy już na tą salę i zaczniemy pisać, to zamieni te nerwy w taką dodatkową mobilizację. Tak to działa, czyli powinniśmy dostać taki zastrzyk supermocy, jak u Avengersów, że nasz mózg powinien zrobić z tym więcej. Oczywiście dobre przygotowanie w tym pomaga, ale pamiętajmy, że biologicznie też będziemy supportowani właśnie
0: to
1: przez
0: szkoła
1: przez
0: przetrwania
1: hormony.
0: Trochę, nie?
1: No tak, tak.
0: Wiem, że mam kilka godzin i teraz trzeba wycisnąć, co wszystko ta głowa pamięta.
1: Tak, tak. To dobrze też mentalnie zrobić sobie taki plan i nie dać się, nawet jak nie mam planu na napisanie, to pomyśl o tym planie i jednak napisz, bo i wykorzystaj tych kilka godzin na maksa.
0: Mojej blance maturzystce też się przydadzą wasze kciuki. Najlepiej, gdybyście tak trzymali do 13, prosi Adrian.
1: Tak, czyli te typowe zdanie matury przez trzymanie kciuków, ale będziemy trzymać. Będziemy trzymać do 13.
0: Pozdrawiamy majora Częstochowianina. Tutaj Grzegorz do nas napisał. Podejrzewam, że Częstochowianie pozdrawiają Częstochowianina.
1: No tak, z tą Częstochową to był epizod tylko dwuletni, niestety albo istety, a ja pochodzę z Łodzi. Jeszcze uczyłem
0: jeszcze
1: się
0: lepiej.
1: W liceum w Toruniu, w Częstochowie, później Wrocław. No już we Wrocławiu zostałem i bezpieczny Wrocław, piękny Wrocław.
0: Co, jest coś fajnego w tej Częstochowie poza znaną, słynną Jasną Górą? Bo akurat w weekend rozmawiałem z mieszkanką Częstochowy, ona mówi, nic nas nie ma. Po prostu nie ma po co do nas przyjeżdżać. Ja mówię,
1: no, tam
0: bez przesady
1: jest
0: chyba.
1: Stadion żużlowy, z tego co pamiętam.
0: No Raków Częstochowa tak przecież jest, w Pucharze jest. Polski teraz
1: tak,
0: walczyli.
1: Tak, zdecydowanie i nic więcej jakby nie pamiętam poza tym liceum.
0: Jasna Góra, Raków Częstochowa i żużel jest Częstochowy.
1: Tak, na wagary chodziliśmy na klasztor. Tak.
0: Na Kremówki?
1: Nie, no,
0: nie w tej
1: końca,
0: miejscowości, to w Wadowicach bardziej Kremówki, tak. 4,5 minuty do godziny 8. Radio Ramna 89,8 FM. The Morning After. Poranek po majówce, ale też May the 4th be with you. Niech moc będzie z wami. Dzisiaj 4 maja i matury. Rozmawiamy z rodzicami. Pozdrawiamy maturzystów. Jesteśmy tutaj cały czas z wami. Trwa majoranek na 89,8 FM. Majoranek z majorem Jarosławem Stelmachem.

0: witajcie tej samej blance co tato Adrian i wszystkim maturzystom. Ja trzymam kciukasy. Delektujcie się tymczasem młodości i dojrzałości. Moją maturę 2000 pamiętam dobrze. Ściska ciocia Gosia z ekipą z Kolonii. Eliza też siedzi i słucha i czeka na pozdrowienia. Dla Michała. A walizka czeka. To jest pierwsza matura mojego dziecka. Jestem wzruszona. Dochodzi godzina 8.
1: Reklama.
2: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
3: I co? Mają taras?
2: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
3: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
2: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
3: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
4: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
5: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
4: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
5: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas. office@bisk.wroclaw.pl.
6: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
1: Nawigacja Radia RAM.
8: Parki są na głównych ulicach wjazdowych do Wrocławia przez Psie Pole, Księże, Partyjnice, Oporów i Kleczków, zatory także na moście Milenijnym, Placu Społecznym i Drobnera.
7: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
1: Wiadomości Radia RAM.
8: Za godzinę rozpoczyna się matura z języka polskiego.
9: Będzie lament świętokrzyski.
10: Moim zdaniem wesele.
11: Ja myślę, że totalnie to, czego nikt z nas się nie uczył.
8: Tak typują dziś rano licealiści z wrocławskiej dziewiątki. 2/3 Amerykanów negatywnie ocenia Donalda Trumpa. To jego najgorszy wynik w ciągu 2 kadencji. Zastal Zielona Góra przegrał ze Śląskiem Wrocław w meczu 29. kolejki Ekstraklasy Koszykarzy. Marek Waligura, to najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Za godzinę rozpoczynają się matury. Absolwenci liceów i techników dziś zdają język polski. Część maturzystów już pojawiła się w szkole, jak w 9. liceum przy ulicy Skargi we Wrocławiu. Jakie są ich typy na dziś?
9: Będzie lament świętokrzyski. Teraz strzelam. Tak mi się wydaje.
10: Moim zdaniem wesele. Czuję to w sercu.
11: Ja myślę, że totalnie to, czego nikt z nas się nie uczył.
12: Może być ocalony Różewicza. Lektura, mam nadzieję, że dżuma.
13: Będzie coś o człowieku wobec zła.
8: Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przypomina, że wyniki z przedmiotów poszerzonych są punktowane przy przyjmowaniu na studia.
14: Przedmiot na poziomie rozszerzonym, przedmiot dodatkowym jest przedmiotem rekrutacyjnym, stąd nie ma żadnego poziomu zdawalności tego egzaminu, ale trzeba pamiętać, że same uczelnie tutaj będą stawiały progi, żeby te egzaminy były dobrze również zdane.
8: Wyniki tegorocznych matur będą ogłoszone 8 lipca.
1: Wiadomości Radia RAM.
8: 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku, wynika z sondażu ABC News i Washington Post, prowadzonego przez ośrodek Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat. Oceny działań prezydenta Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru.
15: Zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z analizowanych kwestii. Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do poziomu 37%, co stanowi najniższy wynik w trakcie jego obecnej kadencji prezydenckiej. Z kolei odsetek osób negatywnie oceniających jego działania osiągnął poziom 62%, co stanowi rekordowo wysoki wynik w ujęciu obu kadencji prezydenckich. 2/3 Amerykanów jest zdania, że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku. 76% Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kosztami życia w USA. Niemal tyle samo osób krytycznie odnosi się do jego działań w kwestii inflacji. Podczas swojej kampanii prezydenckiej Donald Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia dla Amerykanów.
8: Z Miami mówił Jan Pach.
16: Machlowski.
1: Sport w Radiu RAM.
8: Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40 w spotkaniu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. Artiom Łaguta zdobył dla Sparty 15 punktów, Maciej Janowski 10, Brady Katz 9, Daniel Biuli 8, Bartłomiej Kowalski 4, Marcel Kowalik 3 oraz Mikkel Andersen 1 punkt. Zastal Zielona Góra uległ Śląskowi Wrocław 76-80 w meczu 29 kolejki Ekstraklasy Koszykarzy. W drugim wczorajszym spotkaniu Start Lublin przegrał z Arką Gdynia 80-101. Liderem tabeli jest King Szczecin. Drugie miejsce zajmuje Legia Warszawa. Trzeci jest Tref Sopot. Rozstawiony z numerem 6 wrocławianin Hubert Hurkacz przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6 w finale Challenger ATP na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. Na Sardynii 29-letni Hurkacz otrzymał tak zwaną dziką kartę. Polscy hokeiści przegrali z Francją po rzutach karnych 2-3 w swoim drugim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Kazachstan, Japonia, Litwa. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Piłkarze Interu Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wywalczyli po raz 21 w historii tytuł Mistrzów Włoch. W meczu 35 kolejki pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają 12 punktów przewagi nad najlepszym w poprzednim sezonie Napoli. Polski pomocnik zaliczył w ostatnim meczu asystę.
1: Radio RAM. Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
0: 4 minuty po godzinie 8. Lament świętokrzyski. To nie jest trudne. Posłuchajcie, przypomnijmy najciekawsze fragmenty lamentu świętokrzyskiego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe łany.
0: 4 minuty po 8 i już 17 stopni w tej chwili. 18 nawet na naszym termometrze. Temperatura rośnie, wiadomo, za 55 minut początek tegorocznych matur. Na barometrze ciśnienie było 1000, ale też pomału rośnie już 1001. Co ciekawe, co będzie za godzinę. A na termometrze po 18 będzie mieli 27-28, tak będzie po południu. Jutro też bardzo ciepło, trochę mniej słońca, więcej chmur. Do końca tygodnia cały czas powyżej 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe łany.
0: Justyna zdaje maturę w 13 LO, stresuje się zwłaszcza polskim. Aldona, mama prosi, żeby ją koniecznie pozdrowić, to pozdrawiamy. Krzyknijcie na głos, połamania pióra dla Wiktorii, tutaj pisze do nas messengerem Izabela. Dla Wiktora.

krzyknijcie na głos. Połamania piór, Wiktor. Maniek, dasz radę. Pozdrówcie proszę Antoniego. Prosi Agnieszka. Antoni, słuchasz nas tam jeszcze? Dasz radę. Trzymajcie kciuki za Aleksa. Mama Sylwia tutaj napisała do nas. Mama się bardziej stresuje niż syn. Aleks, jak ty to wytrzymujesz, ten stres mamy? Dzielnie jesteś, naprawdę. Chapeau bas, chłopak, naprawdę wytrzymuje stres mamy. Ma-

0: Wika, rodzice trzymają kciuki. Jesteś lepiej przygotowana niż oni byli. Potwierdzam. Sam na sam, 11 po 8. Radio Ram. To jest ta sytuacja, kiedy rodzice są ze swoimi pociechami, z dziećmi, wiozą ich na matury. Sam na sam, po prostu radio w samochodzie i taka sytuacja, co teraz, co dalej. A z nami w ramach poniedziałkowych majoranków major Jarosław Stelmach, człowiek najbardziej znany szkoleniowiec we Wrocławiu od sytuacji kryzysowych. Rozmawialiśmy już o defibrylatorach, które powinny być podczas matur w każdej szkole. Jarku.
1: Dla rodziców
0: oczywiście. A co można by jeszcze, bo tu mówiłeś, że ćwiczenia oddechowe w takiej sytuacji, kiedy się tak wszyscy w samochodzie stres... Można w samochodzie zrobić ćwiczenia oddechowe?
1: Zdecydowanie tak. I ja jestem w ogóle dużym fanem, bo ja też jestem taką osobą, która wchodzi w emocje. Wchodziła dość szybko i też zarządzam, staram się zarządzać tymi emocjami. No cóż, jak coś się wydarzy, czy nawet w związku z tymi maturami, czy nawet jakaś sytuacja kryzysowa na drodze, pamiętajmy o tym oddychaniu lub znajdźmy inny sposób, który...

0: Powietrza zatrzymujemy je, to jest ten drugi bok kwadratu, trzeci wypuszczamy to powietrze i czwarty znowu się zatrzymujemy. Mnie osobiście oddychanie po kwadracie trochę drażni,
1: bo
0: jest za bardzo zorganizowane po kwadracie. A. Wolę po prostu głębokie oddechy i głębokie wydechy i to już powoduje obniżenie tych emocji, szczególnie gdy coś się dzieje na drodze. Czasami, gdy drugi kierowca na nas zatrąbi, gdzieś tam nas wykrzyczy, pooddychajmy i odpuśćmy, bo wtedy unikamy sytuacji kryzysowej, a nie dajmy się sprowokować, nie wchodźmy w tą spiralę, no czasami nienawiści nawet.
1: No bywa tak, wiadomo, bo to emocje są. Co jeszcze można powiedzieć sobie poza oddychaniem? Coś sobie mówić jeszcze?
0: No też są takie techniki, gdzie ludzie, osoby po prostu do siebie mówią, czasami nawet i na głos, że odpuść, że nie warto, a w przypadku matur, no trzeba przede wszystkim projektować te pozytywne scenariusze, czyli że no jakby już i tak nie mamy nic do zrobienia.
1: A zmienić temat może w ogóle czymś zupełnie innym? Pogadać z dzieckiem, a nie o maturze, bo tu niektórzy na przykład piszą, słuchajcie, ja 13 lat temu zdawałem maturę, moje dziecko nie zdaje matury, ale tak się zdenerwowałem, bo mówicie o tych maturach, że się sam normalnie stresuje. Ktoś tutaj pisze. Tak. Też trochę puszcza oko, wiadomo, ale może właśnie mniej o maturach, żeby tak nie nagręcać się tymi maturami, może błąd popełniamy, że gadamy o tych maturach.
0: To wszystko zależy, słuchajmy naszych dzieci, to w jaką stronę one chcą iść. Tak? Czy chcą o tym rozmawiać?
1: W przeciwnym kierunku niż szkoła.
0: Tak. Tam być może tak, to idźmy w tą stronę, tylko jak to się skończy.
1: Może tak, mówiłeś, że ty w Częstochowie zdawałeś swoją maturę, a czy odniosłeś wrażenie, że ta matura coś się zmieniła w twoim życiu, czegoś cię nauczyła? Tak po latach, jak my wszyscy kiedyś byliśmy maturzystami, czy to było nam potrzebne? Poza oczywiście zasadami stopni edukacji, prawda? Czy coś to daje? To doświadczenie?
0: Ta nasza matura była zupełnie inna, bo nas nikt nie wiózł. My po prostu mieszkaliśmy w internacie, my poszliśmy po prostu z internatu do sali napisać ten egzamin. To były inne emocje, nie współdzieliliśmy ich z rodzicami niestety. Nie musiałem też opiekować się mamą ani tatą, to ten plus z tej formy egzaminu. Natomiast czy zmienia? Pewnie tak, no bo w moim przypadku no to była ścieżka do szkoły oficerskiej, gdzie ta matura była potrzebna. Wtedy w szkole chorążych tej matury nie trzeba było
1: mieć. Emocjonalnie, czy wiesz, dojrzałościowo daje, czy to jest właśnie przesadzone?
0: W mojej ocenie nie ma to związku z egzaminem dojrzałości, bardziej jest to pewna przepustka do tego wyższego wykształcenia, które gdzieś tam się czai za tą maturą, no i jest takim warunkiem do tego, żeby tą edukację wyższą rozpocząć.
1: Słuchajcie, a może to jest jeszcze moment, żeby zanim tam, mówimy teraz do maturzystów i do rodziców, zanim wejdziecie do tych budynków, pogadać sobie na przykład o tym, jak się majówkę spędziło, prawda, ostatnią. Albo jakiś wspólny wyjazd rodzinny, żeby powspominać, nie? A pamiętasz, jak kiedyś spakowaliśmy plecak i nawet nie ten ostatni weekend, prawda? Jakieś zupełnie inne odwrócenie uwagi od tego tam, co może napięcie generować, tylko o czymś takim fajnym sobie pogadać, nie? Gdzie fajnie spędzaliśmy czas. Czy to może być pomysł jakiś?
0: Pewnie, że tak, tylko tak jak ja zawsze powtarzam, kwestia tego, czego nasze dzieci chcą, bo niektórzy powiedzą, wiesz co, tata, ja się muszę jednak skoncentrować.
1: Skupić, a nie tu o majówce gadać.
0: Tak. Albo po prostu przemilczmy tą podróż, bo to też jest może być dobre rozwiązanie dla naszego dziecka, które gdzieś tam myślami ma plan B, C. Każdy z nas jest inny i każdy inaczej przeżywa te takie trudne chwile, więc przede wszystkim zdiagnozujmy potrzeby, zapytajmy, jak wolisz.
1: W imieniu wszystkich polonistek wysyłam dużo mocy. Dacie radę, pisze Ania. W szczególności trzymam kciuki za naszych maturzystów z 14 liceum. Teraz pozdrowienia.

0: a ja pozdrawiam wszystkich uczestników rowerowego maja. Kierowcy, uważajcie w okolicach szkół i przedszkoli, bo Nika nagle zmienia temat z matur na rowerowy maj, na rowerzystów, a my jesteśmy w poranku tuż po majówce. Major Jarosław Stelmach w naszym studiu, najbardziej znany szkoleniowiec we Wrocławiu. Przypominamy, że w najbliższy piątek ostatnie z serii tych głośnych szkoleń, przynajmniej przed wakacjami, z bezpieczeństwa wrocławian w Wrocławskim Centrum Kongresowym. To są darmowe szkolenia dla wszystkich mieszkańców i Wrocławia, i okolic, w ogóle każdy może to tego doświadczyć, nauczyć się czegoś, zgłosić się, tylko tam wcześniej trzeba w internecie, wyszperajcie sobie w wyszukiwarkach Bezpieczny Wrocław, Major Stelmach, i na pewno wam się wyświetli, w jaki sposób na takie szkolenia można się zgłosić w najbliższy piątek, ostatnie przed wakacjami, a będą też po wakacjach te szkolenia, jakie są plany?
1: To już miasta trzeba pytać, ja jestem otwarty i żeby je dalej prowadzić.
0: Jeszcze niczego nie ustalono na razie.
1: Tak, myślę, że jest taka potrzeba, no bo skoro kilkaset osób jest na każdej edycji, to znaczy, że to jest dobry kierunek. Co więcej, mam wrażenie, że no też oczekujemy takich rad, porad w kontekście nawet jak się przygotować do bezpiecznych wakacji, bo o tym też rozmawiamy, czyli właśnie jak się przygotować do takiego weekendu majowego, jak nie zapomnieć o pewnych rzeczach.
0: Co do plecaka.
1: Tak, co do plecaka.
0: Bo jest plecak bezpieczeństwa prezentowany, ale taki na sytuacje kryzysowe, między innymi wojenne.
1: Tak, rozmawiamy o plecaku awaryjnym, ale też...
0: Awaryjny się nazywa.
1: Tak, ale rozmawiamy też o tym, no co ze sobą zabrać na tak zwaną majówkę, bo to też jest szalenie ważne.
0: A co włożyć do takiego plecaka majówkowego? Poza kanapkami.
1: I dobrym humorem,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, i wodą jakąś.
1: Tak, tak. No woda, to co powiedziałeś, ta woda jakaś, to jest takie must have. Pamiętajmy o nawodnieniu, to jest szalenie ważne, żeby te 3 litry dziennie, codziennie spożywać tej wody i najlepiej niegazowanej, bez cukru, bo to nas też zabija. Drugi element to apteczka. Jeżeli nawet nie duża, to taka podstawowa, gdzie będziemy mieli jakąś tam maseczkę do sztucznego oddechu, jakieś opatrunki, coś do dezynfekcji.
0: Nie tylko plastry, gdyby ktoś się skaleczył.
1: Nie tylko plastry. Warto pamiętać o folii NRC, czyli o takim kocu termicznym, który zarówno na zimno, jak i na ciepło nam zneutralizuje tą temperaturę.
0: A to ciężkie nie jest, to się zmieści
1: ciężkie
0: w każdym
1: plecaku. To jest szalenie ważne. Można pomyśleć już o opatrunku izraelskim na przykład, czyli to jest taki kawałek bandaża z opatrunkiem, z taką klamrą, który można wykorzystać na kilkanaście sposobów. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, ale no może być tym blakiem, może być stazą, może być opatrunkiem, także no tutaj wiele funkcjonalności tego narzędzia.
0: Wiesz, to wszystko, co teraz wymieniasz, to ci, którzy rzeczywiście poszli na spacer, nie wiem, w góry, do lasu z dziećmi, z plecakiem, to teraz sobie robią taki rachunek sumienia. Matko, ja nic z tego nie miałem w ogóle, a ten major siedzi w radiu i mówi, że to powinno być.
1: Tak, bo to docenimy dopiero wtedy, kiedy się coś wydarzy. My często widzimy na drogach, nawet na rowerach, no, idea apteczki rowerowej, ona też powstała dopiero niedawno. Nie wyposażyliśmy się na rowery w apteczkę, a teraz już jest idea apteczki rowerowej. Dlaczego? No dlatego, że przy upadku jesteśmy sobie w stanie sami pomóc, zdezynfekować ranę, założyć sobie jakieś usztywnienie, opaskę uciskową nawet, jak ktoś ma. Także to są takie must have. Dodatkowo to, co ja bym rekomendował, to jakiś kawałek multitoola, czyli takie narzędzie, w którym mamy wiele narzędzi w jednym, zarówno na rower, jak i w góry, jak i gdzieś. No i pamiętajmy o telefonie, czyli po pierwsze telefon naładowany i jakieś zastępcze źródło prądu, bo mam wrażenie, że ten telefon to dzisiaj, no bez tego telefonu nie funkcjonujemy, nie żyjemy. Nawet numerów telefonów do najbliższych nie znamy z reguły na pamięć, tylko mamy zapisane w telefonie. Tak. Mamy tam dokumenty, mamy pieniądze, więc być może też warto gotówkę zabrać ze sobą, żeby no, nawet tą gdzieś wodę w górach gdzieś komu kupić, bo może nie być zasięgu. Telefon, mam wrażenie, jak się rozładuje, to jesteśmy odcięci od 70% funkcjonalności w życiu.
0: No tośmy się wybrali na majówkę, teraz wszyscy, matko, nic nie miałem z tego, co powiedział, plastry miałem po prostu w plecaku, nie?
1: Plastry.
0: Albo telefon miałem, telefon był naładowany, no, ale poza tym woda, kanapki, to tak się przygotowujemy do tego wszystkiego, nie?
1: No tak, bo nie zakładamy tych najgorszych scenariuszy, bo i po co? To też z braku czasu często, to też ciekawe badania robiliśmy ostatnio na takim szkoleniu, dlaczego nie wyposażamy się w plecak awaryjny, czy w jakieś inne wątki w kontekście bezpieczeństwa.
0: Dlaczego?
1: Powód numer jeden, ponad 70% respondentów odpowiedziało z braku czasu. Nie z braku pieniędzy, czy z braku świadomości, z braku czasu. Zostawiamy to, bo bezpieczeństwa nie widać. W związku z tym, że go nie widać, nie jest dotykalne, niewidoczne, no to stwierdzamy, że wszystko będzie dobrze.
0: A to było badanie takie, że jest kilka opcji i trzeba coś wybrać?
1: Tak,
0: czy
1: tak,
0: po prostu ludzie wybierali to, co jest dostępne, a może by zupełnie coś innego wybrali, gdyby było więcej opcji?
1: Gdyby było więcej opcji. No. Drugą odpowiedzią był brak pieniędzy, czyli ograniczenia finansowe w kontekście na przykład plecaka awaryjnego. No i tutaj to też pokazuje, że to rzeczy kosztują, ale no, o tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, każdy z nas takie tematy typu multitool, jakaś apteczka mamy. Natomiast warto ją po prostu doposażyć w te rzeczy, które faktycznie się zdarzą.
0: A może, majorze, to jest takie po prostu nasze hura optymistyczne podejście, że co się może wydarzyć, to nic się nie wydarzy. No chyba, że czasami coś się wydarzy, ale to musielibyśmy mieć po prostu pecha. Nie? To jest takie najbardziej ludzkie, wydaje mi się, tłumaczenie. No, nic się nie stanie, co się może w górach stać.
1: No, no tak, tylko że to jest takie zarządzanie bezpieczeństwem przed trzymanie kciuków, czego ja nie rekomenduję. Lepiej zarządzać bezpieczeństwem poprzez dobre przygotowanie.
0: O, słyszycie, matorzyści, zarządzajcie swoim bezpieczeństwem poprzez dobre przygotowanie, a nie nasze wszystkich kciuków trzymanie.
1: Tak. No ale jak już nic nie zostaje, to trzymajmy te kciuki i jeszcze oczywiście modlitwa. Natomiast, no cóż, to przygotowanie obniża emocje też. Pozwala nam wyjechać na ten wypoczynek w takim większym komforcie.
0: Dostałem informację, bo tutaj ratusz słucha RAM-u, że będą jeszcze planowane szkolenia wakacyjne, ale takie plenerowe.
1: Super.
0: Gdzieś nad wodą, pikniki osiedlowe, miejskie wydarzenia, to tam przy okazji takich rzeczy już w plenerze, a nie w centrum kongresowym. Miasto planuje takie kolejne szkolenia dla Wrocławia, też za darmo przy okazji jakiegoś eventu.
1: Tak, no miasto robi tutaj bardzo, bardzo dużo. W tych weekendowych spotkaniach plenerowych tam też możemy poćwiczyć pierwszą pomoc, możemy powykonywać różne ćwiczenia, też są plecaki, też są inne tematy, więc jak najbardziej tak, tym bardziej, że na tych piknikach można być z rodziną. No i to, co podkreślasz, Paweł, to jest bezpłatna inicjatywa dla mieszkańców i to jest chyba najlepszy kierunek.
0: I za tydzień na antenie Radia RAM w poniedziałek, to będą poniedziałki, takie alternatywa poniedziałkowa z majorem. Wiesz, dlaczego skojarzyłem, że major... Pomarańczowa alternatywa, kiedyś był major, a teraz jest 40 par lat później też major i to jest szkoleniowa alternatywa, ale ona u nas się nazywa Majoranki. Majoranek z majorem Jarosławem.
1: Ale nazwa jest bardzo dobra.
0: Ale dobra bardzo nazwa. Za tydzień o świadomości i czujności wobec współczesnych zagrożeń sobie będziemy mówić tutaj. I jeżeli chcecie w ten sposób taki, no niedosłowny, ale tak trochę się wczuć w klimat, takie mini szkolenie za pośrednictwem fal radiowych, to major będzie za tydzień w poniedziałek znowu z nami od godziny 7 po weekendzie i będziemy uczyć takich rzeczy i przypominać, a później się zobaczymy na jakimś tam znowu darmowym szkoleniu w mieście z majorem. Dzięki bardzo za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i wszystkiego bezpiecznego wam życzę.

0: już dojeżdżają. Już są pewnie na miejscu, albo za kilka minut będą już w budynku szkoły. Jedni samochodem, inni wybrali tramwaj, a jeszcze inni, jak w przypadku dziecka Doroty.
1: Ja jako mama maturzysty jestem dziś podwójnie wzruszona, ponieważ dokładnie 30 lat temu też zdawałam maturę. I tak jak major powiedział, słuchaj swojego dziecka. Moje powiedziało, mamo, codziennie jeżdżę rowerem, więc na maturę też jadę rowerem. Powodzenia wszystkim maturzystom.
2: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
3: Dzień dobry, ja mam taką mantrę dla maturzystów. Chwili zwątpienia, niepokoju, cierpienia, która może pomóc. A brzmi ona tak. To jest chwila zwątpienia. Zwątpienie jest częścią życia. Chcę być dla siebie życzliwy, życzliwa. Okazać sobie współczucie, którego teraz potrzebuję. Pozdrawiam i powodzenia!
2: Reklama.
4: Zwykły dzień we Wrocławiu, a smak jak z południa Europy. Café Barcelona to nowe miejsce na mapie miasta. Rzeźnicza 24-25. Tu bocadillos udowadniają, że kanapka to dopiero początek. Chrupiąca bagietka, autentyczne hiszpańskie składniki, prostota i świeżość. Na szybki posiłek albo chwilę oddechu przy kawie. Codziennie od 8 do 13. Zajrzyj, chrupnij Hiszpanię we Wrocławiu. Café Barcelona. Zapamiętaj ten adres smaku.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
2: Reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Minęła 8:30 i już prawie 20 stopni o tej porze. Macie tyle na termometrze, ludzie. 27 po południu, kolejny bardzo ciepły, ale jeszcze chyba nieupalny dzień. Trochę nas słonią przed tym słońcem chmury. Sporo nad nami i tak będzie do końca tygodnia, tak do środy, czwartku z pewnością. W czwartek możliwe opady deszczu, środa, czwartek jest szansa. Niewielka, ale jest, trochę pokropi i temperatura spadnie wtedy do 20 stopni w ciągu dnia, w weekend znowu powyżej 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.

0: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
1: Informacja od Sebastiana. Na Racławickiej w okolicy górki Pafawak już 21 stopni, o tej porze jeszcze nie ma 9. Górka Pafawak? O, proszę Państwa, 17 maja, rocznica pierwszej wrocławskiej zbiorowej wyprawy na górkę Pafawak. Pamiętacie, kto był rok temu?

0: Radio RAM 89,8 FM.
1: Ja wchodziłam z wami na tę górkę, Aneta pamięta, 17 dzień maja 2025 roku. To była pierwsza wrocławska wyprawa na górkę Pafawak. W deszczu była.

0: 18 do 9 w poranku Radia RAM. Ostatnie podpowiedzi, odświeżamy materiał, przypominamy to, co najważniejsze, czego się najbardziej obawiacie, czego się spodziewacie. Za chwilę to wszystko się zacznie. U nas giełda tematów, jak przecież zawsze w życiu.
1: Będzie lament świętokrzyski.
2: Moim zdaniem wesele.
3: Ja myślę, że totalnie to, czego nikt z nas się nie uczył.
0: Będzie lament świętokrzyski, to proste. Posłuchajcie, bracia miła, chcęć wam skorzyć krwawą głowę. Usłyszycie mój zamętek, jen mi się stał w Wielki Piątek. Pożałuj mnie stary młody. Czytaliście to kiedyś?

0: 14 do 9. 14 minut do matur. Wszyscy gotowi? A jak ubrani?
1: Konkurs Radia Ram.
0: Bo mamy bilety na Diabeł ubiera się u Prady, na część drugą. Pamiętam pierwsza część. Dlaczego z taką dużą przerwą
2: ten film? 20 lat minęło.
0: 20 lat, po 20 latach im się przypomniało, że to był film?
2: No nie, pewnie chcieliby po prostu zrobić kolejną część, żeby trochę na tym zarobić, ale z drugiej strony też, żeby opowiedzieć, jak się zmienił ten świat mody, no bo 20 lat to jest jednak ogromnie dużo, jeżeli chodzi o tego typu branżę.
0: Dzisiaj wszyscy w dresach.
2: Z jednej strony. W sumie.
0: Widziałem.
2: I tam jest nawet taka jedna postać, która chodzi, wiesz, w takiej polówce, jest prezesem i to jest właśnie ten taki sportowy casual, co nie? No i on teraz wchodzi do tego świata mody i jak to ma wyglądać w porównaniu z tą postacią graną przez Meryl Streep chociażby, która nosi jakieś takie, wiesz, kamizelki z frędzlami, jakieś takie cały czas outfity i non-stop te takie okulary przeciwsłoneczne. Mniej więcej o tym takim zetknięciu się tego starego świata mody z nowym światem mody jest Diabeł ubiera się u Prady 2. Mamy tutaj te same postacie, które były w pierwszej części, chociażby ta Andy Sass grana przez Anne Hathaway. Ona tutaj wraca do tego magazynu Runway, który tam jest w pierwszej części, no i trochę się pozmieniało, bo to już nikt nie kupuje papierowej prasy, papierowych magazynów. Teraz robi się pod internet.
0: A kiedyś nawet były takie magazyny, że można było szyć do takich magazynów.
2: No
0: wiesz,
2: właśnie.
0: Były kroje po prostu sukienek, bluzek, spodni i po prostu one krążyły, wiesz, nawet ludzie sobie pożyczali, wiesz. Mhm. To mi starsi koledzy opowiadali, że tak było w latach 80.
2: No to tutaj już tak. W ogóle, wiesz, idziemy w inny moment tak naprawdę historii. I w sumie ciekawe jest to porównanie. 20 lat po, jak zmieniło się, ile zmieniło się w świecie dziennikarstwa, czy też mody, i o tym właśnie jest druga część Diabeł ubiera się u Prady.
0: Może Monika będzie chciała, bo napisała, że to jest w ogóle jej ulubiony film, a ona w ogóle dzisiaj ma imieniny, tylko trzeba wysłać do nas wiadomość, SMS-em trzeba się zgłosić, zobaczymy, kogo tam wyślemy. Dwuosobowe zaproszenie na Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Możecie pójść dziś, jutro, pojutrze albo w czwartek, bo mamy taki bilet do czwartku włącznie, więc na pewno sobie jakiś dzień wybierzecie, wieczór i do DCF-u Wrocławskiego Dolnośląskie Centrum Filmowe.
2: No tylko też trzeba SMS-ować pod 72280, SMS o treści Ram
0: Diabeł.
2: I właśnie wasze imię i nazwisko.
0: Nigdy nie było takiego SMS-a u nas w historii. Ram Diabeł.
2: No myślę, że mogło nie być.
0: Mogło nie być. Ram Diabeł piszcie i pod 72280 opłata 2,46 z już wliczonym VAT-em.
1: Konkurs Radia Ram.
0: Ram Diabeł pod 72280. Czekamy do godziny 10, a tymczasem uwaga, uwaga, 12 minut do 9, 12 minut do matur.

0: O rany! Ilu ludzi pisze do nas Ram Diabeł? No to jest wydarzenie. Ram Diabeł Magda, Ram Diabeł Monika, Aldona, Tatiana, Ania, Magda, Marzena, Emilia, Monika, Monika, Dorota, Kasia. Wszyscy piszą do nas Ram Diabeł. Mamy bilety na Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Nie zmieniajcie tematu, nie zmieniajcie tematu, piszą do nas rodzice maturzystów. 8 minut, tak w zasadzie 7 minut i 39, 38, 37, 36. Odliczamy do startu matur.
1: Radio RAM.
0: Oddycham, pisze do nas Agnieszka. Oddychajcie. Gotuję ulubiony obiad i pozdrawiam wszystkie mamy maturzystów. Tylko oddychaj, tylko spokojnie.
2: To już nie jest trzymanie kciuków za maturzystów, za mamy.
0: Za mamy, trzymamy teraz kciuki za rodziców. Dacie radę, wytrzymacie to. Tylko żebyś nie zeszła tam na zawał. Irena, uwaga. Agnieszka, oddychaj. Piotrek pamięta. Ty oddychaj, ja przeczytam, co Piotrek napisał do nas. Proszę państwa, 33 lata temu, gdy mama zobaczyła mnie wychodzącego z matury, powiedziała, że gdybym miał w kieszeni mojego za dużego wtedy garnituru jakąś butelkę, to wyglądałbym jak biznesmen po wycieńczających negocjacjach po prostu. Dziecko wyszło po prostu wymiętolone, wykończone.
2: Ale deal dopięty.
0: Ale i patrz, ale pamięta po 33 latach, no. 6,5 minuty, oddychaj. Robimy ćwiczenia oddechowe, dawaj Mati, lecimy.
2: Słyszałeś wdech przez usta i nie wiem, czy to dobrze.
0: A przez co się bierze?
2: Przez nos.
0: Przez nos, a to przepraszam, tego majątka, że to przez nos. A wypuszczać ustami czy nosem też właśnie? To już ustami bardziej się wypuszcza chyba, nie?
2: To już ustami, ale za krótko zatrzymałeś też ten oddech.
0: Ojeju, pierwszy raz to robię. Też raz, uwaga, 3, 2, 1 i... Wolno, tak nie za szybko wypuszczajcie, żeby... O, właśnie, o to chodzi i... I jeszcze 4 powtórzenia.

0: Kasia pisze, że wypuszcza się też nosem. Także coś źle tutaj robimy. Wdychasz nosem i też musisz nosem wypuszczać powietrze.
1: No też można, no.
0: Ćwiczenia oddechowe dla wszystkich rodziców. Za 4 minuty i 45 sekund matura. A jak myślicie, czy jak ktoś już jest w środku w tej sali, to oni mogą słuchać radia? Bo tutaj Kasia prosi, żeby pozdrowić córkę Krysię. Wczoraj skończyła 18 lat, a dzisiaj egzamin tej tak zwanej dojrzałości. Czujecie? Jaka koincydencja, jaka konstelacja tutaj? Kochamy córeczkę, wspieramy w tym wymagającym czasie. No ale to już pewnie Krysia jest w środku, to już nas nie słuchają.
1: No, a może ma tam na słuchawce.
0: A właśnie, czy to jest dozwolone, żeby słuchać sobie tak, wiesz, wkładasz sobie taką słuchaweczkę?
1: Domyślam się, że nie. No. A może powinno?
0: A może powinno, że na przykład dzieci mogą słuchać, maturzyści mogą słuchać radia podczas pisania matury, nie? A my tam im wtedy, wiesz, dyktujemy. I wtedy słowacki, rozumiesz, jak tam notują. To byłaby, afera byłaby na cały świat. W radiu dyktowali ludziom treść.
1: To musielibyśmy znać pytania.
0: A poczekaj, poczekaj. Gdzie to trzeba dzwonić? Gdzie to my zawsze gdzieś się dodzwonimy?
1: Zaraz to tam na Podlasiu dość szybko zawsze mieli te pytania.
0: No, bo tam jest inna strefa czasowa. Już za chwileczkę, już za momencik. 3 minuty 40 sekund.

0: Reklama. Domowa galeria stylu w Radiu RAM. Dobrze zaaranżowana przestrzeń. W każdą środę po 9 i po 17. Na program zaprasza Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
1: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
2: 14-17 maja, 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju w przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Gerlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły churalne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny. 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
9: Nawigacja Radia RAM.
10: O 9:00 korki zostały jeszcze na Karkonoskiej do Partynic, Halera do Krecińskiej, Miłoszyckiej oraz Strzegomskiej na Nowym Dworze w stronę centrum.
8: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
9: Wiadomości Radia RAM.
10: Koniec majówki to zderzenie wrocławian z rzeczywistością.
11: Boli, boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy.
12: Ja wypocząłem bardzo dobrze.
10: Następny długi weekend będzie w czerwcu. Strażacy ograniczyli pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. 4 lata temu doszło tam do największego w historii Czech pożaru lasu. Włoch Andrea Antonelli wygrał wyścig Formuły 1 w Miami i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Marek Waligura. Dla wielu wrocławian majówkowy odpoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków, pracy czy szkoły jest stresujący. Może czasu na relaks nie było wiele, za to dopisała we Wrocławie pogoda.
11: Boli, boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyła się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
12: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
11: Dalej nie wyjechaliśmy tak, jak zazwyczaj wyjeżdżamy. Więc tylko krótki wypłat w odwiedziny do rodziców i imieniny teścia. Ja wypoczęłam.
10: Kolejny długi weekend będzie w czerwcu. Rozpocznie się w Boże Ciało. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni. Rozpoczynają się właśnie matury z języka polskiego w skali całego kraju. Egzamin dojrzałości będzie w tym roku zdawać rekordowa liczba absolwentów, 345 tysięcy. Za wszystkich maturzystów trzyma kciuki Zofia Będkowska-Sztonyk, dyrektor 10 liceum we Wrocławiu.
13: Każdy egzamin jest inny, więc się stresuje. Ja lubię nawet ten dzień. Niektórych stres zmobilizuje, niektórych zje, ale mam nadzieję, że te 30% uzyskają wszyscy, chociaż oczywiście ambicje są dużo, dużo większe.
10: Jutro maturzystów czeka egzamin z matematyki, pojutrze z angielskiego. Wyniki pojawią się 8 lipca.
9: Wiadomości. Radia RAM.
10: Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria już się nie rozprzestrzeni, jednak wciąż nie został opanowany. Do prowadzonej od sobotniego popołudnia akcji gaśniczej dołączą dziś dodatkowe siły z zagranicy. Informacje zebrał Wojciech Stobba.
14: W działaniach uczestniczy około 500 strażaków. Wspiera ich 7 śmigłowców zrzucających wodę z powietrza. Do akcji mają dołączyć 2 kolejne maszyny ze Słowacji. Obecnie ogień obejmuje obszar poniżej 100 hektarów, poinformował w czeskiej telewizji komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek. Pozytywną wiadomością jest to, że udaje się powoli ograniczać powierzchnię pożaru. Wciąż jednak nie możemy ogłosić, że mamy ogień pod kontrolą. Akcję gaśniczą utrudniają silny wiatr, wysoka temperatura oraz susza. Ogień nie zagraża obecnie terenom zamieszkałym.
10: 4 lata temu w innej części tego Parku Narodowego Czeska Szwajcaria doszło do największego w historii Czech pożaru lasu. Ogień objął wówczas ponad 1000 hektarów. Konieczna była ewakuacja kilkuset mieszkańców. Z żywiołem przez 3 tygodnie wtedy walczyło 6 tysięcy strażaków.
9: Sport w Radiu RAM.
10: Koszykarze Śląska Wrocław po raz pierwszy poprowadzeni przez Jacka Winnickiego pokonali w Zielonej Górze Zastal 80-76 w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Kapitan WKS-u Jakub Nidzioł cieszył się z przełamania zespołu po serii 4 poranych porażek.
15: Wszystko sprowadzało się do tego, czy jesteśmy po prostu koszykarzami, czy chłopcami do bicia, i udało nam się wykrzesać to, z czego słynęliśmy, w szczególności na początku sezonu i w rozgrywkach Eurocup.
10: Śląsk dzięki wygranej zapewnił sobie miejsce w czołowej czwórce przed fazą play-off. Włoch Andrea Antonelli, jadący Mercedesem, wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytuł Brytyjczyk Lando Norris, 3. był Australijczyk Oscar Piastri, obaj startowali w McLarenach. 19-letni Antonelli wygrał 3. wyścig z rzędu. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix Kanady jest 24 maja.
9: Radio RAM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
16: Już mamy 20 stopni, osiągnęliśmy na termometrze, a dojdziemy nawet do 27, do 28. Słońce, chmury, więcej chmur niż słońca. Odpoczywamy po naświetleniu, po nasłonecznieniu weekendowym. Dziś i jutro sporo chmur nad nami, ale bez opadów. Takie prognozy, że nie będzie padać. Może później, środa, czwartek, coś się wydarzy, ale dużo tego nie będzie. W weekend ten najbliższy, znowu fajna pogoda, nawet jeszcze fajniejsza, bo nie będzie jakoś mega gorąco. 19, 21, 22, 23, w niedzielę 24, idealnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.

0: zaczęło się, zaczęło. 11 minut po 9:00. O 9:00 się zaczęło.
1: And now, folks, so that you too may learn to hit that jive, let me give you a simple explanation of Jitterbug Fundamentals.
0: Bonjour. Rok temu to ja mdlałam z wrażenia. Pierworodny zdawał, pisze Agnieszka. A dzisiaj też mam moc wrażeń, bo zdaje moja przeszywana córeczka, przyjaciółka moich synów po prostu, Hania, właśnie zaczęła. 11 minut temu ruszyły matury 2026, a później to już z góry.

Mętlik w głowie mam, w głowie milion dram. Słuchają Państwo specjalnej audycji poświęconej rodzicom maturzystów. 21 minut

dwa lata będziemy mieli kombo. Córka egzamin ósmoklasisty, syn matura. Tak pisze do nas Dawid. To dopiero będzie. Dwa w jednym. 24 minuty temu zaczęła się tegoroczna matura, a jednym z najbardziej rozpoznawalnych tegorocznych maturzystów jest pan Józef. Być może o nim słyszeliście też w poprzednich latach. Pan Józef, 87-letni w tym roku, maturzysta z Kalisza. Właśnie też rozpoczął egzamin maturalny. W poprzednich dwóch latach też próbował. Całkiem nieźle poszły mu ustne. Niemiecki, polski, geografia. Gorzej było z pisaniem, więc powiedział sobie, do trzech razy sztuka.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Wiadomości. Radia RAM.
2: Prawie na całym Dolnym Śląsku występuje najwyższe zagrożenie pożarowe w lasach. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że jedynie w Sudetach zagrożenie jest średnie. Rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie za sobą ryzyko pożaru. Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40 w spotkaniu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Artiem Łaguta, zdobywca 15 punktów. Liderem tabeli jest Motor Lublin, druga jest Sparta Wrocław.
0: Dzień dobry we Wrocławiu z Radiem RAM.
3: Zaczęło się od pół godziny, trwają matury 2026. Pamiętasz swoją maturę?
4: Tak, z języka polskiego.
3: A pamiętasz temat w ogóle? Czy ktoś pamięta temat swojej matury?
4: Z biologii bardziej pamiętam, ale pamiętam z polskiego było coś o Kochanowskim.
3: Coś Kochanowski, nie? No, bo to wiesz, no. Albo coś Kochanowski, albo coś Słowacki, albo coś Mickiewicz jeszcze mogło być.
4: Jakiś
3: a który to był numer? Pierwszy, drugi czy trzeci pisałeś ty temat? Bo zawsze były cztery.
4: Nie pamiętam.
3: Czwarte to było chyba tak, że to były takie poetyckie. Czwarte, nie? A jeden, dwa, trzy to takie były takie...
4: Ale u nas była bardzo miła tradycja w liceum, że w trakcie matury, jeżeli ktoś miał urodziny, to rozdawał słodycze. I tak było, też koleżanka miała akurat w trakcie tego dnia maturalnego i częstowała wszystkie.
3: Które słodycze rozdawała? Co to było konkretnie?
4: Michałki.
3: Michał przyniosła cukierki jakieś Michałki, po prostu. No. Czyli mówi, że ty Słowacki, tak? Nie, Kochanowski.
4: Ty Kochanowski. A ty?
3: Ja właśnie nie pamiętam. Pamiętam, że pisałem albo pierwszy, albo drugi, albo trzeci temat. Mhm. Natomiast nie pamiętam kompletnie, o czym to było.
4: A ile stron było?
3: Czy ktoś... No tak, kilka było. No. Wiesz, bo a ile trzeba mieć napisane, żeby coś zdać?
4: 63
3: strony, tak. Akurat chyba nie te egzaminy. A w tym teraz już jest inaczej. Teraz nie jest tak, że się tematy pisze, tylko teraz są też testy, pytania, jest chyba jakiś esej. Także ona jest taka bardziej złożona.
4: Wiersz
3: też trzeba napisać, żeby napisać wiersz. No. Tego nigdy nie mówili. Napisz wiersz, prawda? I tam, prawda, truja, czwóra,
4: i rozkładasz całą maturę wszystkich.
3: I po prostu ja napisałem wiersz, tylko zawsze każą nam interpretować cudze wiersze, a nie proszą o własne. Paweł pisze do nas, ja ustną zdawałem z twórczości Milana Kundery. Na przykład, tak, ale to ustna, a dzisiaj są pisemne. Mhm. Słuchajcie, Monika też pisze, ja pamiętam, cytat z Konrada było, człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć, jeśli chce żyć przyzwoicie. Matura 2002. Może ktoś coś pamięta, przeżywamy po prostu dzisiaj też.
4: A czekaj, ile trwa dzisiejszy egzamin?
3: To 13 chyba.
4: Nie, krócej trwa, tylko że
3: krócej?
4: Zastanawiam się, kiedy będziemy mieli pierwsze tematy, także będziemy je oczywiście w Radiu RAM podawać.
3: No, słuchaj, jak zadzwonimy, to może już coś będziemy wiedzieli, tak?
4: Nie.
3: Zrobimy
4: nie
3: teraz.
4: Idźmy w tę stronę.
3: A później dzieciom będziemy tam, wiesz, szeptać. Tak to wygląda dzisiaj. Zaczęły się matury.

0: będzie lament świętokrzyski.
1: Mam zdaniem wesele.
2: Ja myślę, że totalnie to, czego nikt z nas się nie uczył.
3: Pożałuj mnie, stary młody, poć mi przyszłe krwawe gody. Jedno gociem syna miała i te gociem ożalała. Lament świętokrzyski w poranku Radia Ram. 21,5 minuty do 10. Pisałem o znachorze na pisemnej z polskiego, pisze Sławomir. Kto pamięta, ktokolwiek widział, cokolwiek pamiętacie, co to za nerwy były, co to się działo, Aleksandra też. Ludzie, ja pamiętam, z Polaka na maturze miałam chłopów Rejmonta. Co za nerwy były, drugi raz nie chciałabym tego przechodzić. Chłopów Rejmonta drugi raz w życiu przechodzić nigdy w życiu. Każdy tutaj pisze do nas o swoich wspomnieniach z czasów maturalnych. Julia napisała: dzieciństwo sielskie, anielskie, motyw dziecka w literaturze. Super temat, matura 2000. Dzieciństwo sielskie, anielskie, motyw dziecka w literaturze. Wtedy to jeszcze można było wychodzić do toalety. Ja szłam z panią dyrektor, pisze Julia. Ciągle mnie dopytywała, czy się nie denerwuje. Mówiłam, że nie. A ona na to, że każdy się przecież denerwuje. A ja jej znowu mówię, że ja się nie denerwuję. To ona: nie, to jest niemożliwe. No i co? I się zdenerwowałam, no. Ale piątkę dostałam. Marek też pamięta. Rola domu w kulturze. I wszyscy cytowaliśmy Kazika. Rola domu w kulturze. Wszyscy cytowaliśmy Kazika. Czołem, dziś maturę pisze mój syn 14 liceum we Wrocławiu. Ja pamiętam swoją maturę z 2 liceum w Lubinie. Temat studiowania literatury jest studiowaniem człowieka. Czego dowiedziałaś się o człowieku? Dowiedziałaś czy dowiedziałeś? A tam była wersja żeńska, tak? Czego dowiedziałaś się o człowieku z lektur? Piękny to był czas, nie zapomnę go nigdy. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, Ada. Adam pisze: lament świętokrzyski to będzie po maturze.

0: kolejna maturzystka. Miałam opowiadanie Klucz o dziecku, które było uczone przez rodziców, że gdy będą pukać Niemcy, to ono ma udawać, że szuka klucza i biegać dookoła stołu, póki reszta rodziny się nie ukryje. I od tamtej pory temat wojny i obozów po prostu mnie wciągnął, wspomina Kasia.
1: C'est pas seulement un jour de danse.
2: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus.
0: Ja maturę w ogólniaku zdawałem z plastyki, pisze Kamil. Były takie czasy. Jeszcze był polski i niemiecki. Matma nie była obowiązkowa. Rodzice przygotowywali kanapki. Matura z plastyki. Słyszeliście? Kompletnie nie pamiętam z polskiego, jedynie maturę ustną z biologii pamiętam. W 5 LO dostałam pytania, jak czas lotu i dlaczego wpływa na cenę biletu lotniczego. Jak czas lotu wpływa na cenę biletu i dlaczego? Jak syn zaraz wróci, to wam napiszę, co było.

0: Oba mania, nia, nia, nia.
1: Kasia pisze, że to fajnie być na zwolnieniu lekarskim, bo można cały czas non-stop słuchać radia. Trochę mnie to zmartwiło, co napisała Ola. Jak syn zaraz wróci, to wam napisze, co było na tegorocznej maturze. Czy dopiero się zaczęła? Nie, myślę, że jeszcze trochę tam posiedzi. Ola, głowa do góry, będzie dobrze. Proszę państwa, a więc mamy tematy tegorocznych matur. Proszę bardzo wszystkich rodziców, żeby rodzice sobie spokojnie usiedli. Za chwilę je podamy.
0: Oba, oba, oba, oba, ma, nia, nia, nia, nia.
2: Ils ont la samba dans la...

0: Radio Ram.
1: May the fourth be with you. Czwarty dzień maja. Zaczęły się matury, a my podajemy tematy tegorocznych matur. Temat pierwszy na tegorocznej maturze brzmi: twórczość Paliona jako dramat o szansach i zagrożeniach dla niepodległości Polski. Temat drugi: postawa Wojana, a ideały romantyczne. Temat trzeci: Łatwo Gang jako powieść o to Sebastian swoje podaje tytuły swoich matur. Który to był rok? To musiały być lata 90. chyba, Sebastian, nie? Matura 91. Pamiętacie? Kto pamięta 91. rok? Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat o szansach i zagrożeniach dla niepodległości Polski. Temat drugi: postawa bohaterów Kamieni na Szaniec Aleksandra Kamińskiego, a ideały romantyczne. Trzy: Lalka Prusa jako powieść o rozczarowaniach pokolenia pozytywistów. I cztery: refleksje o człowieku i jego miejsce w świecie w poezji Jana Kochanowskiego na podstawie wybranych trenów. To rzeczywiście tak było, że ten czwarty był najbardziej związany z poezją, a pozostałe trzy, i teraz pytanie, do której grupy, należeliście? Team poezja, czy team pozostałe tematy? Team pierwsze trzy, czy team cztery? To tak ciekawie, jak po latach sobie wspominamy i patrzymy, co pisaliście wtedy. Każdy opowiada jakąś fajną historię. May the fourth be with you. A tu jest taka ciekawa historia, którą nam opowiada Paulina, nasza słuchaczka. Posłuchajcie, Paulina napisała tak: mam pewną ciekawą historię wam wszystkim do opowiedzenia. Moim tematem na maturze był kicz. To prawda, to była matura ustna już. Tematem był kicz. Miałam różne teksty kultury, w tym jako ostatnią miałam reklamę Coli z lat 90. W reklamie rajskie widoki, słoń płynie, wymienia orzechy na butelkę i odpływa. Wszystko prezentowane na rzutniku. Reklama się kończy, ja ją omawiam, prawda? Potem podsumowanie i pytania z komisji. I tutaj ostatnie pytanie: a jaką funkcję w pani prezentacji pełni ten zad słonia w tle? I wtedy Paulina się odwraca i patrzy, że nie spoglądała przez kilka minut na to, co na ekranie z rzutnika, a tam po prostu słoń tyłem ustawiony do komisji. Tak wyglądała jej matura ustna.

Pani od polskiego kazała nam kupić identyczne długopisy, wspomina Kamil. Jeden dla niej i mieliśmy w razie wątpliwości ortograficznych zostawiać puste miejsce. Ale historia po latach. Po latach to dopiero wypłynęło. Identyczne długopisy i puste miejsce na wypadek, gdyby nie było pewności. Coś niesamowitego. Tak było u Kamila. Szkoda, że to nie była ta sama pani, która była na maturze u naszej słuchaczki Anety, która puentuje dzisiejszy poranek pisząc: nie mogę sobie przypomnieć tematu z polskiego, ale pamiętam, że użyłam w odpowiedzi na temat dzieła Mistrz i Małgorzata, wiadomo kto autorem, ale popełniłam błąd i wyobraźcie sobie, że Bułhakow napisałam przez CH. Specjalna maturalna audycja na 89,8 FM po godzinie 10. Na pewno też dużo emocji, wspomnień i wrażeń. Anna Fluder zaprasza was wszystkich, zwłaszcza rodziców, którzy tam przeżywają katusze, bo matura 2026 właśnie się rozpoczęła. Radio number one. Radio Ramna 89,8 FM. I tutaj jeszcze prośba na koniec naszego słuchacza, który mówi, że przybyło mu na wadze 102 ma w tym momencie i chce zrzucić do 89,8. Trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Reklama.
1: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
2: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w BISK Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
1: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
2: Sprawdź Instagram i Facebook BISK Wrocław lub napisz do nas. office@bisk.wroclaw.pl
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
4: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
7: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
8: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 4 dzień maja, jest 10.
0: Wiadomości. Radia RAM.
10: Maturzyści rozpoczęli egzamin dojrzałości. Nie ma informacji o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg matury. Ściółka jest sucha jak pieprz. W dolnośląskich lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. 73-letni Wang Qi właśnie debiutował jako zawodnik w drużynowych mistrzostwach świata w tenisie stołowym w Londynie. Marek Waligura. Od języka polskiego maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Punktualnie o 9:00 prawie 350 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników otrzymało arkusze egzaminacyjne.
11: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski potwierdził, matura w całym kraju rozpoczęła się bez problemów. Egzamin pisemny z języka polskiego składa się z trzech części: testu historyczno-literackiego, sprawdzianu językowego oraz wypracowania. I tu maturzyści doskonale wiedzą, o czym chcieliby pisać.
12: Ferdydurka.
13: Lalka może?
12: Jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej, z lalki, fajnie.
11: Na rozwiązanie zadań zdający mają 4 godziny, a przed wejściem do szkoły trudno było ukryć nerwy.
14: To taki motywujący. Stres.
15: Oscyluję między przeczuciem, że jednak wszystko umiem, a może jednak nie umiem nic.
11: Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym nowożytnym.
10: Opinię zebrała Martyna Szymczakowska.
0: Wiadomości. Radia RAM.
10: Straż pożarna alarmuje, że na większości obszaru Polski, w tym na prawie całym Dolnym Śląsku, obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Leśnicy przypominają, że należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z ogniem.
16: Trzeci stopień zagrożenia pożarowego, czyli ta ściółka ma około 10% wilgotności. No to jest wilgotność praktycznie kartki papieru, więc każde zaprószenie ognia może spowodować pożar.
10: Od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów. Na dziś prognozowane są na Dolnym Śląsku opady, ale przelotne i tylko na zachodzie, które nie wpłyną jednak znacząco na poprawę sytuacji w lasach. We Wrocławiu deszcz ma pojawić się w środę.
13: Sport w Radiu RAM.
10: Klasyk żużlowej Ekstraligi dla Sparty Wrocław. W czwartej kolejce po ciekawym widowisku zawodnicy Betardu Sparty pokonali na Stadionie Olimpijskim Unię Leszno 50-40. Gospodarzy do sukcesu poprowadził Artiom Łaguta, który zdobył komplet 15 punktów. Rywale wysoko postawili poprzeczkę, przyznał po meczu Łaguta.
14: Wiedziałam Unię, w jakiej formie jest w tym roku, bo nie jest słaba, jest bardzo mocna, szczególnie na wyjazdach. W Toruniu 44 punkty, to bardzo dobrze pojechali, albo jak toruński jest bardzo ciężki i wiedziałam, że będzie dzisiaj ciężki mecz, bo Leszyński tor jest podobny do wrocławskiego toru i dlatego co roku wiem, że Unia tu przyjeżdża i świetnie siebie tu czuje.
10: W drugim wczorajszym meczu KS Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42. W 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wyłoniony został pierwszy spadkowicz po porażce z GKS-em Katowice 1-5. Żadnych szans utrzymania nie ma już Termalika Nieciecza. Z okolic strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, która wygrała z Wisłą Płock 3-0 i tym samym wywindowała się na 8. miejsce w tabeli. 73-letni Chińczyk Wang Kukui, były trener tenisa stołowego, udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych. Właśnie zadebiutował w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie. Wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi. Pierwszy raz wziął rakietkę do ręki jako 7-latek. 2 lata później rozpoczął regularne treningi. Na początku XXI wieku jego rodzina wyemigrowała na Fidżi. Pracował tam jako trener, ale cały czas był aktywnym zawodnikiem i wygrywał ze swoimi podopiecznymi. W 2006 roku otrzymał obywatelstwo Fidżi.
4: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
9: Już jest bardzo ciepło we Wrocławiu. 22 stopnie na termometrach. Do 25 prognozują synoptycy. To kolejny tak ciepły dzień, ale już nie tak słoneczny. Zachmurzenie ma być duże, ale z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. Warunki na ogół biometeo korzystne. Na barometrach 1000 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
9: 4 minuty po godzinie 10. Anna Fugar, dzień dobry.
4: Dzieje się we Wrocławiu.
9: Maturzyści piszą, my trzymamy kciuki. Za kogo trzymać kciuki? Podpowiedzcie nam imiennie. Możecie podsyłać takie informacje do nas messengerowo najszybciej. Oni piszą, a my za chwilę powspominamy. Paweł tutaj zachęcał, by przypomnieć sobie temat, na jaki się pisało, język polski. Ja wiem, że nikt z tego nie robił, ale czy mieliśmy ściągi?

Panie piszą, tego nie słyszą. Są świetnie przygotowani, nie potrzebują ściąga, my pamiętamy. Nie to, że ściągaliśmy, ale czy ściągi były? Iwona napisała: dzień dobry, nasza rodzinka trzyma kciuki za Olę. To dziewczyna naszego syna, z którym pociliśmy się rok temu, ale z wami było wesoło. A my rodzice, tak, na naszych maturach były ściągi. A gdzie? Iwona, pamiętasz? Gdzie je schowałaś? Anna napisała: trzymamy kciuki za klasę humanistyczną pierwszego LO. Szczególnie para Piotrek i Nastka. Dajecie, dzieciaki, na pewno to słyszą, na pewno.

pierwsza wolna chwila. Idę na dwójkę. Diabeł ubiera się u Prady. Lady Gaga. I Doci. Runway. Proszę trzymać kciuki za mojego syna Szymona. Trzymamy, Asiu, mocno trzymamy. Za wszystkie maturzystki, maturzystów, szczególnie tych dorastających wielokrotnie, niejednokrotnie z Radio RAM. Radio RAM. Jedenaście minut po dziesiątej. Kto miał ściągę i gdzie ukrytą? I jak zapisano? I z czego? To był polski, matma? A może geografia? Albo historia. Proszę, trzymajcie kciuki za Felicję i całą klasę czwartą F z liceum numer 5. Mamy po sąsiedzku. Też serdecznie pozdrawiamy, machamy, może nawet zobaczą.

0: Co za wspomnienia. Dziś już możemy powspominać. Wcale nie musieliśmy ściągać, ale ściągi niektórzy mieli. I gdzie?
1: Dziś we Wrocławiu.
0: Dziś piszą maturzyści, oni mają wszystko w głowie. Iwona napisała gdzie? W marynarce. Mama wszyła mi kieszonki. W każdej inny temat. Co to za czasy były? Miło powspominać. Polski, a na matmie przyleciała od kolegów i koleżanek. Taka ściąga. Latały po klasie, niczym samoloty. Ale też Agnieszka tutaj wspomina. Za chwilę, Agnieszko, twoje wspomnienia, bo jest prośba, by trzymać kciuki, kolejne kciuki. Za kogo? Tutaj czytamy, zaglądamy. Trzymamy kciuki za Kubę z zespołu w szkół w Ołowie. Syna Ani, koleżanki z pracy. No to trzymamy mocno też za syna. Nat napisała do nas tak. Olka, dajesz. Machnij to za pierwszym razem, a nie jak matka. Na pięć to trzeba zdawać. Dziś na 90% u nas jeszcze były piątki, potem były szóstki, a teraz już procenty. A jak ci młodzi od procentów byli nastawieni? Jak się szykowali? Czy się stresowali?
2: Raczej znam, tylko że wyniki mogą być różne.
3: Jednak to matura. Będzie 4 godziny trzeba wysiedzieć, no ale trzeba przetrwać. Myślę, że niestety praca trochę jest najtrudniejsza. Te lektury to tak różnie bywa czasami, jak podpadną. A najprostsze to myślę, że druga część, ponieważ tam jakieś się punkty wyłapie, coś tam z tekstu, z fragmentu się zrobi.
4: Też myślę, że pójdzie w miarę dobrze.
5: No ja to najbardziej właśnie języka polskiego, ustnego i pisemnego. I się boję właśnie, że coś nie zapamiętam, jakiś błąd kardynalny. No tam są 3 testy, język polski w użyciu, czyli praca z tekstem, jest test historyczno-literacki, epoki, lektury, no i na koniec jeszcze praca argumentacyjna.
3: Tej nauki było naprawdę bardzo dużo, ale jednak ta nauka się przyda, więc teraz tak naprawdę matury to jest zwykła formalność.
6: Moim zdaniem polski jest najtrudniejszy i najbardziej się właśnie nim stresuje. Wydaje mi się, że najwięcej materiału.
7: Pewnie stresuje się każdy, ale nie ma takiej jednej specyficznej rzeczy. Wydaje mi się, że po prostu to jest taka stresująca atmosfera. Ale staram się wyluzować.
0: I tego luzu w nadgarstkach życzymy. Niech im się lekko pisze. I na stówę. 17 minut po 10:00.

0: yours.
1: Radio RAM.
2: 22 minuty po godzinie 10, oni piszą i piszą, a my wspominamy i kciuki trzymamy. Alicja napisała: proszę o kciuki dla Hanki, córki mej i całej klasy teatralnej z LO17, aby tematy siadły. Proszę bardzo, z 17 też już mamy, tam maturzystę Juliana, bo Maja napisała do nas: dzień dobry, na mojej maturze 28 lat temu były ściągi. Wszystkie w rąbek spódnicy. Świadomość, że tam są, wystarczyła. Dodawały pewności siebie i dawały poczucie koła ratunkowego. A dziś proszę o mocne trzymanie kciuków za mojego syna Juliana i wszystkich maturzystów 17 LO we Wrocławiu. No to trzymamy. Agnieszka też wspomina, napisała: cześć Aniu, moja matura z polskiego to był absolutnie cudowny czas. Serio, minęło 36 lat, a ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Temat coraz dalej do Arkadii. Motyw mitu arkadyjskiego i jego weryfikacje w literaturze XX wieku. Był Kafka, był Bułhakow, wtedy jeszcze zakazany, no i była ocena bardzo dobra, a potem zwolnienie z matury ustnej. A wiesz, kto wymyślił ten temat? Dopytuje Agnieszka, nasza polonistka, bo wtedy było tak, że tematy prac maturalnych proponowali poloniści, a potem jakaś komisja wybierała najlepsze, no i nasz był tym najlepszym. Ale następnego dnia była rozszerzona historia i tu była już rzeź niewiniątek. Ale zdałam, ściągi chyba pomogły i książki ukryte w toalecie.
1: Radio RAM w dobrym tonie.
2: Dziś możemy powspominać, maturzyści o ściągach nic nie słyszą, oni nie korzystają, a my mamy swoje wspomnienia. Jeżeli tak, to piszcie, dziś z przyjemnością będziemy cytować. I sami wspominamy latające samolociki z podpowiedziami na matmie.

0: Radio RAM.
1: Teresa napisała: witam, proszę trzymać kciuki za Maksymiliana z 5 liceum. Dzisiaj pisze maturę mój wnuczek. No oczywiście, że trzymamy mocno za wszystkie maturzystki, maturzystów. Możecie nam podpowiadać, za kogo jeszcze imiennie mocno trzymać kciuki. Aleksander napisał, to tak w temacie jeszcze ściąg. Ja musiałem w trakcie matury z matematyki skorzystać z toalet. Towarzyszył mi mój matematyk. Straszna piła, ale w drodze powrotnej zapytał, czy mam jakieś trudności? Po 4 latach okazał się człowiekiem, dodaje Aleksander. No i dzięki tej pile pewnie do dziś potrafisz świetnie liczyć, ale też Aldona wspomina swoją maturę z 1996 roku, więc minęło już 30 lat. Nie pamiętam dokładnie, jak brzmiał temat z języka polskiego, ale wiem, że użyłam przy pisaniu rozprawki, między innymi z Nocy i Dni, które zresztą były lekturą nadobowiązkową. Dostałam 4. Dziś moja córka Justyna zdaje maturę w 13 LO i trzymam kciuki, żeby temat jej pasował. No właśnie, jakich tematów spodziewali się maturzyści we Wrocławiu?
2: Na języku polskim będzie lament świętokrzyski. Teraz strzelam, tak mi się wydaje.
3: Moim zdaniem wesele.
4: Dlaczego?
3: Czuję to w sercu.
5: Ja myślę, że totalnie to, czego nikt z nas się nie uczył.
4: W twoim przypadku?
5: Nie, no ja się nauczyłam wszystkiego.
2: Wiersz może być ocalony Różewicza. Fajnie by było. Lektura, mam nadzieję, że Dżuma.
4: Dlaczego?
2: Bo lubię.
6: Będzie coś o człowieku wobec zła i postawa człowieka wobec zła i ja w to bardzo wierzę, bo innego nie umiem.
4: Jak wyglądała wasza nauka przed maturą?
5: Chaotyczna, nieuporządkowana, acz ze wszystkich sił.
2: Dużo godzin w bibliotece zresztą, również z koleżankami spędzonych. W chaotyczny, czasami uporządkowany sposób.
4: Porady dla tych, co by się chcieli zacząć uczyć dopiero.
2: No właśnie są takie 7-minutowe podsumowania każdej lektury na YouTubie. Polecam, da się w parę godzin ogarnąć wszystko.
4: W jedną noc?
2: Ja to poświęciłam na to weekend, ale w jedną noc pewnie też się da.
1: Bez YouTube'a pewnie też się da. Za 27 minut 11, tylko nie wiem, czy w jedną noc. A nawet w jeden weekend, czy majówkę. Mam nadzieję, że maturzystom udało się odpocząć majówkowo, zrelaksować, a teraz wszystko samo płynie. Pantarej, za 27 minut 11.

0: komu dziś kibicujemy, podpowiadajcie imiennie. Będziemy mocno wspierać, trzymać kciuki, bo maturzyści trochę się stresują, ale trochę bardziej czasem rodzice.
1: Najpierw się przeraziłam, dużo młodzieży, mówię, o Boże, ogrom, czy takie przedsięwzięcie, czy zdążą, czy wejdą. Myślałam, że się będę stresowała, ale się nie stresuję.
2: To jest to wyjątkowy dzień na mojego syna, tak? On chyba jest mniej zestresowany niż ja, tak naprawdę. Dzisiaj pierwszy dzień.
3: Do północy słyszałam o Macbecie, Ikarze, Dedalu, o lalce. Chyba wiem więcej teraz niż on.

0: dziś we Wrocławiu.
1: Dziś we Wrocławiu, w całej Polsce, początek matur, język polski. Oni oczywiście już zapisani, rozpisani, skoncentrowani, a my wspominamy, czy ktoś jeszcze przyzna się do ściąg, nie do używania, ale do ich posiadania. Jeżeli tak, to gdzie i jakie były sposoby na to, żeby kiedyś spróbować pościągać w czasie matury? Małgorzata przy okazji pozdrawia, napisała: dzień dobry, ja szczególnie trzymam kciuki za dzieci moich przyjaciółek. Zuzię, która zdaje w piątym Melo i Gabrysie i Jantka, którzy zdają w LO w Oławie. To są wspaniali uczniowie, ale wiadomo, że emocje i tak są ogromne. Życzę 100% wyników wszystkim, którzy ten egzamin piszą. Marcin z kolei wspomina: z czarodziejką zdawaliśmy maturę w 1991 roku w Opolu, ale to były magiczne czasy. Za tydzień będzie okazja powspominać. Widzimy się we Wrocławiu. To Marcin z Dubaju dziś się przysłuchuje i też wspomina. Dorota również napisała: 32 lata temu. Dyslektyk nauczył się pisowni tysiąca słów i zdał Polaka. Nikt się tak nie cieszył z trójki. Dobrze, że ma pamięć fotograficzną, bo zwolnień wtedy nie było. Wspomina swoją maturę Dorota. Nasza babka od Polaka wpadła w maturalnej klasie i przygotowywał nas student. Jak szliśmy sprawdzić oceny, mijając nas, zapytał mnie: dam, jak się pisze, można by? Już myślałam, że jest po ptakach.
2: Błędu kardynalnego się obawiam. Ale nie, myślę, że nie będzie. Myślę, że będzie w porządku. Takiego niezdania myślę, że nie ma szansy.
3: Wydaje mi się, że jest to taka najbardziej stresująca mnie matura, bo właśnie z matematyki, z angielskiego później wydaje mi się, że już na spokojnie, a polski jednak trochę tak właśnie stresuje się tym.
4: Wielka improwizacja z dziadów w części trzeciej. Tutaj właśnie będzie ta wielka improwizacja, ale tak ogólnie to myślę, że coś napiszę.
1: Piszcie, coś tam napiszcie. Na 30% to się napisze na pewno. Tylko bez kardynalnych błędów. I za to też mocno trzymamy kciuki. Za 100% i wszystkie dodatkowe procenty do setki. Za 12 minut 11.

0: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
1: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata. Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
2: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
3: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie. Poniedziałek, 4 dzień maja, jest 11.
6: Wiadomości Radia RAM.
7: Od godziny 9 trwają matury. Licealiści i absolwenci techników piszą egzamin z języka polskiego.
8: Uczyłem się od Boże Narodzenie chyba tak codziennie. I lecimy z tym. Trzeba wakacje zacząć, nie?
7: Mówili licealiści wrocławskiej dziesiątki. Od 200 do 600 zł w prezencie na komunie wręczyłaby ponad połowa respondentów w kraju. Armia Izraela w Libanie i Strefie Gazy kradnie mienie cywilne. Z relacji rezerwistów wynika, że dowództwo nie podejmuje działań dyscyplinarnych. Marek Waligura, trwa egzamin dojrzałości z języka polskiego. Maturzyści 10 liceum we Wrocławiu mówili przed wejściem, że stres jest.
9: Jest taki troszkę stresik, ale wczoraj to po prostu skakałam z radości, bo wiedziałam, że zaraz to będzie za mną.
8: Dobrze jest, nie? Odwalamy to, już najwyższa pora. Kurde, uczyłem się od Boże Narodzenie chyba tak codziennie, tłukę półtorej godziny. Matmy było, jakaś gegra, lektury powtórzone i lecimy z tym. Trzeba wakacje zacząć, nie?
7: Wyniki matur pojawią się 8 lipca. Kwoty od 400 do 600 zł w kopercie w charakterze komunijnego prezentu skłonnych byłoby wręczyć 28% ankietowanych, a przedział od 200 do 400 zł wskazała 1/4 respondentów. Tak wynika z ostatniego badania Komunijne prezenty Polaków. Jeden z autorów badania tłumaczy, że na wysokość prezentów wpływają kwestie światopoglądowe, lokalne obyczaje, ale też stopień zażyłości zaproszonego z rodzicami dziecka i nim samym. Decyduje zatem nie tylko ekonomia.
6: Wiadomości Radia RAM.
7: Policjanci szukają nożownika, który w Poznaniu zaatakował dwóch mężczyzn. Obrażenia poszkodowanych nie zagrażają ich życiu.
10: Policja potwierdza, że w zgłoszeniu była mowa o użyciu maczety lub dużego noża. Ranni mężczyźni trafili do szpitala. Odmówili jednak współpracy z policją, mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej.
11: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
10: Mundurowi ustalili podejrzanego. Mężczyzna jest poszukiwany.
11: Ponieważ on zdążył z tych ogródków działkowych uciec, mężczyzna jest ścigany na terenie Poznania.
7: Opinię zebrał Maciej Szefer. Armia Izraela nie radzi sobie z falą grabieży mienia cywilnego przez jej żołnierzy w Libanie i Strefie Gazy, informuje izraelski portal Inet. Z relacji rezerwistów wynika, że rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo nie podejmuje działań dyscyplinarnych. Żołnierze państwa żydowskiego wynoszą z libańskich wiosek niemal wszystko. Jeden z żołnierzy rezerwy opisał, że widział jednostki ładujące na ciężarówki całe zestawy mebli oraz biżuterię. Żołnierze wypowiadający się anonimowo dla izraelskich mediów opisują proceder jako jawny. Od dziś w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum. Wymierzone są w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie. Agencje potem oferują turystom droższe bilety, którzy chcą uniknąć czekania w kolejkach. W systemie sprzedaży online zostanie wprowadzony dodatkowy test weryfikacyjny. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, a chcą zwiedzić amfiteatr Flawiuszów, muszą stawić się w kolejce do kasy tylko na placu Koloseum. Ze względów bezpieczeństwa w Koloseum nie może przybywać jednocześnie więcej niż 3200 osób.
0: Radio RAM. Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
5: 23 stopnie już na termometrach we Wrocławiu. Dziś do 25, tak prognozują synoptycy. Będzie bardzo ciepło. Kolejny taki upalny dzień, ale nie tak słoneczny. Zachmurzenie ma być duże, chociaż z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Warunki biometeo na ogół korzystne na barometrach 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stel Produkt. Zamość www.futryna.com.pl.
5: 4 minuty po 11.
0: Dzieje się we Wrocławiu.
5: Co dziać się będzie literacko w najbliższym czasie? O tym opowiemy także już za moment. Anna Fluder, zapraszam do godziny 14.

0: jak tu nie wspominać w takim dniu?
1: Z książkami w Radiu RAM.
0: Już za chwilę opowiemy o zbliżającym się Międzynarodowym Festiwalu Poezji Silesiusz, ale wcześniej przedstawię gościa. Waldek Mazur jest z nami i Wrocławski Dom Literatury, jak zawsze, zapraszać będzie na różne wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Ale ponieważ jesteśmy w dniu matur z języka polskiego, matury, no to nie mogę cię nie zapytać, czy ty pamiętasz temat swojej matury, albo chociaż na jakiej podstawie, na podstawie jakich lektur pisałeś pracę?
2: Wstyd straszny, tematu nie pamiętam, ale tak, pamiętam lektury, którymi się posiłkowałem. Pamiętam, że byłem wtedy pod dużym wrażeniem i tej trochę lekko się wstydzę tego, ale byłem pod wrażeniem książki Jana Martela Życie Pi. Mhm. Na tej książce się posiłkowałem. To były takie lektury dodatkowe, które można było wtedy do starej jeszcze matury dorzucać. Korzystałem z Żeromskiego, korzystałem, tak, chyba najstarszą książką, do jakiej sięgnąłem w perspektywie czasowej, to był Sienkiewicz. Na nim się opierałem. Opierałem się na tekstach Kazika Staszewskiego, co też była taka furtka, że można było odejść też od trochę tych lektur. Wykorzystywałem wtedy Sapkowskiego, którego miałem bardzo naczytanego i którym byłem zachwycony, zwłaszcza trylogią husycką. To nie chodziło akurat w tym wypadku o Wiedźmina, więc tymi książkami się posiłkowałem.
0: Bardzo szeroko.
2: Tak, bardzo szeroko i tak teraz zachodzę w głowę, co to był za temat, że ja to wszystko tak połączyłem, ale jak już mówiłem, tematu nie pamiętam, pamiętam teksty, które łączyłem, żeby właśnie mi to pasowało do całej pracy.
0: A i tak po wyjściu się zestresowałeś, to przez kolegę, który...
2: Przyznałem się, tak, ale to jest teraz osobą, które obecnie zdają maturę, trochę to ciężko sobie wyobrazić. Kiedyś ta matura to było tylko jedno wielkie wypracowanie, które się pisało kilka godzin na zadany temat, jeden z wybranych. I tak byłem zestresowany, bo kolega od razu mi powiedział po maturze, że trzeba użyć książek z każdej epoki, przykładów literackich z każdej epoki, a ja, jak już powiedziałem, sięgnąłem po Sienkiewicza i nic starszego i cała reszta to były teksty XX wieku i przez te parę dni byłem przekonany, że oblałem maturę.
0: Mm-hmm. A potem się okazało, że jednak szósteczka czy 100%, jak to jeszcze było?
2: Wtedy jeszcze nie było procentów, były oceny, dostałem, udało mi się z tego polskiego dostać szóstkę, co było też fajne, ponieważ piątka bądź szóstka zwalniała z matury ustnej, więc nie podchodziłem do matury ustnej i pamiętam, że czekałem na kolegów pod szkołą, kiedy oni tacy zestresowani w garniturach, a to był wtedy jakiś taki upalny maj, a ja w krótkich spodenkach, t-shircie.

0: pojawiała się częściej kiedyś, nie wiem jak jest teraz, czy zawsze musi być jakieś zadanie z poezją? Też tego nie wiesz pewnie, nie śledzimy tego.
1: Teraz na pewno jest poezja,
0: tak,
1: teraz
0: musi
1: w tych
0: być.
1: Pytaniach na poezja jest obecna. Ja pamiętam też czasy, kiedy bardzo modnym było, autorzy współcześni poeci byli pytani, na przykład Andrzej Sosnowski chyba był zapytany o użycie jego tekstu w tekście, w egzaminie maturalnym. To było gdzieś, ja wtedy byłem na studiach, to było gdzieś okolice 2007-2008 roku. I Sosnowski powiedział, że skonfrontował to, jaka odpowiedź była prawidłowa w kluczu odpowiedzi maturalnych, z tym, co on sądzi o swoim wierszu i stwierdził, że o kurde, ja bym oblał maturę z własnej twórczości. Więc pamiętam, że wtedy ta twórczość poetycka była wykorzystywana. Na pewno też te starsze rzeczy, w sensie jeszcze teksty dwudziestowieczne, czyli Różewicz, Miłosz, Szymborska, Herbert, na pewno takie teksty na maturze się pojawiają i poezja starsza.
0: Mm-hmm. A skoro mówisz o Andrzeju Sosnowskim, no to on także jest laureatem nagrody, o której też powiemy za chwilę.
2: Półka z książkami w Radiu RAM.

0: pytacie i macie odpowiedź. Już wiem, Sebastian nam tutaj podpowiada, jak to jest teraz z tą maturą. My już roczniki niematurialne.
1: Półka z książkami w Radiu Ram.
0: Ale wśród słuchaczek i słuchaczy są tacy, którzy trzymają kciuki za dzieci dorastające także z Radiem Ram, za te, które zdają teraz już nie takie małe dzieci.

0: ci odpowiedź. Nawet jeśli maturzysta uzyska 100% z matury pisemnej, nadal musi przystąpić do egzaminu ustnego, aby zdać maturę. Niestety nie jest letko, napisał Sebastian. No tak, chyba że są olimpijczykami, tak? To też sprawdziliśmy, że wtedy może się to zdarzyć, że będą zwolnione chyba z ustnej czy z pisemnej. Też tego nie wiemy. Tak, sprawdzaliśmy.
1: Sprawdzaliśmy, ale chyba w ogóle z tych przedmiotów, które są... Myślę, że te olimpiady są polski i matematyka, tak? Był ten olimpiada, konkurs kangurek, który od dekad jest organizowany i tam chyba absolwenci są zwalniani z matury. Absolwenci, laureaci, ci, którzy dojdą do chyba tego szczeblu krajowego przynajmniej.
0: Mm-hmm. I potem mogą już wybierać studia. A my, o tutaj jeszcze Łukasz też napisał, no widzisz, zawsze możemy liczyć. Nawet jak dostanie 100%, to się dowie już po ustnym. No to prawda, bo też wyniki matur są później publikowane. To nie tak jak za naszych czasów, że chyba tam można było szybciej się dowiedzieć. Nie pamiętam już z tymi pisemnymi. No,
1: matury
0: było
1: ustne
0: tak,
1: dowiadywaliśmy się w dniu,
0: tego
1: kiedy
0: samego dnia
1: tak.
0: Nawet.
1: Zwłaszcza jak się zdawało z jakichś przedmiotów, gdzie było mniej chętnych. Ale nie, nawet z polskiego czy z matematyki, do których wszyscy prawie podchodzili. Ale jest jeszcze różnica, teraz nie ma egzaminów na studiach. Pamiętam, że przecież jeszcze był egzamin na studia, zdawało się te egzaminy i matura maturą ważna była, ale egzamin na studia były wtedy decydujące, jeżeli chodziło o dostanie się, więc teraz...
0: Świadectwo plus matura.
1: Świadectwo plus matura, więc nie wiem, które rozwiązanie jest lepsze.
0: No trudno, zmienia się wszystko, trudno teraz rozważyć, bo każda matura, każde pokolenie ma swoją maturę, inaczej ją zapamiętuje też, chociaż są tematy, które powracają, no i lektury też, a tu też powinny nastąpić większe zmiany, chociaż jak następują, to też są dyskusje wokół na przykład w tym roku pana Tadeusza, prawda, że nie cały, że nie wszystko i też są dyskusje na ten temat, tak jak na temat poezji. Będzie okazja, żeby dyskutować i porozmawiać, bo zbliża się Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. No i to już niebawem, bo przecież w maju. Wspominaliśmy tutaj Andrzeja Sosnowskiego, który został laureatem nagrody za całokształt twórczości. Był taki czas?
1: Tak.
0: Był 2017 rok?
1: W 2017 roku otrzymał Silesiusa za całokształt pracy twórczej. Wcześniej jeszcze otrzymał Silesiusa za książkę roku. Bo Silesius, tutaj przypomnę słuchaczom, słuchaczkom, jest przyznawany w trzech kategoriach. Od początku swojego istnienia, czyli od roku 2008, za całokształt pracy twórczej i tym pierwszym laureatem całokształtnym Silesiusa jest poeta bardzo mocno związany z, był poeta bardzo mocno związany z Wrocławiem, który już w tym kanonie lektur się znalazł, czyli Tadeusz Różewicz. Mhm. I on otrzymał tego Silesiusa całokształtnego w roku 2008 i wtedy też były przyznawane dwa Silesiusy za debiut, czyli za najlepszą książkę, która ukazała się w roku poprzednim i za za książkę roku, czyli książkę w ogóle bez podziału na to, czy to książka pierwsza, czy dziesiąta w dorobku danego poety, poetki, czyli najlepsza książka poetycka z roku poprzedniego. I w tym roku na festiwalu, który odbywa się w dniach 17-24 maja we Wrocławiu...
0: Konrad Góra już wiemy,
1: Konrad Góra został laureatem Silesiusa za całokształt pracy twórczej, także laureat Silesiusa za książkę roku z roku 2020. I tutaj przywołałem tego Różewicza, który był w roku 2008 pierwszym laureatem. Ja dzisiaj akurat czytałem, redagowałem tekst, który wejdzie do notatnika literackiego, tekst autorstwa wrocławskiego krytyka Oskara Mellera, gdzie on doszukuje się tych punktów wspólnych między Różewiczem a Górą. Chodzi o to, że w momencie, kiedy Tadeusz Różewicz odchodził, padły takie deklaracje, że Wrocław długo się nie doczeka takiego poety, który będzie tak kojarzony z miastem, jak właśnie był Tadeusz Różewicz. Wcześniej jeszcze był Rafał Wojaczek, ale w perspektywie tego, ile on żył, to jest, można powiedzieć, jakiś epizod. Bardzo silny i mocno odcisnął swoje piętno na mieście, ale jednak nie był tak długo związany z miastem. I tu nagle pojawił się Konrad Góra, który od blisko 20 lat funkcjonuje na tej wrocławskiej scenie poetyckiej, który jest postacią bardzo charyzmatyczną, do którego odnoszą się krytycy, którzy mu towarzyszą, odnoszą się inni autorzy, autorki, więc możliwe, że Wrocław tego drugiego takiego poety tak bardzo wrocławskiego, tak bardzo złączonego z tkanką miejską się doczekał.
0: Chociaż Konrad Góra dość późno zadebiutował literacko, prawda? Wydaniem
1: w 2008 tomiku. Roku to była książka. Teraz w tym roku nakładam...
0: On już miał 30 lat?
1: Parę, no, tak. 2000, on jest 78, więc miał 30 lat rocznikowo. Mm-hmm. Ale już wcześniej był znany, oczywiście funkcjonował na konkursach literackich i tak dalej, więc jego wiersze były znane. W formie książkowej zadebiutował jako 30-latek. W tym roku mamy też, będzie prezentacja prezentacja jego książki, dyskusja wokół książki, wiersze zebrane Konrada Góry, wszystkie książki z jego tomów, które się ukazały do tej pory, zebrało wydawnictwo poznańskie. Posłowie do tej książki napisał wrocławski krytyk Jakub Skurtys. On między innymi będzie brał udział w dyskusji dotyczącej właśnie twórczości Konrada Góry. Z nim dyskutować będzie Agnieszka Waligura, jurorka Silesiusa, czyli jedna ze sprawczyń, dlaczego Góra dostał w tym roku nagrodę za całokształt. Będzie Marcin Czerwiński, profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego z polonistyki. Można powiedzieć, że krytyk w pewien sposób towarzyszący Konradowi Górze. On obserwował Konrada od tych jego pierwszych młodzieńczych prób literackich po właśnie tą taką absolutną dorosłość, a także będzie moja koleżanka, nasza koleżanka z Wrocławskiego Domu Literatury, Emilia Konwerska, także poetka, którą Konrad Góra, można powiedzieć, że jako poetkę odkrył, wydał jej pierwszy tom, bo Konrad Góra poza tym, że pisze poezję, jest też wydawcą. Mhm. Założył kiedyś wydawnictwo Papier w Dole, które miał teraz już przestało funkcjonować, ale przez te kilka lat istnienia naprawdę sprawiło, że ciekawe nazwiska pojawiły się na polskiej scenie poetyckiej.
0: I to spotkanie na pewno w ramach Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius i jeszcze mamy oczywiście już książki nominowane do nagrody, za chwilę o nich powiemy.
2: Półka z książkami w Radiu RAM.

0: Półka z książkami w Radiu RAM.
1: Kolejne wiadomości od Was Agnieszka napisała. Koleżanka Agnieszka z mojej pracy zdawała maturę równo 20 lat temu. Dzisiaj zdaje maturę jej najstarszy syn. Trzymamy kciuki za Kacpra. Oczywiście i za wszystkie maturzystki, maturzystów. Możecie ich prezentować, wpisywać ich imiona na naszej stronie, na Messengerem chyba najszybciej, a będziemy oczywiście wspierać i trzymać kciuki także imiennie. My powspominaliśmy nasze matury, porozmawialiśmy o Konradzie Górze, który dostanie tę nagrodę już za całokształt twórczości. Pewnie nie ostatnią w swoim życiu. Tadeusz Różewicz też otrzymywał kolejne nagrody, mimo że otrzymał również nagrodę Silesiusa za całokształt. No ale mamy też książki, które się pojawią. Niektóre to debiuty, no bo to są kategorie właśnie także i debiut, które mogą być nagrodzone.
2: Tak, są książki debiutanckie. Przede wszystkim w czwartek Silesiusowy, już tutaj patrzę, to będzie 21 maja, odbędzie się spotkanie z autorkami. Tak się złożyło, że to są trzy autorki nominowanymi do Silesiusa właśnie w kategorii debiut. I to będzie Dominika Filipowicz, Natalia Rogus i Aga Zano. Tutaj też takie, Aga Zano akurat jest autorką, którą wydało nasze wydawnictwo Warstwa, jest nam bardzo miło. To jeden z tych takich warstwowych debiutów. Ja tutaj jeszcze przyniosłem książkę, będzie do zdobycia przez słuchaczy debiut poetycki Jula Łyskawy. Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. Nie jest to prosty tytuł.
1: Ale za to jak się wczytamy tutaj, mam nadzieję, że też odzwierciedla okładka to, co znajdziemy, bo jest fantastyczna.
2: Książka jest w pozytywny sposób szalona. Tak trochę jak okładka. A Jul Łyskawa jest świetnie znanym prozaikiem. Dwa lata temu debiutował powieścią, która wywołała sporo szumu na polskiej scenie literackiej. Teraz zadebiutuje jako poeta. Jestem tego bardzo ciekaw. Więc on uzupełni tę pulę debiutantek, osób debiutujących w ogóle poetycko na Silesiusie. I tego samego dnia, także 21 maja w czwartek, dzień zamkniemy z kolei spotkaniem z autorami tych książek dorosłych, czyli osobami nominowanymi do Silesiusa w kategorii Książka Roku. I tu jest bardzo ciekawe zestawienie, bo z jednej strony mamy osoby, na przykład, które mają w swoim dorobku drugą książkę. Kasper Pfeiffer był nominowany już parę lat temu do Silesiusa za debiut roku i on jest nominowany razem chociażby z Eugeniuszem Tkaczyszynem Dyckim, który ma i Silesiusa za książkę roku i w 20 roku wtedy, kiedy Konrad Góra dostawał Silesiusa za książkę roku, Dycki dostawał Silesiusa za całokształt, więc ten taki rozstrzał jest bardzo spory. Jest w tym gronie nominowanych Justyna Kulikowska, poetka, która jest w tym roku rozchwytywana. Ona już dostała jedno wyróżnienie, to jest nagrodę przyznawaną przez miasto Białystok. Jest nominowana do Poznańskiej Nagrody Literackiej. Więc dużo, dużo się dzieje wokół właśnie tej osoby. Mówiłem o Kasprze Pfeiffrze. Jest Marcin Mokry, także nagrodzony już w tym roku poeta, którego wydało z kolei Fundacja Karpowicza, czyli po sąsiedzku ta fundacja, która prowadzi naszą wrocławską księgarnię Tajne Komplety. I to zestawienie autorów, autorek nominowanych w tym roku uzupełnia Piotr Matywiecki, czyli także poeta już doświadczony, który także ma już sprzed ponad 10 lat Silesiusa za książkę roku. Więc taka bardzo, bardzo ciekawe zestawienie w tym roku się ułożyło.
1: Polecamy Wam zajrzeć na stronę Nagrody Poetyckiej Silesius. Laureat wrocławskiej nagrody też niemałą kwotę otrzyma za to. Możecie zobaczyć. Tak, to jest jedna z wyższych w ogóle nagród literackich
2: w Polsce. To jest jedno z wyższych wyróżnień przyznawanych w Polsce w ogóle literackich. Jest to chyba najwyższa nagroda poetycka w naszym kraju. Łącznie w puli jest około 200 tysięcy złotych. Mówię łącznie w puli, ponieważ laureat całokształtu dostaje 100 tysięcy, laureat za książkę roku tych tysięcy 50, debiut to jest 15, ale też wszyscy nominowani dostają po 5 tysięcy złotych, co jest też rzeczą, którą my jako we Wrocławiu, jako Wrocławski Dom Literatury wprowadziliśmy jako pierwsi. Dużo się mówiło w Polsce o tym, że te nagrody są takie niesprawiedliwe, że zawsze wszyscy, jedna osoba wygrywa, reszta musi obejść się smakiem. Teraz to się trochę zmienia. My jako pierwsi wprowadziliśmy właśnie wynagrodzenia finansowe chociażby za nominację.
1: Także nie piszcie tylko do szuflady.
2: Nie, absolutnie. Decydujcie nie można pisać się tylko do szuflady. Zwłaszcza, że też te książki poetyckie, to nie chodzi tylko o nagrody, prawda? One się spotykają, chodzi o to, żeby ludzie czytali, żeby ludzie rozmawiali o tej poezji. Także życie festiwalowe to myślę, że jest chyba coś nawet bardziej, to jest ta przestrzeń, gdzie można bardziej docenić poezję niż przez same nagrody.
1: Waldek, na koniec takie pytanie, bo ty czytasz tej poezji trochę więcej niż ja myślę nawet i więcej niż przeciętnie, bo za mało czytamy. Uważam, że poezja jest na każdy moment i warto po nią sięgać, ale nie wszyscy to robią. zrobimy. Dokładnie. I mniej czasu na czytanie, a więcej potem na myślenie nad tą poezją i nad tymi słowami. Są jakieś trendy w tej chwili w poezji?
2: Tak, jasne. Widać trendy w poezji. Trendy... To w ogóle trochę się przekłada też na całą literaturę. Mówi się o tym takim zwrocie ludowym, który był silnie obecny za sprawą chociażby naszej wrocławskiej autorki, chłopek Janny Kuciel-Frydryszak. To także się przełożyło na poezję. Mieliśmy bardzo rozchwytywaną poezję Małgorzaty Lebdy, którą także we Wrocławiu mogliśmy wydawać, więc ona ten nurt reprezentowała. Urszula Honek także w to się wpisuje. Była swego czasu bardzo popularna ekopoetyka, czyli poezja, która właśnie dotyczyła spraw związanych z przyrodą, spraw związanych ze środowiskiem szeroko pojętym. To był taki trend. Jest poezja bardzo mocno zanurzona w sprawach miejskich, w tym życiu miasta, po prostu tkanki miasta, próbująca to opisać. Mieliśmy tutaj we Wrocławiu laureata poezji Silesiusa za debiut Olka Trojanowskiego. Jego książka między innymi o czymś takim opowiadała. Więc tych nurtów jest, tych trendów w poezji jest całkiem sporo. Myślę, że co 2-3 lata pojawia się coś, co się wybija tak i staje się modne. W taki dobry sposób.
1: Powiedziałeś tych nurtów, zatem zanurzamy się w poezji i czekamy na festiwal, na którym no, nie tylko miłośnicy poezji czekają, ale także ci, którzy lubią o literaturze rozmawiać. Kiedy się zaczyna?
2: W niedzielę 17 maja, tutaj po sąsiedzku, bo w Willi Karpowiczów na Wrocławskich Krzykach będzie czytanie grupy związanej z Zinem 606. Następnego dnia wspólnie już przenosimy się do prozy wspólnie z kołem przy Akademii Muzycznej tutaj wrocławskiej. Będziemy grać muzykę i do niej czytać wiersze, a we wtorek 19 już startuje to główne pasmo festiwalu Silesius. Przede wszystkim zapraszamy do prozy Klubu Wrocławskiego Domu Literatury, ale będziemy też w Muzeum Pana Tadeusza, będziemy też w Oratorium Marianum. Dużo będzie się działo.
1: I zapraszamy na stronę Wrocławskiego Domu Literatury. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Z książkami w Radiu RAM.

0: John Legend w Radio Ram.
1: Radio Ram w dobrym tonie.
0: I wciąż pojawiają się wasze wspomnienia w bramce messengerowej. Nari napisała tak: chyba w tym samym roku pisałam maturę co pani gość, bo pamiętam, że również powoływałam się na Żeromskiego, Sapkowskiego. Moja polonistka, miłośniczka Mickiewicza, nie mogła uwierzyć, że czytałam coś więcej niż lektury. A co gorsza, fantastykę. Na ustną maturę z polskiego mogłam sobie wymyślić temat, bo był to czas próby wprowadzania tak zwanej nowej matury. Na ustnym interpretowałam teksty Kazika Staszewskiego. Żeby i dziś młodzi mieli tak, żeby pisać rzeczywiście o czymś, co najbardziej w tej literaturze ich zainteresowało, zaciekawiło, co najbardziej poznali, odkrywali i żeby się nie stresowali.
2: Stresik jest, ale tragedii nie ma, spokojniej na pewno niż wczoraj, jak się już tutaj przyszło, więc no optymistycznie na to patrzymy.
3: Wydaje mi się, że na spokojnie wszyscy zdają z moich znajomych. Mam nadzieję, że to będzie łatwe i tyle, nie?
4: Była pani od korków, nauczyła mnie, no i chyba gotowy jestem, nie?
5: 30% wycisnąć, to będzie najgorsze.
6: Co powoduje największe problemy?
5: Umiejętność liczenia, a raczej jej brak.

0: Radio RAM. Więcej muzyki. Więcej Wrocławia. Więcej Radia RAM. W dobrym tonie codziennie. Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
4: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
5: Reklamie. Poniedziałek, 4 dzień maja, jest południe.
0: Wiadomości Radia RAM.
6: W majowy weekend na polskich drogach doszło do prawie 280 wypadków, zginęło 20 osób. Ośrodek zdrowia w Siechnicach zmienił siedzibę, teraz działa w nowym budynku przy ulicy Jana Pawła II. Fala krytyki spadła na Izrael po pobiciu francuskiej zakonnicy w Jerozolimie. Marek Waligura. Od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób. Ponad 320 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z policyjnej drogówki.
7: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.
6: W czasie majówki policja zatrzymała prawie 1350 kierujących pod wpływem alkoholu. Ośrodek zdrowia w Siechnicach zmienił siedzibę. Pacjenci są już przyjmowani w nowym budynku przy ulicy Jana Pawła II.
8: Mieszkańcy długo czekali na przeprowadzkę do ośrodka, który kosztował blisko 40 milionów złotych. Budynek był już gotowy pod koniec ubiegłego roku, ale nie udawało się rozstrzygnąć przetargu na dzierżawce. Do porozumienia doszło dopiero za czwartym razem. Chorzy już są przyjmowani w nowej siedzibie, gdzie są lepsze warunki i jest więcej miejsca. Poza lekarzami pierwszego kontaktu i pediatrami przyjmuje też m.in. ginekolog, okulista, neurolog i ortopeda. W budynku działa też laboratorium, pracownie RTG i gabinet fizykoterapii.
6: Mówiła Elżbieta Osowicz.
0: Wiadomości Radia RAM.
6: Fala krytyki spadła na Izrael po pobiciu francuskiej zakonnicy w Jerozolimie. Kobieta jest badaczką francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej. Policja zatrzymała 36-letniego podejrzanego. Informację zebrał Wojciech Cegielski.
9: Na nagraniu widać, jak mężczyzna podbiega do zakonnicy, przewraca ją na ziemię, odchodzi, a potem wraca i ją kopie. Policja podejrzewa, że był to atak na tle rasistowskim. Francuski konsulat domaga się postawienia napastnika przed sądem. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie mówi o narastającej wrogości wobec chrześcijan. Organizacja Rabbis for Human Rights napisała, że rabini nie mogą milczeć wobec przemocy i idei żydowskiej supremacji. Incydent potępiły także izraelskie media. W ostatnich godzinach wiele z nich cytuje głosy chrześcijan z Jerozolimy, którzy mówią, że ataków na nich jest coraz więcej.
6: W 2025 udokumentowano 155 napadów wymierzonych w chrześcijan w Izraelu i wschodniej Jerozolimie. We Francji przyspiesza wyścig prezydencki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił kontrowersyjny lider radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Francuzi wybiorą nowego prezydenta za niespełna rok.
10: W wywiadzie dla telewizji TFN zapowiedział, że podczas kampanii chce skupić się na dwóch problemach – nierównościach społecznych i rasizmie. 74-letni weteran lewicy uchodzi za jednego z najbardziej kontrowersyjnych, ale zarazem doświadczonych polityków we Francji. Najnowsze sondaże dają mu około 12-13% poparcia, co oznacza blisko 20-punktową stratę do dominujących narodowców. Ostatnim razem zabrakło nam zaledwie 1 punktu procentowego, by wejść do drugiej tury zamiast nich, przypomina Mélenchon. Tym razem jego szanse może jednak osłabić bezprecedensowy wysyp kandydatur na lewicy. Jest ich już ponad 10.
6: Z Paryża mówił Stefan Wolce.
5: Radio Ram. 24 stopnie pokazują już termometry we Wrocławiu. Jutro także temperatura będzie rosła do 24, ale w nocy spadnie do 13. Zachmurzenie ma być nocą duże, ale z przejaśnieniami i możliwe przelotne niewielkie opady deszczu. Jutro w dzień zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu, a temperatura już wspominałam taka jak w tej chwili we Wrocławiu. Około 24 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. Warunki biometeo teraz są korzystne, ale spada ciśnienie. Mieliśmy 1000 hektopaskali, teraz już pół hektopaskali. To Paskala mniej. 4 minuty po południu.

0: Kurs absurdalny w Radiu RAM.
1: Dziś to chyba wystarczy, że maturzystkom i maturzystom parują umysły. My nie będziemy się długo zastanawiać nad rozwikłaniem dzisiejszej zagadki, bo jest dość prosta, by nie powiedzieć banalna, jak zwracacie na to uwagę w swoich odpowiedziach. Zatem jeżeli ktoś nie bawił się z nami do tej pory, dziś to jest do zrobienia. Naprawdę do rozszyfrowania przez każdego, nawet jeżeli pierwszy raz słyszycie o konkursie absurdalnym. Polega to na tym, że z dwóch pierwszych części łamigłówki, którą przedstawię za moment, tworzymy jedno słowo, które będzie odpowiadało tej części trzeciej, ale jednym słowem odpowiadamy w bramce SMS-owej. Najpierw wpisujemy RAM, dodajemy odpowiedź, jedno słowo plus podpis, koszt 2 zł plus VAT, numer zawsze ten sam, 72 280. Udaję egzamin dojrzałości wyrażana w gramach i już, udaję. Inaczej, egzamin dojrzałości, szukamy synonimu, łączymy ze sobą i powstaje część trzecia, wyrażona w gramach. Myślę, że już za chwilę, nie w gramach, ale w kilogramach posypią się tutaj odpowiedzi, a wygrać można w tym tygodniu zaproszenie na 2 godziny gry w kręgielni Sky Bowling w galerii Sky Tower na drugim piętrze. Możecie zajrzeć, jak się prezentują na naszej stronie radioram.pl w zakładce konkursu absurdalnego, a czy te 2 godziny wykorzystacie od razu, czy rozdzielicie sobie po godzinie. Doprosić można jeszcze 4 osoby. Ktoś, kto wygrywa, może pójść z 5-osobową ekipą. Do 5 osób z zaproszenia można skorzystać. Zaproszenie już czeka w studiu Radiorama, my czekamy na odpowiedzi. Udaję. Egzamin dojrzałości wyrażona w gramach.
0: Konkurs Radia RAM.
1: 72280. RAM, odpowiedź i podpis. Tylko 2 zł plus VAT. Zaproszenie czekam.

Kuba Badach i Układ Otwarty. My też pozostawiamy jeszcze otwartą bramkę SMS-ową. Możecie próbować zdobyć dziś to zaproszenie i oczywiście zapraszam tych, którzy jeszcze do tej pory nie grali nigdy w konkursie absurdalnym. Jak zmierzycie się pierwszy raz z zagadką i uda się ją rozwikłać, to zobaczycie, że przy kolejnych będzie już łatwiej. Dawid napisał: mój najszybciej rozwiązany konkurs absurdalny. To były sekundy. Oby maturzyści doświadczali podobnie dzisiaj i przez kolejne dni i też tak szybko rozwiązywali na przykład jutro te zadania z matematyki. Dziś piszą, jeszcze mają niecałą godzinę, może niektórzy już nawet skończyli. Poznamy tematy po godzinie już 13. Teraz czekamy na wasze odpowiedzi. Odpowiedzi w konkursie absurdalnym, a zagadka na dziś brzmi: udaje egzamin dojrzałości wyrażana w gramach. Udaje egzamin dojrzałości wyrażana w gramach. Niektórzy tak szybko rozwiązali i rozwikłali tę zagadkę, że się zastanawiają, czy w ogóle dobrze. Daria napisała: Zgadłam? Coś za szybko, by mi to się udało. Pozdrawiam, Dario, również zgadłaś, ale nie wygrasz, bo bez nazwiska nie ma szans. Na antenie prezentujemy oczywiście tylko imię zwyciężczyni albo zwycięzcy, ale nazwisko musi pozostać do naszej wiadomości.

A powalczę w absurdalnym, może potem zawalczę w kręgle. Są mi takie wpisy. Udaję egzamin dojrzałości.

0: udaje egzamin dojrzałości wyrażana w gramach. Zaproszenie na kręgielnię czeka. Do 5 osób będzie mogło się zabawić.
1: Radio RAM.
0: A to już wtedy się zdecyduje i zobaczy, kto wygra. Dziś, kto wygra nagrodę, będzie wiadomo przed 13. Do tego czasu jeszcze nie możemy przedstawić oczywiście tematów, jakie pojawiły się na tegorocznej maturze z języka polskiego, ale możemy za to powiedzieć, że ci maturzyści, którzy zakończyli już pisanie i wyszli z sal, przyznają, że trudna nie była. No tak na tę pierwszą ocenę brzmi to dobrze. Jak będzie? Mam nadzieję, że większość będzie tak zadowolona jak ci, których już zapytaliśmy.
2: Nie było źle. Polski to łatwizna.
3: Nie wydaje mi się, żeby była jakoś bardzo trudna w tym roku, z mojej perspektywy. No dużo lektur i takich, typowy polski.
4: A jak przed jutrem?
3: Mniejszy stres niż dzisiaj. Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
5: To jakoś dałem radę. Myślę, że będzie dobrze. Przynajmniej na 30% myślę.
6: Teraz będę się głównie cieszyć z tego, że już to mam za sobą przede wszystkim. Była na poziomie, myślę, że takich próbnych matur. Nie powiedziałabym, że jakoś specjalnie była łatwiejsza od niej.
1: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Ale też nie była trudniejsza. My zdajemy egzamin z konkursu absurdalnego.

0: 20 minut pozostało do 13, 20 minut pisania.
1: To jest konkurs absurdalny.
0: I tylko kwadrans zgadywania, bo przed godziną 13 my już dowiemy się, kto wygra nagrodę i jak brzmi rozwiązanie dzisiejszej łamigłówki, a o 13 koniec pisania pierwszego egzaminu maturalnego z języka polskiego 2026. No ale teraz wróćmy jeszcze do zabawy. Pytacie o to, ile osób będzie mogło zagrać, jak wygracie zaproszenie. Do 5 osób i to będą 2 godziny gry. W kręgielni Sky Bowling, w galerii Sky Tower na 2. piętrze, tam będzie można skorzystać z zaproszenia. Do kiedy? Przez cały rok. Będzie ważne to zaproszenie do końca kwietnia roku przyszłego. A zatem w dowolnym momencie, nawet z okazji jakichś urodzin, imienin, prezentu albo bez okazji, wybrać się ze znajomymi, z rodziną, bo tutaj są i takie odpowiedzi, w których zaznaczacie, że bardzo chętnie byście zagrali rodzinnie. Miły rodzinny pojedynek moglibyśmy zorganizować. Serdecznie pozdrawia Piotrek. Jeżeli chcecie wygrać takie zaproszenie, to oczywiście bramka SMS-owa jest otwarta jeszcze przez kwadrans i czekamy na prawidłowe rozwiązania. Udaje egzamin dojrzałości wyrażana w gramach. Jest tak absurdalnie proste dziś zadanie do rozwikłania, że może ktoś po raz pierwszy się zdecyduje. Udaje inaczej, jakiego słowa można użyć. Egzamin dojrzałości, nic prostszego, żeby znaleźć jedno słowo pasujące do tej części, a wtedy połączyć je ze sobą i powstaje część trzecia wyrażana w gramach. 72 280, ostatnie przypomnienie numerów, treści, ramy, rozwiązanie i podpis, koszt tylko 2 zł plus VAT, 2 godziny na kręgielni, do 5 osób.
2: Konkurs Radia RAM.
0: Może rywalizować.
2: Radio RAM w dobrym tonie.
0: Udaje. Egzamin dojrzałości wyrażana w gramach.

są prawidłowe odpowiedzi, ale są też rozpisane z pozdrowieniami dla maturzystek i maturzystów, którzy kończą pisać swój pierwszy egzamin z cyklu matura z języka polskiego. Już za chwilę za nimi niektórzy, już większość pewnie wyszła z sali albo właśnie się zbiera do wyjścia. Będziemy pytać o wrażenia już po godzinie 13. Od Anny mamy pozdrowienia dla wszystkich maturzystów. Do dzisiaj pamiętam to uczucie, jak wyszłam ze szkoły po egzaminie maturalnym, spodziewając się jakiejś rewolucji, a świat toczył się dalej, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Poszło mi bardzo dobrze, ale to, ile się nastresowałam przed, to moje. Nie stresujcie się, będzie dobrze, dodaje Ania. Podobnie jak z absurdem. Pierwszy raz się stresujemy, czy dobrze, a potem takie banalne.

0: Konkurs absurdalny w Radiu RAM.
1: W tym tygodniu, także jutro, pojutrze i tak do piątku, do wygrania będzie zaproszenie, z którego może skorzystać nawet 5 osób do kręgielni Sky Bowling. Kogo doprosicie do tego zaproszenia, będzie zależało tylko od Was. Od kogoś, kto wygra, już za chwilę usłyszy swoje nazwisko na naszej antenie. W galerii Sky Tower na drugim piętrze dobrze się zabawi ktoś, kto rozwikłał dzisiejszą łamigłówkę. Udaje egzamin dojrzałości, wyrażona w gramach. Udaje, inaczej gra. Trochę jak aktor, ale nie tylko. Są osoby, które doskonale potrafią grać na co dzień. Udaje, inaczej gra. Egzamin dojrzałości, matura. Połączmy gra plus matura, wyrażona w gramach, gramatura. I to jest dobra odpowiedź. Taką odpowiedź na przykład znalazłam przy imieniu Katarzyna. Kasiu, gratuluję. Zabieraj te dwie maturzystki ze sobą. Niech się zrelaksują i wyskaczą stres maturalny, jak napisałaś. Kolejne takie do zdobycia już jutro. A za 7 minut wiadomości o 13:00.

0: Reklama. Domowa Galeria Stylu w Radiu RAM. Dobrze zaaranżowana przestrzeń. W każdą środę po 9 i po 17. Na program zaprasza Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
1: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
2: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
3: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
5: Poniedziałkowe popołudnie, czas na wiadomości, jest 13.
0: Wiadomości Radia RAM.
6: Pierwsi maturzyści z 10 liceum we Wrocławiu skończyli przed czasem egzamin z języka polskiego.
7: Jak praca wpływa na życie i otoczenie, i to wybrałem, a drugie było... Jezu, już zapomniałem.
6: Po publikacji zdjęć arkusza maturalnego możliwe jest zawiadomienie do prokuratury. Ataki ukraińskich dronów powodują katastrofę ekologiczną na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego. Marek Waligura. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, które pojawiły się na dzisiejszej maturze z języka polskiego. Jeden z maturzystów z 10 liceum we Wrocławiu wyszedł po niecałych 2 godzinach, choć miał do dyspozycji 4.
7: Poszło zdać, zdam, liczę na jakieś takie 75%, bo ja zawsze po prostu szybko robię, ale sprawdziłem wszystko. Rozprawka była głupia, tematy były takie nieprzystępne, przynajmniej dla mnie. Myślę, że zdam, na pewno. Jak praca wpływa na życie i otoczenie, i to wybrałem, a drugie było... Jezu, już zapomniałem.
6: Tymczasem szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z polskiego. Chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu, pojawiło się zdjęcie jednej ze stron. Dyrektor Zakrzewski uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jest to niewykluczone.
8: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
6: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 350 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Studenci w Polsce zarabiają około 4100 zł na rękę miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 10 tysięcy. Tak wynika z badania Student w pracy. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tysięcy złotych netto. Więcej miesięcznie zarabia co trzeci, ponad połowa studiujących, a według danych GUS jest to prawie 1 300 000 osób, ma stałą bądź dorywczą pracę. Prawie połowa jest na umowie zleceniu. Druga pod względem popularności forma to umowa o pracę na czas nieokreślony.
0: Wiadomości Radia RAM.
6: Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, który wybuchł w sobotnie popołudnie, wciąż nie został opanowany. Ogień jednak już się nie rozprzestrzenia, informują czescy strażacy.
9: Strażakom udaje się utrzymywać pożar na obszarze poniżej 100 hektarów. Dziś w akcji gaśniczej weźmie udział około 400 strażaków. Podobnie jak w poprzednich dniach będą ich wspierać śmigłowce. Do 6 czeskich maszyn mają dziś dołączyć 2 ze Słowacji. Akcję gaśniczą w trudnym, niedostępnym terenie utrudniały w weekend susza, wysoka temperatura i wiatr. Warunki wymuszały częste rotacje strażaków walczących z żywiołem. Służby zamknęły drogi w najbliższej okolicy, a także niektóre szlaki turystyczne na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria.
6: Z Pragi mówi Wojciech Stomba. Rosyjski port w Tuapse nad Morzem Czarnym na północ od kurortu Soczi jest na granicy katastrofy ekologicznej. Powodem są ataki ukraińskich dronów na terminale naftowej rafinerie. Do okolicznych rzek i Morza Czarnego wyciekła ropa. Po każdym ataku ukraińskim nad Tuapse unosiły się kłęby czarnego dymu. Mieszkańcy informowali, że w regionie pada deszcz skażony ropą, a w rzekach i na czarnomorskim wybrzeżu powiększają się plamy paliwa. Ropa zanieczyściła co najmniej 60-kilometrowy odcinek brzegu.
5: Jest i jutro też będzie. Bardzo ciepło we Wrocławiu, na termometrach 25 stopni. Jutro do 24, a w nocy spadnie temperatura do 13 i pojawią się niewielkie opady deszczu, a w każdym razie przewidują je synoptycy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie ma być duże, możliwe opady deszczu, temperatura do 24, a warunki biometeo będą obojętne. Dziś są korzystne, chociaż spada ciśnienie. Na barometrach już 999 hektopaskali, 4 minuty po 13. Dajcie znać, jak tylko się dowiecie od swoich maturzystek, maturzystów, czy są zadowoleni, jak im poszło, napiszcie do nas. Też jesteśmy ciekawi. W końcu trzymaliśmy mocno kciuki za ten pierwszy dzień egzaminów. Dziś język polski, już za nimi, jutro matematyka.

0: Marta napisała, ja usłyszałam tylko spoko, jak dojadę, to wszystko powiem. Dojeżdżajcie do domu, dzwońcie, piszcie, chociaż odpowiadajcie na te wiadomości. Ktoś tu za was mocno trzymał kciuki, ktoś tu się niepokoi, ktoś dopytuje. Jak wam poszło? Dajcie znać, jeżeli macie już sygnały.
1: Radio RAM.
0: Jak naszym maturzystkom, maturzystom się pisało, to też przekazujcie takie informacje. Jesteśmy bardzo ciekawi.

0: Monika dostała wiadomość od swojej maturzystki. I wszystko już wie. Jest absolutnie spokojna. Wiadomość o treści. Napisałam. I już. Monika dodaje. Człowiek siedzi, pół dnia radia słucha i wszystkich relacji. Ja po 4 godzinach dostaję całe wyczerpujące. Napisałam.
1: Dziś we Wrocławiu.
0: Dziś Marta z 5 LO także pisała. Pozdrawiam moją kochaną córcię, dodaje Monika. Edyta też już ma informację od Leona. Leon pisze, że temat trochę dziwny, ale poszło fajnie. Jeżeli macie relacje od swoich maturzystek, maturzystów, napiszcie do nas też, jesteśmy bardzo ciekawi. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, które pojawiły się na dzisiejszej maturze na poziomie podstawowym z języka polskiego. Jako pierwszy z sali egzaminacyjnej z 10 ELO we Wrocławiu wyszedł Antek. Mimo, że tematy niezbyt mu się podobały, to liczy na dobry wynik.
2: Poszło zdać, zdam. Liczę na jakieś takie 75%, bo ja zawsze po prostu szybko robię, ale sprawdziłem wszystko. Rozprawka była głupia, tematy były takie no nieprzystępne, przynajmniej dla mnie. Myślę, że zdam na pewno.
3: A co było?
2: Jak praca wpływa na życie i otoczenie, i to wybrałem, a drugie było... Jezu, już zapomniałem.
1: Radio RAN w dobrym tonie.
0: Już teraz to nie takie ważne. Nerwy. To wszystko przez nerwy. Maturalny wynik przede wszystkim z przedmiotów na poziomie rozszerzonym ma wpływ na rekrutację na studia, no i przyszłą pozycję na rynku pracy. Jeżeli tylko będziecie mieli jakieś wieści od swoich maturzystek, maturzystów, napiszcie.

0: Ola napisała tak: Pani Aniu, mój syn właśnie wrócił. Też zdecydował się pisać na ten temat o pracy. Na razie nie pytam, jak poszło, ale jest uśmiechnięty i głodny. I to najważniejsze, że uśmiechnięty. No i że zgłodniał, to też stres odpuścił. No i Aleksandra dodaje jeszcze zdjęcie, a to wisi u nas w domu, przy wejściu. To przeczytam wyraźnie. Matura to tylko egzamin. Nie definiuje tego, kim jesteś.
1: Radio RAM.
0: Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Matura to tylko egzamin. Nie definiuje tego, kim jesteś. Ale jak będziecie zadowoleni z procentów, z wyników, to będziemy się cieszyć razem z wami.

0: się nie zgodzić. Lovely Day. I we Wrocławiu słońce, znowu słońce. Trochę deszczu pojawi się w nocy i jutro w ciągu dnia przelotnie też może popadać, ale będzie równie ciepło do 24-25 stopni. A my dziś...
1: Radio RAM.
0: Jeszcze ciągle żyjemy maturami, pierwszym dniem egzaminów, no i oczywiście językiem polskim. Kiedy pytamy was, jak poszło maturzystkom, maturzystom, to dowiadujemy się, że zadowoleni. W większości wpisujecie zadowoleni. Joanna też napisała, mój syn zadowolony, a Daniela to wie, że maturzystów po prostu trzeba nakarmić.
2: Dzień dobry wszystkim w ten przepiękny, słoneczny dzień. Tak się zastanawiam, czy my jako rodzice nie jesteśmy bardziej zestresowani tą maturą niż nasze dzieci. Moja córka Mila właśnie do mnie zadzwoniła i powiedziała, że wszystko poszło ok. Jest dobrej myśli i tak jak poprzedniczka przed chwilą pani, która mówiła, że syn wrócił do domu i jest głodny, moja córka też mówi, mama, ja jestem głodna, więc jemy coś i wtedy dopiero z nią porozmawiam o tym wszystkim, co tam było, jak tematy. Także bardzo życzę wszystkim dobrego dnia i może my jako rodzice mniej stresu. Pozdrawiam serdecznie.
1: Radio RAM w dobrym tonie.

0: przyjdzie czas, by dopytać, jak było, jak się pisało, jak wrażenia. Na razie słyszymy spoko. Okej, napisałam. Będzie dobrze. Na 30% mama. Może się uda więcej. Na pewno uda się więcej. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To były tematy, które pojawiły się na dzisiejszej maturze na poziomie podstawowym z języka polskiego. No to jak poszło?
1: Generalnie dobrze. W miarę łatwe się wydaje. Fajny temat się trafił na rozprawkę. Bałem się, że będzie trudniejszy.
2: Czyli zdane.
1: Na spokojnie.
3: Najwięcej kłopotów miałem z lekturami, które nie przygotowałem sobie należycie, bo kilka takich się pojawiło, których nie znałem za dobrze.
4: Dziś we Wrocławiu.
0: Dziś we Wrocławiu egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści mają już za sobą czas zjeść coś dobrego, odpocząć, zrelaksować się i złapać oddech przed matematyką. 4 minuty pozostały do 14. Anna Fuder, bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro po 10.

0: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
1: I co? Mają taras?
0: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
1: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
0: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
1: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
2: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
3: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
4: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
3: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas. office@bisk.wroclaw.pl.
5: Poznaj przyszłość z Festiwalem Literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz filii numer 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Ram z Wrocławia. Jest 14.
8: Wiadomości Radia Ram.
10: Benzyna od jutra znów będzie droższa. Cena paliwa dieslowskiego nie zmieni się. Nie wiadomo, czy remont ulicy Pięknej między Barską a Nyską we Wrocławiu dojdzie do skutku. Powodem jest spór miasta z konserwatorem zabytków o bruk. W lasach większej części kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Opady spodziewane są za kilka dni.
11: Obecnie notujemy wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest wilgotność mniejsza niż w kartce papieru.
10: We Wrocławiu ma zacząć padać w środę. Marek Waligura. Ceny benzyny idą w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. Litr może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 więcej niż przed majówką. Litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł 31 groszy. W przypadku tego paliwa cena nie zmieni się. Amerykański okręt wojenny został trafiony 2 pociskami przez marynarkę wojenną Iranu, gdy przepływał w pobliżu wyspy Jask w cieśninie Ormuz. Według telewizji w Teheranie okrętom USA i Izraela udaremniono wpłynięcie do cieśniny. Amerykański okręt zignorował wcześniejsze ostrzeżenie Iranu, po czym został ostrzelany i zawrócony. Kilka godzin wcześniej irańskie siły zbrojne ostrzegły marynarkę Stanów Zjednoczonych przed wpływaniem do Ormuzu. Doszło do tego po zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że od dziś siły amerykańskie będą pomagać statkom handlowym, w tym wiozącym ropę naftową, w tranzycie przez cieśninę. Remont ulicy Pięknej na Tarnogaju we Wrocławiu stoi pod znakiem zapytania. Chodzi o odcinek między Barcką a Nyską, gdzie mieszkańcy skarżą się na zły stan nawierzchni i hałas.
12: Rada osiedla chciała szybkiej wymiany nawierzchni na asfalt, co zaakceptował zarząd dróg i utrzymania miasta we Wrocławiu. Do sprawy włączył się jednak dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków Daniel Gipski, który wskazuje na konieczność zachowania historycznej kostki. Zlecił sprawdzenie, czy bruk nadal znajduje się pod obecną nawierzchnią i w jakim jest stanie. Jeśli tak, konserwator chce jego odsłonięcia i renowacji. Drogowcy zaproponowali kompromis: pozostawić kostkę jako podbudowę, jak jest teraz, i położyć na niej nową warstwę asfaltu. Zarząd dróg i utrzymania miasta w piśmie wskazuje, że takie rozwiązanie działa już na innych ulicach, na przykład jak na Olszewskiego. Na razie decyzji konserwatora nie ma, a od niej zależy, jak ostatecznie będzie wyglądać remont.
10: Informacje zebrał Mateusz Florczyk. Nadal jest ciepło i na ulicach Wrocławia jest coraz więcej rowerzystów. Pogoda sprzyja podróżom na dwóch kołach pod warunkiem, że jesteśmy ostrożni, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
13: Rowerzystów tematów cała masa. Oczy dookoła głowy i zarówno rowerzyści, jak i kierujący, tutaj z żadnej strony nie faworyzujemy. Popełniamy nadal mnóstwo błędów, wybierajmy trasy, które są bezpieczne typowo dla rowerów, ale też bądźmy ostrożni, zakładajmy kaski, koniecznie pilnujmy, żeby nasze dzieci te kaski na głowach też miały.
10: W okresie od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do prawie 280 wypadków. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród jadących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów i jeden rowerzysta.
8: Wiadomości Radia RAM.
10: Ekstremalna susza panuje w polskich lasach. Codziennie sprawdzane jest, ile wilgoci jest w ściółce, mówi nadleśniczy Michał Andzielewicz.
11: Osoba mierząca ściółkę pobiera o godzinie 9 i o godzinie 13 próbkę igliwia, przekłada je do specjalnego urządzenia, które automatycznie wylicza wilgotność tej ściółki. Taką graniczną wilgotnością, w której naprawdę zagrożenie jest bardzo duże, to jest 10%. Obecnie notujemy właśnie wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest wilgotność mniejsza niż wilgotność kartki papieru.
10: Leśnicy liczą, że prognozowane w tym tygodniu opady deszczu choć trochę pomogą, ale by zagrożenie pożarowe w lasach spadło na dobre, deszcz musiałby intensywnie padać przez co najmniej tydzień. Kilkuset strażaków przy pomocy śmigłowców drugi dzień walczy z rozległym pożarem lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria na zachodzie Czech. Wciąż nie udało się opanować pożaru na całym liczącym około 100 hektarów obszarze, ale zahamowano poszerzanie się ognia. Akcję utrudniają susza i wiatr. Latem 2022 roku strażacy gasili pożar lasu w tym samym Parku Narodowym. Był to największy jak dotąd pożar w historii Czech. Z przez 21 dni. Wtedy walczyło 6 tysięcy strażaków. Pomagali m.in. polscy piloci śmigłowców.

0: program. Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
1: 25 stopni na termometrach we Wrocławiu i to temperatura maksymalna prognozowana na dziś w naszym mieście. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby. Warunki biometeo na ogół korzystne dzisiaj we Wrocławiu. Na barometrach w tej chwili 999 hektopaskali. W nocy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 13 stopni, do tego słaby wiatr. Jutro już zachmurzenie duże, możliwe ponownie przelotne opady deszczu, ale wciąż ciepło, bo nawet 24 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
2: Więcej Wrocławia na 89 i 8 FM.
1: 5 minut po godzinie 14. Joanna Łukaszewska przy mikrofonie. Dzień dobry, zapraszam do 18.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 11 minut po godzinie 14. Dla nich majówka nie była takim czystym relaksem. Część pewnie powtarzała materiał. Inni no, nie uczyli się już, co prawda, ale czy da się tak naprawdę odpoczywać, wiedząc, że już za chwilę, już za moment ten najważniejszy egzamin? Na początek język polski na poziomie podstawowym. Maturzyści rozpoczęli dzisiaj maraton maturalny.
2: Nie było źle. Temat był dla mnie trochę osobiście dziwny, bo było a propos pracy i jej wpływu na jednostkę i na jej jakby otaczającą go rzeczywistość. Tak poza tym zadania nie były złe, były w miarę proste. Niektóre były trochę cięższe do zinterpretowania, ale było naprawdę spoko.
3: No tak średnio. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
4: Średnio to znaczy co? Zaskoczyły cię tematy czy jak?
3: Nie, tematy nie. Trochę zadania, ale wszędzie coś napisałam, więc myślę, że będzie okej.
4: Okay. Jak ci poszło?
5: Szczerze, bardzo łatwe było, zobaczymy jak wyjdzie, ale szczerze, no już teraz pół godziny siedziałem, patrzę jeszcze na te zadania, już no co można dopisać, nie? Banalnie było, no. Tak, spodziewałam się na pewno lalki, no oczywiście lalka była, także jestem zadowolony.
1: Jutro maturzyści zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką, a w środę z językiem obcym. Potem czekają ich przedmioty rozszerzone i egzaminy ustne. Wynik matur będą znane wyniki, znane 8 lipca, a teraz Oskar Pietruszewski, zawodnik FC Porto, który także zdaje maturę. 17-letni piłkarz jeszcze w sobotę z drużyną zdobył Mistrzostwo Portugalii, a następnego dnia przeleciał do Polski, aby napisać egzaminy. Barbara Skowrońska, dyrektorka Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii Białystok, mówiła w TVP Info, że Oskar Pietruszewski uczy się zdalnie, odkąd jest zawodnikiem FC Porto.
6: Oskar to niezwykle skromna osoba, bardzo pracowita i konsekwentna w dążeniu do celu. Potrafił świetnie połączyć te obowiązki szkolne z bardzo intensywnym treningiem na boisku. I te sukcesy, które do tej pory osiągnął, świadczą właśnie o tym, że jest to osoba bardzo pracowita, sumienna.
1: Maturzyści pisali dzisiaj egzamin z polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z 5 obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać przynajmniej na poziomie 30%.

0: Konkurs Radia RAM.
1: 23 minuty po godzinie 14. Idealny moment na prezenty. Mam dzisiaj dla kogoś podwójne zaproszenie do Teatru Współczesnego na spektakl Państwo Snu 13 maja o 19.15. To przedstawienie. Głównym bohaterem jest rysownik, który otrzymał osobliwe zaproszenie do zamieszkania w założonym u podnóża Himalajów tajemniczym Państwie Snu. To miejsce, w którym osoby niedopasowane do współczesnej rzeczywistości mogą realizować swoje marzenia. Czy spełni się wyobrażenie bohaterów o życiu w świecie, którego już nie ma i w którym postęp ich nie ogranicza? Możecie to sprawdzić. 72 280 to nasz numer. Możecie to sprawdzić wysyłając do nas SMS, no i być może wygrywając zaproszenie właśnie na ten spektakl. RAM Teatr Podpis, tak ma wyglądać treść wiadomości. 72 280, raz jeszcze to nasz numer. Wydacie na taką wiadomość 2 zł plus VAT.
0: Konkurs Radia RAM.

0: Radio RAM.
1: 14.30 i 25 stopni na termometrach we Wrocławiu, do tego całkiem pogodnie. Jak słyszycie dzisiaj z nami Iwo, czy dzieci lubią taką pogodę?
2: Tak.
1: Tak?
2: Mhm.
1: Dlaczego?
2: Bo jest ciepło, fajnie, miło.
1: Okej. Okay. Coś jeszcze nam powiesz o pogodzie? Ma tak. Dzisiaj padać?
2: Nie.
1: Dzisiaj nie, ale w nocy już może.
2: W nocy i na przykład jutro będzie, może. A chciałam jeszcze powiedzieć o dzisiejszej pogodzie, że jest 25 stopni i ogólnie jest ładnie słonecznie.
1: No i właściwie to jest wszystko, ale, co najważniejsze.
2: Tak? Ale u nas tak trochę to nie widać tego słońca.
1: Trochę nie widać, bo za małe okna może mamy. 998, bardzo ci dziękuję, Iwo.
2: Proszę.
1: 998 hektopaskali na barometrach. Warunki biometeo dzisiaj na ogół korzystne. Wiatr słaby, zachmurzenie umiarkowane. No i na razie bez deszczu. W nocy może padać. Temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro już zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady w dzień. Na termometrach jutro wciąż 24 stopnie. Wciąż wysoko.
0: Więcej Wrocławia na 89 i 8 FM.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 20 minut pozostało do godziny 15. Trwa drugi w tym roku nabór do programu Mikrogranty. Organizatorzy zachęcają mieszkańców i mieszkanki Wrocławia do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania nawet do 10 tysięcy złotych brutto na realizację autorskich projektów kulturalnych. To miejski program, który wspiera oddolne inicjatywy. Co roku są trzy nabory. Pierwszy był w lutym. Od 1 do 15 maja ten, który trwa obecnie, czyli drugi. No i jeszcze pozostaje nam wrzesień. Od 1 do 15 września trzeci nabór do tegorocznych mikrograntów. Nie ma jednego przepisu na projekt. Mogą to być warsztaty, działania artystyczne, spacery, spotkania, inicjatywy ekologiczne czy edukacyjne. Ważne jest jednak, żeby nie było to jednorazowe wydarzenie, ale cykl działań, które daje przestrzeń do budowania relacji.
0: Radio RAM.

0: Trochę kultury na 89,8 FM.
1: 48 minut po godzinie 14. Jest z nami Iwo w studiu, więc zapytam go, co mówił, bo nie słyszałam. Co mówiłeś? Iwo chciałby koniecznie coś powiedzieć.
2: No dobra, to chodź tutaj.
1: Ale jest z nami też Dagmara Chojnacka.
2: Cześć,
1: i właściwie...
2: dzień dobry. Chodzi o do ciotki, to będziemy do wspólnego mikrofonu mówić.
1: O,
2: do
1: podejdź
2: jednego.
1: Do cioci, co?
2: No, bo my dzisiaj mamy taką specjalną rzecz dla wszystkich zdających. I dla ośmioklasistów, i dla maturzystów, ale książka to jest taka, że już dla Iwo. To się nazywa Niesamowite pokolenie. O takich jak Iwo, jak walczą z czarnoksiężnikami, z technoczarnoksiężnikami. Pokażę ci zaraz, zostawię ci to, bo tam jest niesamowity komiks też w środku.
1: Iwo, fajnie, że taka książka?
2: O.
1: Ciekawy jesteś? Co w tej książce? Musisz powiedzieć do mikrofonu.
2: Tak!
1: W radio nie słychać machania głową.
2: Wyszło. Słuchajcie, a potem jeszcze mamy serial z kolei dla maturzystów. Tfu, odpukać pod tytułem Poprawka. Ale za, to francuski kryminalny i z takim cudnym facetem w roli głównej. Także będzie bardzo wesoło. Chodź, Iwu, idziemy, zobaczymy tą książkę, ogarniemy. Hej. Radio Ram.

0: Konkurs Radia Ram.
1: Tak szybciutko jeszcze jedno zaproszenie dzisiaj mamy do rozdania. Bijące rekordy popularności show artystów słynącego z wielkich hitów scenicznych teatru Varieté Muza z Koszalina. Zorganizowane z ogromnym rozmachem widowisko pod tytułem Mamma Mia przeniesie publiczność do lat 70. i czasów największej popularności szwedzkiego kwartetu ABBA na światowych parkietach. No i dzisiaj właśnie takie podwójne zaproszenie na spektakl muzyczny do rozdania Mamma Mia 10 maja od godziny 18 w sali koncertowej przy Karkonoskiej 10. Możecie pisać 72 280 RAM koncert podpis 2 zł plus VAT. Tyle wydacie.
0: Konkurs Radia RAM. No matter what, you got to strut. Reklama. Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
2: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
3: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Ram z Wrocławia, minęła 15.
8: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Nawigacja Radia Ram.
9: Po dwóch kolizjach korkują się Solskiego i Grabiszyńska przy parku w obu kierunkach oraz łącznik trasy do Warszawy z S8 z Długołęką. Zatory są teraz także na Swojczyckiej, Miłoszyckiej i Sznuraut. Stoją także na Moście Milenijnym, Zwycięskiej i wokół placu Jana Pawła II.
8: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
0: Wiadomości Radia Ram.
9: Na początku maja najmocniej pylą brzozy i trawy. Lekarze ostrzegają, że często alergia toruje drogę infekcji. Korki na autostradzie w Jędrzychowicach pozostaną. Niemcy nie planują na razie znoszenia kontroli granicznych. 18 maja rozpocznie się nabór do 4 klas dronowych we wrocławskich szkołach średnich. Marek Waligura. Alergia, infekcja, może jedno i drugie. Lekarze podkreślają, że często alergia toruje drogę do infekcji. Obecnie pylą brzozy i trawy. Doktor Piotr Dąbrowiecki, alergolog, radzi nie lekceważyć objawów.
10: Świąt spojówek oczu, napady kichania, leci nam wodnista wydzielina, chrząkanie odkasłujemy, no to może być to alergia. Trzeba się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego, uzyskać leki objawowe, które tu i teraz pomogą nam zawalczyć z alergią, ale pomogą nawet łagodniej przejść przez tą infekcję.
9: Piotr Dąbrowiecki podkreśla, że powtarzające się o tej porze roku objawy przeziębienia mogą świadczyć o alergii, dlatego warto skonsultować to z lekarzem.
10: Patrząc na badania statystyczne, mniej więcej 40% osób mieszkających w Polsce ma dodatnie testy. 1/3 to są objawowi alergicy, czyli 12 milionów może mieć takie objawy. Początek maja.
9: Nieleczona alergia może prowadzić do astmy. Jutro przypada Światowy Dzień Astmy. Niemcy nie planują na razie znosić kontroli granicznych, oświadczył minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt. Wyraził nadzieję, że w przyszłości system migracyjny w Europie będzie na tyle sprawny, że będzie można odejść od tych środków. Zastrzegł, że dziś jeszcze jest za wcześnie, by powiedzieć, kiedy ten moment nastąpi. Kontrole obowiązują na wszystkich granicach Niemiec od 16 września 2024 roku. Zaostrzenie polityki migracyjnej stanowi odpowiedź rządu na narastające niezadowolenie związane z napływem migrantów.
2: Wiadomości. Radia RAM.
9: 4 szkoły średnie z Wrocławia uruchamiają klasy dronowe. Mają przygotować młodzież do zawodów przyszłości. Taka klasa powstanie m.in. we wrocławskich lotniczych zakładach naukowych. Zainteresowanie jest bardzo duże, mówi szefowa tej placówki Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska.
11: Jest duże zainteresowanie rozwijającego się sektora systemów bezzałogowych. Podjęliśmy taką próbę, aby młodzież, która będzie realizowała rozszerzoną matematykę, fizykę, podejmowała też próby zaznajamiania się z podstawami systemów bezzałogowych.
9: Młodzież będzie uczyła się pilotażu bezpiecznego użytkowania dronów, ich serwisowania. Szkolenia będą prowadzone w symulatorach, także w Zespole Szkół Logistycznych oraz Szkół nr 1. Nabór rozpoczyna się 18 maja. Po wejściu w życie umowy z krajami Mercosur, polscy producenci żywności boją się napływu tańszych produktów spoza Unii Europejskiej. Jak mówi Andrzej Gantner, szef Polskiej Federacji Producentów Żywności, rolnicy obawiają się, że nie będą w stanie konkurować z dużymi przedsiębiorstwami z Ameryki Łacińskiej. Umowa Brukseli z krajami Mercosur znosi cła na ponad 90% produktów, w tym na wysokiej jakości wołowinę.
12: To będzie uderzenie w bardzo dobry rynek wołowiny premium. My też jesteśmy producentem bardzo dobrej jakości wołowiny i trudno nam będzie bardzo konkurować z wołowiną z krajów Mercosur przy zerowej stawce.
9: Wołowina objęta dotąd cłem około 20% będzie mogła trafiać do Unii Europejskiej bez opłat, zaznacza Andrzej Gartner.
12: Ta nasza gospodarka żywnościowa, gdzie w produkcji wołowiny ciągle odgrywają rolę małe i średnie gospodarstwa, jest dużo bardziej wrażliwa, mniej odporna na tego typu szoki cenowe.
9: Za umową handlową między Unią Europejską a krajami Mercosur, czyli Ameryki Łacińskiej, lobbowały głównie Niemcy. W zamian Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj będą znosić cła na samochody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
2: 25 stopni w tej chwili na termometrach w naszym mieście, zachmurzenie umiarkowane dzisiaj we Wrocławiu, wiatr słaby, warunki biometeo na ogół korzystne. Barometry wskazują 998 hektopaskali. W nocy możliwe przelotne opady, temperatura spadnie do 13 stopni, jutro wciąż ciepło, bo maksymalnie około 24 stopni Celsjusza, ale już zachmurzenie duże i też może padać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
3: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
2: 6,5 minuty po godzinie 15. Joanna Łukaszewska przy mikrofonie. Zapraszam do 18, a w tej godzinie oczywiście recenzje Dagmary Chojnackiej.

0: Trochę kultury w Radiu RAM.
1: 10 minut po godzinie 15. Dagmara Chojnacka ponownie razem z nami i o niesamowitym pokoleniu opowiadać będziesz.
2: Tak, wszyscy dzisiaj na maturzystach. Ja też będę miała dla maturzystów prezencik śliczny i sympatyczny naprawdę. Ale za tydzień jest egzamin ośmioklasistów. I to ośmioklasiści to jest już pokolenie alfa. Czyli to takie pokolenie rodzone między 2013 a 2025, bo wcześniej to było pokolenie Generation Z, czyli między 96 a 2012. No i jest to książka, która jest wielofunkcyjna, tak jakoś powiedziałam ładnie, wielofunkcyjna, wielofunkcyjna.
1: Jakaś fuksja tam jest?
2: Ale fuksjuje też, nie, od fuksówki raczej, od fuksowania, tak jak się fuksuje studentów na pierwszym roku. Bo ona trochę fuksuje mózgi, ona nie straszy, ale podchodzi do tematu zupełnie z innej strony. To jest w ogóle książka dla redaktor Joanny Łukaszewskiej, dlatego i do audycji mamy czas, bo to jest...
1: Weźmiemy na warsztat.
2: Dla mam koniecznie. Ona jest i straszna, i wesoła. Niesamowite pokolenie nosi pod tytuł Przewodnik po zabawie i wolności w świecie pełnym ekranów. Mm-hmm. Czyli wiadomo wszystko i właściwie wszyscy westną, okej, znowu będzie gadane, jakie to jest niezdrowe, jakie to jest straszne.
1: Ale to jest teraz najważniejszy temat w kontekście dzieci.
2: Myślę, że to jest najważniejszy, ważniejszego nie ma. I dwójka autorów, Jonathan Hoyt i Catherine Price, i oni są i psychologami, on jest już też autorem książki Niespokojne pokolenie, o tym właśnie, co się działo wcześniej. I teraz tak, my mamy jeszcze szansę, bo zauważcie, że rewolucja technologiczna idzie troszeczkę jednak wolniej, mimo że bardzo przyspiesza u nas też, ale jeszcze pokolenie Z, czyli to, które jest teraz dwudziestokilkulatkami, jeszcze, powiem to wprost, nie ma tak zrytego beretu i jeszcze miało młodość. Jeszcze umie mówić do ludzi słowami, umie się kontaktować.
1: I pisać długopisem umie.
2: O, to już tam jest może trochę gorzej.
1: Może trochę.
2: Ale w Stanach to pokolenie już jest pokoleniem, które jest bardzo skrzywdzone, jest strasznie ukrzywdzone. Książka Niesamowite pokolenie jest, jak powiedziałam, wielofunkcyjna, bo tu jest w środku tak, jest komiks, czyli powieść graficzna, jest normalnie tekst, ale wszystko jest już dla tych, bo to jest dla dzieci i młodszych nastolatków.
1: Czyli taka książka wspólna, rodzinna.
2: Od 8 roku życia mniej więcej do 20 kilku i myślę, że też dla mam dziadków, ponieważ ja przeczytałam ją, słuchajcie, od oddechy do dechy i byłam przerażona, ile z tego jest o mnie. A to jest książka dla dzieci, na Boga.
1: No tak, tylko te ekrany jakby dzieciom robią jeszcze gorzej niż dorosłym, bo ty masz jakieś mechanizmy odporności już wypracowane
2: może
1: przez lata.
2: Może mam, może nie mam, bo tam są tam, że tak powiem, tacy
1: młody
2: szatani.
1: Młody mózg się kształtuje
2: tam
1: dopiero,
2: tacy szatani
1: nie?
2: działają, że tam już nie ma mechanizmów odpornościowych, ale zobacz, jak pięknie jest ta książka zrobiona. Zaraz
1: ja widziałam, pokazywałaś mi ją już ostatnio.
2: Bo mnóstwo kolorów, mnóstwo różnych charakterów pisma.
1: Wygląda atrakcyjnie dla dzieci, na pewno.
2: Bardzo. I ona też jest, ona ma przyciągać wzrok dla tych, którzy już mają short attention span, czyli mają krótki lącik uwagi, tak?
1: Tak, że czytam, że nie ma całej strony tekstu.
2: Tak, jak mam stronę tekstu, to odpadam od tego tynku. I zaczyna się od pięknej baśni. Otóż pewnego dnia, nie tak dawno temu, grupa czarnoksiężników stworzyła magiczne, świecące kamienie, wysadzane błyszczącymi klejnotami. Obiecali, że kamienie dadzą przyjaźń, wolność i frajdę każdemu, kto je podniesie. Ludzie rzucili się na nie i po krótkim czasie każdy, kto nie miał kamienia, zaczął się czuć wykluczony. No i dalej, baśń jest nie taka długa, ale mówi o tym, że czarnoksiężnicy wiedzieli, co robią, że te obietnice były kłamliwe, że użyli wszystkiego, co mogą tylko, żeby uwagę ludzi zamieniać w złoto, a potem się tym złotem bogacić i między sobą handlować. A ludzie stali się zupełnie bezwolni i bezradni, aż do momentu, kiedy wśród nastolatków, wśród dzieciaków pojawiły się pojedyncze osoby, które powiedziały nie, nie dam. Odbiorę z powrotem swoją
1: wolność.
2: Moja
1: uwaga.
2: Tak, to jest moje życie. Oni nazwali się technorebeliantami, to są prawdziwe osoby. Zaczęli nawoływać do buntu, do rebelii. I w Stanach taki nurt rebeliancki jest bardzo, bardzo silny. Słuchaj, kiedyś się ludzie przywiązywali do drzew. żeby wycinki lasu nie było.
1: No wciąż robią różne tego typu akcje.
2: A dzisiaj młodzi ludzie nawołują do rewolucji uwolnienia się od ekranów. O tym, co konkretnie z tej książce, za chwilę.
3: Radio RAM. Of the wonderful things that you get in a life, there are four.

0: Trochę kultury w Radiu RAM.
1: 18 minut po godzinie 15. Wracamy do niesamowitego pokolenia. Dagmara Chojnacka nas prowadzi.
2: Niesamowite pokolenie, czyli generacja alfa, ale książka jest też współredagowana przez generację Z. Częścią tej książki, która namawia do rebelii, namawia dzieci do buntu, ale w niesłychanie, powiem, też sprytny sposób. Bo są w takich ramkach tak zwane testimonials, czyli takie świadectwa, i to są podpisane imieniem. Te osoby też podobno można znaleźć gdzieś tam na Facebookach. Oprócz tego są postaci.
1: Prawdziwi ludzie.
2: Prawdziwi ludzie, są ze zdjęciami, są tacy, którzy mają swoje własne strony, swoje własne, wiesz, jakby takie fanpage'e i tak dalej. Ci, którzy prowadzą ten bunt technologiczny, żeby dzieciaki i młodzież mogła odzyskać sprawczość, mogła umiejętność życia w świecie, to relacji. I jest to robione naprawdę i oni, słuchaj się... Jakby oni się nie powstrzymują, przed tym się nie boją. Nie boją się jakichś tam może, nie wiem, że będą do sądu wciągani. Ponieważ na przykład ci, którzy mają po 20 kilka lat, w ramkach są ich takie testimonials. Jakieś 6 miesięcy temu zacząłem ograniczać korzystanie z mediów. Więcej czytam, śpię, myślę bardziej niezależnie, mam więcej czasu dla siebie. Brenda, lat 15, ale... Benjamin, 21 lat, tam dane są. Naprawdę żałuję, że nie poznałam lepiej dziadka przed śmiercią, zamiast ciągle grać w gry wideo, kiedy mnie wtedy odwiedzał. Ale na przykład ludzie tam 30 lat, 20 kilka lat, straciłem całą młodość. Bo właśnie to w Stanach to było intensywniej. Ichniejsze pokolenie 20-kilkulatków już nie miało nastoletniości. Ich nastoletniość to było bycie przywożonym, zawożonym do szkoły, przywożonym ze szkoły, i oni z kolegami ze szkoły rozmawiali nie w szkole. Rozmawiali potem siedząc u siebie w pokoju na WhatsAppie.
1: No trochę teraz momentami też pewnie to się w ten sposób odbywa.
2: Bywa, że tak. Ale co jest bardzo ciekawe, że w to wszystko, tylko w sposób właśnie taki bardzo, no tak brzydkie słowo, przystępny, ale łykliwy dla dzieciaków już, jest opisane uzależnienie dopaminowe. Jak się z niego wychodzi, ile to kosztuje. Są świetnie rozrysowane takimi właściwie graficznymi obrazkami, jak to wygląda, jak się uzależniam, jak rozpoznać. Ja mówię, oni się w ogóle tutaj nie powstrzymują, i to, co normalnie jest w książkach naukowych, tak? Jak jest cało...
1: Albo dla dorosłych.
2: Dla dorosłych.
1: I potem co ty, wapniaku, mi tu opowiadasz,
2: dokładnie,
1: nie?
2: To tutaj jest dla dzieciaków i po prostu pokazane czarno na białym, ale co... Ogromne wrażenie na mnie zrobiło, to są wyjęte, znalezione cytaty z wywiadów, których ci, którzy tworzyli media społecznościowe, ci najwięksi, ci, którzy tworzyli też apki i te wszystkie, przyznawali, jak fantastycznie korzystają ze wszystkich osiągnięć.

0: reklamy, programowania neurolingwistycznego, wszelkich sposobów manipulacji.
1: No są też osoby, które się, że tak powiem, wymiksowały z tego środowiska i uznały, że to już, zaszło za daleko i ja nie chcę brać w tym udziału, nie?
0: I oni teraz mówią dużymi literami, co tam było zrobione, ale jeszcze kiedy to było tworzone, oni się chwalili tym. Oni się chwalili, jak fantastycznie na przykład udało się w całą technologię scrollingu, czyli że jeden filmik leci za drugim, spowodować i korzystali, cholera, przepraszam za brzydkie słowo, z osiągnięć neuronauki. Z tego, jak plastyczny jest mózg i jak korzystać z neuroplastyczności mózgu, żeby absolutnie zawładnąć umysłami, mózgami i umysłami tych dwóch pokoleń. I powiem wam, że to jest też przerażające, jak się to czyta, ale jest to zrobione też na wesoło, bo przede wszystkim nacisk tej książki, Niesamowite pokolenie, jest o tym, co zrobić. Czyli w jaki sposób zorganizować, a to zabawę na podwórku. Są konkretne przykłady, jak zagadać, dla rodziców też, ale na końcu są też strony internetowe, no po angielsku, ale teraz jest żaden problem, bo się włącza tłumaczenie. Dokładnie z tym wszystkim, co jest w tej książce, gdzie są tak, dla rodziców wyniki badań naukowych, a dla dzieciaków kolejne podstrony, gdzie mogą nawet korespondować z tymi, którzy są już rebeliantami w innych krajach.
1: To jak być rebeliantem i jakby bojkotować sieć, jednocześnie musząc z niej korzystać.
0: Ale wiesz, to nie bojkotujesz sieć, bo bojkotujesz smartfon, bojkotujesz media społecznościowe i to, że to ci zastępuje realnych ludzi, a i to jest właśnie też, są takie rozdziały. Jak rozdzielić? Że korzystam do researchu, do szkoły, do tego, żeby odrobić zadanie, korzystam, ale nie pozwalam, żeby być wykorzystanym. To jest taka drobna, ale wcale nie subtelna różnica. Słuchajcie, polecam dzieciakom, nastolatkom i rodzicom z całego serca. Niesamowite pokolenie, przewodnik po zabawie i wolności w świecie pełnym ekranów. W twoje ręce, Joanno.
1: Bardzo dziękuję.

0: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na 8. przegląd nowego teatru dla dzieci. Od 29 maja do 3 czerwca 19 spektakli z Polski i z zagranicy, 27 bezpłatnych warsztatów, spotkania z twórcami. Bilety dostępne od 23 kwietnia. Czekamy na Was na 8. przeglądzie nowego teatru dla dzieci.
1: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza!
0: Dofinansowano ze środków gminy Wrocław oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Skumaj to! Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
5: 25 stopni na termometrach we Wrocławiu. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby. Warunki biometeo wciąż korzystne. Barometry wskazują 998 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni i możliwe już przelotne opady deszczu. Wiatr do tego słaby. Jutro także możliwe opady. Dość ciepło, 24 stopnie, tyle maksymalnie na naszych termometrach. Wiatr jutro słaby i umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.

0: Trochę kultury w Radiu RAM.
1: 27 minut pozostało do godziny 16. Dagmara Chojnacka ponownie razem z nami. I straszny tytuł na dziś przyniosłaś.
2: Kochane maturzysty, ciocia Dagmarka ma dla was peryłeczkę, nóweczkę nieśmiganą. Serialik z końca kwietnia.
1: Nikomu nie życzymy, żeby to się w życiu...
2: Tytuł po polsku no może nie jest za dobry akuratnie w tych dzisiaj okolicznościach przyrody, bo Netflixowy francuski tytuł, francuski serial o tytule Recalé, poprawka.
1: No ładnie, wykombinowałaś.
2: Ale to jest troszeczkę o tym, że facet ma poprawkę z życia, jak gdyby ma drugą szansę. I to jest fantastyczne, bo to jest tylko 8 odcinków. Może jest takie otwarcie na jeszcze, ale myślę, że nie. I te odcineczki są po 30 minut, czyli takie cyk, cyk, cyk. A straszliwie są gęste. W ogóle jest to komedia kryminalna, ta poprawka. I jest ona stworzona, napisana przez bardzo słynnego serialowca francuskiego, reżysera i scenarzystę François Ozon, nie mylić z Ozonem. I ten Ozon jest odpowiedzialny między innymi za Genialną Morgan, jeden z moich ulubionych seriali, ale też za taki serial, który był pierwszym francuskim chyba serialowym mega hitem światowym, Lupin. Arsène Lupin, ten współczesny, ten czarnoskóry.
1: Oczywiście.
2: No to po prostu serial seriali. No więc to jest ten gościu. I on zrobił tę poprawkę. I na czym, o co mu się rozchodzi? Otóż mamy uroczego oszusta, który ma na imię Eddie. I jest troszeczkę geniuszem matematycznym, czego używa do tego, żeby pięknie przeliczać wszystko na wszystko i oszukiwać wszędzie. Jest przeuroczy i on zostaje złapany przez policję, znaczy oni go mają na oku od dawna, ale wiadomo, że ma już na sobie wyroków na 7 lat. Że grozi mu 7 lat odsiadki za to wszystko, co nakombinował. I pani porucznik daje mu propozycję nie do odrzucenia. Miły, wykorzystując to, że jesteś świetny z matmy, będziesz udawał undercover profesora zastępczego. We Francji jest instytucja nauczycieli zastępczych, czyli dane kuratorium oświaty ma taką stajnię takich nauczycieli, którzy są rzucani. Nie mają stałych etatów, czyli są rzucani po prostu po różnych szkołach w rejonie. Więc będziesz takim zastępczym, zostaniesz włożony do szkoły na 3 tygodnie przed maturą. Będziesz uczył matmy w takiej klasie, że wiadomo, że jedno z dzieci jest dzieckiem słynnego, znaczy takiego wielkiego rosyjskiego mafioza, takiego od kartelu, od narkotyków, groźnego na maksa. Wiemy, że tam jest jego dziecko, ale nie wiemy, które to dziecko jest.
1: Czyli musisz wszystkich nauczyć dobrze.
2: Ty musisz po prostu wyłuskać, musisz się dowiedzieć, kogo szukamy. I wtedy my ci te 7 lat, kochaneczku,
1: czyli on musi znaleźć tę osobę, namierzyć ją.
2: On musi znaleźć tą osobę. On
1: czyli
2: musi
1: nie chodzi wcale o egzamin i o matmę.
2: Nie. Chodzi o to, że jeżeli on znajdzie tę osobę, no to oni będą potrafili stworzyć takie okoliczności, takie zagrożenie na przykład dla tego dziecka, żeby ten mafiozo się ujawnił, żeby jakoś po to dziecko przyjechał. I tak się zaczyna ta komedia kryminalna. Pierwsze odcineczki wydały mi się tak zwane głupawe. I tu się nie zrażajcie, bo ja odpuściłam, po czym przeczytałam, że Francuzi oszaleli na punkcie tej komedii. A dlaczego? Bo po pierwsze jest ona rzeczywiście śmieszna.
1: Co we francuskiej komedii nie zawsze jest pewne.
2: Nie zawsze, ale jest też taka typowo francuska, ale równocześnie jest ogromnie silną satyrą polityczną i satyrą społeczną. I idzie po bandzie i nie bierze jeńców. Na czym ta bandowość polega? Za chwilkę.
3: Radio RAM.

0: Trochę kultury na 89,8 FM.
1: 18,5 minuty pozostało do godziny 16. Poprawka. Oby się nikomu nie przytrafiła, kto pisze, pisał dzisiaj, pisze jutro i tak dalej, ale serial można obejrzeć.
2: Słuchajcie, idealny na takie rozluzowanie się w zawiasach pomiędzy egzaminami. 8 odcineczków po 30 minut na Netflixie, Hercule, Poprawka, serial kryminalny z dużą wymową społeczną. I słuchajcie, ciekawostka, znaczy wiele z ciekawostek jest z tym serialem, ale pierwsza. Otóż François Ozon wziął się i sam zatrudnił, słuchajcie, na kilka tygodni pod przykrywką.
1: Bo jako nauczyciel?
2: Jako nauczyciel do szkoły. Chciał zobaczyć, jak wyglądają klasy, jak wygląda attention span, czy w ogóle jak zachowuje się młodzież, ale przede wszystkim jak wygląda pokój nauczycielski. Bo we Francji to jest w tej chwili straszliwa plaga. Więcej niż 5 lat nikt nie wytrzymuje, ludzie odchodzą ze szkolnictwa. Tamto szkolnictwo, mam wrażenie, że boryka się z jeszcze większymi problemami, jeśli to możliwe, niż nasze. Szkoły są totalnie niedofinansowane. Kto może bierze dzieciaki do prywatnych szkół, ponieważ szkolnictwo publiczne jest totalnie leży i zostają same takie dziwne postaci. On mówił, że miał taką ambicję, żeby ci... żeby pracujący w szkole profesorowie, czyli nauczyciele ogólniaka, żeby się rozpoznawali w tych postaciach, które on zrobił. A jest to zbiór naprawdę dziwolągów i ekscentrycznych istot. A dlaczego to jest też ciekawe? Bo główną rolę gra facet, który... Ja byłam zaszokowana, skąd ja go znam? No znam ten uśmiech, znam tego człowieka, tylko może w wersji blond. No to sobie zrobiłam research. Mhm. Gościu nazywa się Aleksandre Kominek i jest Szwajcarem, ale z matki Polki.
1: Ale jak się Kominek pisze?
2: Kominek, po polsku Kominek, normalnie.
1: No, mam
2: Mówi
1: go.
2: Się Kominek, ale Kominek się pisze z matki Polki. Nie wiem, może wziął po mamie nazwisko. Ojca Tunezyjczyka, przeuroczy, z taką leciuteńką nadwagą, ale z takim polskim uśmiechem. I on... studiował sobie prawo, po czym zew krwi i został stand-uperem. Jak go reżyser odkrył, powiedział, że on w nim widzi ducha Eddiego Murphy'ego, że jest taki Eddie Murphy francuski. I to jest numer, bo on gra tego uroczego, troszeczkę kretyńskiego jednak oszusta, który w tej szkole się okazuje, jest wątek też romansowy, drodzy maturzyści, bo okazuje się, że
1: wcale się
2: młodzież tam się ma ku sobie, ale że dyrektorka tej szkoły to przypadkiem zupełnym jest jego miłość właśnie z ogólniaka, kiedy oni byli parą.
1: Czyli jednak Dagmaro, romansidło.
2: Jest też tam. Ale on ma taki numer, że on jako stand-uper umie robić głosy, umie robić akcenty. Więc on, próbując się wpasować w to śledztwo, próbuje być, że tak powiem, sprytniejszy niż pani porucznik, co go prowadzi, i nagle na przykład daje monologi z różnymi, jako na przykład udaje Brazylijczyka, a tam gdzieś udaje Włocha. Jest w tym niesamowicie komiczny. Niesamowicie. Więc Aleksandre Kominek to jest jego debiut w dużym serialu. Ja trzymam za niego kciuki u rączek i nóżek, bo uważam, że po tym wszystkim Kominek po prostu wystartuje. Może jakieś... On jest trójjęzyczny czy czterojęzyczny, więc wszystkie Hollywoody przed nim. Ale co takiego społecznego? Otóż będąc takim oszołomem, tym undercover policjantem, Kominek niechcący rozpoczyna serię strajków w szkolnictwie francuskim. Dołączają z całej Francji szkoły. Jest, że tak powiem, bohaterem mniej więcej narodowym, plus nie może wystąpić pod własną twarzą, no bo przecież jest poszukiwanym oszustem, więc występuje w takiej masce ryby i mówi się na niego...
1: Ale na tych podczas tych protestów?
2: Podczas tych protestów cały czas jest w masce.
1: Czy może być dziwniej jeszcze?
2: Słuchajcie, tyle wam już nagadałam, a to wszystko jest tylko 8.
1: Ale jak się na niego mówi jeszcze raz?
2: Pof poisson. A on chciałby fishman, ale się nie przyjęło. I jeszcze bardzo fajne jest to, że zostało to wyprowadzone z Paryża, więc nie mamy Emilki w Paryżu, tylko to się wszystko dzieje w Lille. Kręcony jest też w Roubaix i w
1: Lille. Północ.
2: Czyli północ, inny akcent, inne problemy, inni ludzie. Inaczej się ubierają. Jest to wszystko bardzo prawdziwe. Ja myślę, że zostanie to na pewno kupione i zrobione w Hollywoodzie. Ale to właśnie ta francuskość, słuchajcie, dla wszystkich frankojęzycznych to jest naprawdę
1: przed maturą z francuskiego może.
2: Aj, a jak, no to co on robi, ja sobie też poćwiczyłam, słuchajcie, jestem zakochana w Aleksandrze Kominku i bardzo wam polecam Poprawkę. oby nie, dla maturzystów i dla rodziców i dla wszystkich innych.
1: Dagmara Chojnacka, dziękujemy.
2: Bye.

0: Reklama.
1: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
2: I co? Mają taras?
1: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
2: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
1: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
2: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
3: Wiesz, Antek kończy przedszkole i zaczynam się martwić, jaka szkoła będzie dla niego dobra.
4: Też tak miałam. Szukaliśmy miejsca, gdzie dzieci naprawdę lubią się uczyć. I znaleźliśmy. Już 9 maja Open Day w Bisk Wrocław dla najmłodszych. Klasy Year 1 do 3, dzieci 5 do 8 lat. Program Cambridge. Nauka przez doświadczenie i radość.
5: Słyszałam. Działają od 2006 roku, a ich uczniowie osiągają świetne wyniki na świecie.
6: Sprawdź Instagram i Facebook Bisk Wrocław lub napisz do nas. office@bisk.wroclaw.pl.
7: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
11: Reklamie. Tu Radio Ram z Wrocławia. Jest 16.
12: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
13: Nawigacja Radia Ram.
11: Autostrada 4 przytyka się przy Bielanach i Kątach Wrocławskich. Autostradowa obwodnica miasta przed węzłem Południe. Spory korek ciągnie się także na AOW od węzła Północ do łącznika Długołęka i skrzyżowania z Widawską. To z powodu zderzenia. W samym mieście trzeba zwolnić o tej porze także na Kochanowskiego, Moście Milenijnym czy Karkonoskiej i Zwycięskiej.
12: Sponsorem nawigacji jest Germas, właściciel autoryzowanego salonu i serwisu marki Jetour. Wrocław, ulica Strzegomska 139.
13: Wiadomości Radia Ram.
14: Maturzyści pisali dziś język polski.
15: Niektóre pytania były jest takie łatwe, że aż się zdziwiłem.
16: Liczyłam, że będzie prościej.
17: Najwięcej kłopotów miałem z lekturami.
14: Jutro od 9 czeka ich matematyka. Nie ma wyjazdu z Wrocławia przez osiedle Brochów. Trzy ulice stały się jednokierunkowe. Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50 do 40 w spotkaniu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. Marek Waligura, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz to, kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. Takie były do wyboru tematy wypracowań na maturze z języka polskiego. Czy egzamin był trudny? Zdania absolwentów z Wrocławia są podzielone.
15: Na pewno mi źle nie poszło, bo niektóre pytania były jest takie łatwe, że aż się zdziwiłem.
16: No może do matematyki się uczę cały rok, no to nie, a na polski sobie zostawiam na ostatnią chwilę, bo liczyłam, że będzie prościej.
17: Wydaje mi się po prostu, że no wszystko było takie, że można bezpośrednio, bez zlania wody o tym napisać. W miarę łatwe się wydaje.
0: Najwięcej kłopotów miałem z lekturami, które nie przygotowałem sobie należycie.
14: Według maturzystów zadania w pierwszym z testów odnosiły się do tekstów o dwóch sposobach zapisu informacji, cyfrowym i tradycyjnym. W drugim teście dotyczyły m.in. lalki Bolesława Prusa i Ferdy Durkę Witolda Gombrowicza. Jutro maturzyści od 9 pisać będą matematykę. Jeden kierunek ruchu wyłącznie do centrum został wprowadzony na osiedlu Brochów we Wrocławiu na ulicach Boiskowej, Ziemniaczanej i Koreańskiej. Wynika to ze zbliżającej się przebudowy skrzyżowania Karwińskiej i Gazowej. Koreańska stanowi jednak bezpośrednie połączenie Wrocławia z Iwinami, mówią tamtejsi mieszkańcy.
18: Ja z domu mogę podjechać w 5 minut i dzieci odebrać i wrócić do domu, a w tej sytuacji będziemy jechać przez Jagodno kolejną godzinę. Na Brochowie to jest nasze takie centrum życiowe.
14: Jeden kierunek zostanie utrzymany, bo jak tłumaczy Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego, mieszkańcy Iwin, tak jak teraz po południu, mają używać objazdu przez Buforową i Wschodnią Obwodnicę Wrocławia, a tranzytowych aut po południu na Koreańskiej były setki.
19: Oni samochodami do Iwin z centrum miasta wracali przez Brochów i nie chcemy, żeby tak robili, bo chcemy, żeby te dwie drogi, które zostaną, obsługiwały tylko Brochów, a nie Iwiny, Zacharzyce i inne miejscowości.
14: Urzędnicy zapewniają, że cykle sygnalizacji świetlnej będą zmodyfikowane tak, by zminimalizować korki na objazdach.
13: Wiadomości Radia RAM.
14: Ośrodek Zdrowia w Siechnicach zmienił siedzibę. Pacjenci przyjmowani są w nowym budynku przy ulicy Jana Pawła II.
20: Budynek był już gotowy pod koniec ubiegłego roku, ale nie udawało się rozstrzygnąć przetargu na dzierżawce. Do porozumienia doszło dopiero za czwartym razem. Chorzy już są przyjmowani w nowej siedzibie, gdzie są lepsze warunki i jest więcej miejsca. Poza lekarzami pierwszego kontaktu i pediatrami przyjmuje też m.in. ginekolog, okulista, neurolog i ortopeda. W budynku działa też laboratorium, pracownie RTG i gabinet fizykoterapii.
14: Informacje zebrała Elżbieta Osowicz.
13: Sport w Radiu RAM.
14: Klasyk żużlowej Ekstraligi dla Sparty Wrocław w czwartej kolejce. Po ciekawym widowisku zawodnicy petardu Sparty pokonali na Stadionie Olimpijskim Unię Leszno 50-40. Gospodarze do sukcesu prowadził Artiom Łaguta, który zdobył 15 punktów. Komplet. Rywale wysoko postawili poprzeczkę, przyznał po meczu Łaguta.
21: Wiedziałam Unię, w jakiej formie jest w tym roku. Bo nie jest słaba, jest bardzo mocny, szczególnie na wyjazdach. W Toruniu 44 punkty, to bardzo dobrze pojechali. Leszyński tor jest podobny do Wrocław. I dlatego co roku wiem, że Unia tu przyjeżdża i świetnie siebie tu czuje.
14: W drugim wczorajszym meczu KS Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42. Z kolei koszykarze Śląska wrócili na zwycięską ścieżkę. Wrocławianie po czterech porażkach z rzędu w 29. kolejce Ekstraklasy pokonali w Zielonej Górze Zastal 80-76. Nowy trener WKS-u Jacek Winnicki, który zastąpił zwolnionego kilka dni wcześniej Ajnarsa Bagackisa, nie chciał zdradzać, jak odmienił oblicze zespołu. To nie była tylko kwestia rozmów, zapewnia.
22: Od gadania się za wiele nie zmieni. Pracowaliśmy ciężko, tyle mogliśmy przez te parę dni. Widać było charakter, widać było zaangażowanie i to najważniejsze. Natomiast o innych rzeczach dotyczących taktyki nie będę się wypowiadał.
14: Dzięki wygranej Śląsk zapewnił sobie miejsce w czołowej czwórce przed fazą play-off.

0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
1: 25 stopni wciąż na termometrach we Wrocławiu. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, warunki biometeo na ogół korzystne. Na barometrach 998 hektopaskali. W nocy może padać, temperatura spadnie do 13 stopni, do tego słaby wiatr, a jutro już zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu w naszym mieście. 24 stopnie na termometrach, zatem wciąż dość ciepło, ale mokro. Być może wiatr słaby i umiarkowany jutro.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
2: Więcej Wrocławia na 89 i 8 FM.
1: 6 minut po 16 przy mikrofonie Joanna Łukaszewska. Program wydaje Jan Pelczar. Zapraszamy do 18.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 11 minut po 16. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni oraz wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To tematy wypracowań, z których musieli jeden wybrać dzisiaj maturzyści, piszący test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdający musieli odwołać się do lektury obowiązkowej albo innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów. Jak poradzili sobie z tym zadaniem?
2: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
3: Jak było?
4: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
3: To jak z tą rozprawką było, pani?
5: Ja wybrałam ten drugi temat o człowieku i odwołałam się do lalki, odwołałam się do Romeo i Julii i odwołałam się do gry. Więc trochę było i dla mnie ta matura była prosta, o dziwo.
3: No jak widzisz perspektywę następnych dni?
5: Matematyki się boję, angielskiego się absolutnie nie boję.
1: Jutro kolejny z egzaminów maturalnych o 9:00 rozpocznie się test z matematyki, a w przyszłości może na maturze będzie się zdawało test z latania dronem. Bo 4 wrocławskie szkoły ponadpodstawowe utworzyły klasy dronowe. Wrocławska radna Ewa Wolak właśnie o tym projekcie.
6: Ta przyszłość już przyszła do nas od dawna, bo nawet w samym Wrocławiu już mamy bardzo mocno rozbudowany system monitorowania miasta za pomocą dronów. Ale bardzo ważne jest, bo to jest fundament, to jest edukacja i dajemy więcej pieniędzy i chcemy, żeby tych klas dronowych, które są innowacją w szkole, było jak najwięcej we Wrocławiu.
1: Klasy dronowe od września 2026 roku we Wrocławiu będą w lotniczych zakładach naukowych, elektronicznych zakładach naukowych, zespole szkół logistycznych oraz w zespole szkół numer 1, a po skończeniu zajęć właśnie w tych klasach z systemów bezzałogowych będzie można zdawać egzamin na operatora drona w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

0: 8.20, prawie 2 minuty po godzinie 16. Dla wielu majówkowy odpoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków pracy czy szkoły jest stresujący, może być. Może czasu na relaks nie było wiele, ale za to dopisała pogoda i kolejne atrakcje na Dolnym Śląsku.
1: Boli, boli. Tym bardziej, że...

0: trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
1: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
0: Dalej nie wyjechaliśmy tak jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypad w odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
2: Identyczny długi weekend czeka w czerwcu. Rozpocznie się w Boże Ciało 4. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni.
3: Więcej Wrocławia w Radiu

0: Reklama. Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Restauracja La Colonna przy Rzeźniczej 24-25 zaprasza na symfonię smaków i dźwięków. Tu kuchnia autorska spotyka muzykę na żywo. Dźwięki pianina i saksofonu tworzą prawdziwą ucztę dla zmysłów. Wyrafinowane wnętrze i dopracowane detale budują atmosferę. Od wtorku do soboty od 18 do 21, a w niedzielę od 14 do 17. Odkryj to miejsce i koniecznie zarezerwuj stolik. La Colonna. Smak, który wybrzmiewa.
2: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
3: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
4: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
0: Po reklamie. Radio RAM.
8: 16.32 i na autostradzie A4 Zator, i to nawet nie jeden, od kątów wrocławskich do Wrocławia. W przeciwnym kierunku z kolei stoi się od węzła Wrocław Wschód. Poprawia się za to sytuacja na AOW przed łącznikiem Długołęka po wcześniejszym zdarzeniu. No ale jest za to spory korek między lotniskiem a węzłem Wrocław Zachód na jezdni w kierunku Kudowy-Zdroju. Przypominamy jeszcze, od soboty ziemniaczana, koreańska i boiskowa są częściowo jednokierunkowe, nie można już nimi jechać w kierunku Iwin czy Zacharzyc.
9: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
8: 25 stopni na termometrach we Wrocławiu, zachmurzenie dziś umiarkowane, na razie bez deszczu, wiatr słaby, warunki biometeo korzystne, a barometry wskazują 998 hektopaskali. W nocy możliwe jednak przelotne opady deszczu, temperatura spadnie do 13 stopni, jutro ciepło, ale także mokro, bo 24 stopnie maksymalnie na termometrach w stolicy Dolnego Śląska, możliwe jednak przelotne opady deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest True Development, realizujący inwestycje Nowe Promenady i Forest Partynicka we Wrocławiu.
0: Radio RAM.
8: Klasyk żużlowej Ekstraligi dla Sparty. Wrocławscy żużlowcy w czwartej kolejce po bardzo ciekawym widowisku pokonali na Stadionie Olimpijskim Unię Leszno 50-40. Gospodarzy do sukcesu poprowadził Artiom Łaguta, który zdobył komplet 15 punktów.
10: Wiedziałam Unię, w jakiej formie jest w tym roku, bo nie jest słaba, jest bardzo mocna, szczególnie na wyjazdach. W Toruniu 44 punkty, to bardzo dobrze pojechali, albo jak toruński jest bardzo ciężki i widziałam, że będzie dzisiaj ciężki mać, bo leszyński tor jest podobny do wrocławskiego toru. I dlatego co roku wiem, że Unia tu przyjeżdża i świetnie siebie tu czuje.
8: Wygrali też koszykarze Śląska Wrocław. O nich więcej za godzinę.
0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Kwadrans pozostał do godziny 17. Ten przepis obowiązuje od lat, ale stosowany jest bardzo rzadko. W dysfunkcyjnych rodzinach, gdzie zasiłek 800+, często wydawany był na alkohol czy narkotyki, teoretycznie można ograniczyć rodzicom dostęp do tych pieniędzy. Cała procedura jest skomplikowana, ale w Legnicy kilka instytucji chce w ten sposób działać dla dobra dzieci. Szczegóły zna Andrzej Andrzejewski.
2: Nie chodzi o odbieranie zasiłków rodzinnych. Pomysłodawcy chcą, aby tam, gdzie rodzice nie radzą sobie z zagwarantowaniem dzieciom posiłków, leków, ubrań, to pracownik socjalny miał możliwość dysponowania pieniędzmi z 800+. To może pomóc wielu rodzinom, uważa Agnieszka Hajnowska, szefowa legnickiego MOPS-u.
3: I dzieci będą się czuły bardziej bezpieczne i bardziej zaopiekowane w środowisku rodzinnym, niż gdyby miały trafić do pieczy zastępczej.
2: Aby wprowadzić taką procedurę, potrzebna jest zgoda ZUS-u. Ubezpieczyciel do tej pory bardzo niechętnie aprobował takie wnioski. Inspektor Anna Farmas-Czerwińska, szefowa Legnickiej Komendy Policji, uważa, że ta statystyka może się zmienić, jeśli działania wobec konkretnych rodzin będą poprzedzone pomocą.
4: Wytypowaliśmy w tej chwili 10 rodzin, którymi będziemy się zajmować tak szczególnie wspólnie z ZUS-em. Będziemy sprawdzać, jak te rodziny opiekują się swoimi dziećmi i jak wydatkują 800+, które jest przeznaczone na potrzeby dzieci.
2: W ubiegłym roku na 42 legnickie wnioski o ograniczenie rodzicom dostępu do 800+, ZUS zgodził się 2 razy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, znalazłam mieszkanie. Osiedle Latawców, Psie Pole, Wrocław.
2: I co? Mają taras?
1: Tarasy, balkony, ogródki. Do wyboru. I metraże, których wszyscy szukają.
2: A raty? Bo wiesz, jak to bywa.
1: Właśnie. 3 wpłaty po 10%, a 70 dopiero przy odbiorze kluczy.
2: No to dajmy się ponieść. Osiedle Latawców. Osiedlelatawców.pl.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Ramos w Wrocławiu. Jest 17.
0: Nawigacja Radia RAM.
8: Węzeł Wrocław Południe, przetyka się tam autostradowa obwodnica miasta, ale także autostrada A4 i to w obu kierunkach. W miarę sprawnie za to jedziemy już przez miasto.
9: Wiadomości kulturalne Radia RAM.
10: Marek Waligbura. Po raz 20 startuje dolnośląski i wrocławski konkurs filmowy. W tym roku na wsparcie pomysłów przeznaczono 2 300 000 zł.
11: Wnioski o dofinansowanie produkcji filmowej można składać do 29 maja. Dotacja musi zostać wydana w tym roku. Głównym kryterium oceny projektów jest ich związek z regionem. W ubiegłym roku dotację otrzymało 9 filmów. Wśród nich znalazł się Vaterland Pawła Pawlikowskiego, który zostanie pokazany w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Obraz powstawał między innymi we wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych i w innych miejscach na Dolnym Śląsku. Informacje na temat konkursu są opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
10: Mówiła Joanna Jaros. Znamy laureatów konkursu najlepszych dyplomów sztuki mediów. Nagrodzone prace można oglądać we wrocławskim Centrum Sztuki WRO. Zaprasza jeden z jurorów, Jakub Żary.
12: To są prace, które bardzo różnie sztukę mediów rozumieją, bo z jednej strony mamy tam takie poszukiwania formalne, poszukiwania techniczne wręcz. Widać zachwyt tym, co technika może nam dać, ale też zastanawianie się nad jej ograniczeniami i to zarówno tak bardzo formalnie, jak i tematycznie.
10: Nagrodę główną otrzymał Józef Jakacki z ASP w Szczecinie za pracę zatytułowaną Aparat milczy, ja mówię. Wystawa czynna będzie do 7 czerwca. W Jaworze w Galerii pod Wieżą można zobaczyć wystawę opisującą dzieje traktatu Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Miejsce jest nieprzypadkowe, bo prawdopodobnie to właśnie tam, z własnego obserwatorium astronomicznego, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego i ówczesny właściciel rękopisu mógł weryfikować teorię polskiego naukowca, wyjaśnia Agnieszka Dudzińska z muzeum.
13: Kupił to około roku 1650, natomiast ten rękopis już wówczas był na indeksie ksiądz zakazanych. I co dziwne, Otto von Nostitz był gorliwym katolikiem, co nie przeszkadzało mu kolekcjonować dzieł tej treści. W wszystko wskazuje na to, że on gromadził te dzieła dość świadomie.
10: Po śmierci starosty księstwa świdnicko-jaworskiego lwia część biblioteki została przeniesiona do Pragi. Przez wieki los rękopisu Kopernika był nieznany. Dopiero w 1956 oryginalny traktat trafił do Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zamian przekazaliśmy Czechom równie ważną dla nich 15-wieczną czeską Biblię.
9: Wiadomości kulturalne Radia Rama.
10: 45 lat temu, 4 maja 1981 roku, na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei, stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji. Film, który obnażał absurdy PRL-u i pokazywał paradoksy życia gierkowskiej epoki, bawi widzów do dziś. Tytułowa postać kreowana przez Stanisława Tyma została uznana za jedną z najlepszych w jego karierze aktorskiej.
14: Po co jest ten Miś? Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten Miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije po jesieni na świeżym powietrzu i co się wtedy zrobi?
15: Protokół zniszczenia.
10: Miś został nieprzychylnie przyjęty przez krytyków, natomiast entuzjastycznie przez publiczność, która trafnie odczytała ukryte w nim odniesienia. Do dziś cytowane są powiedzonka i dialogi. Autor Misia Stanisław Bareja był jednym z nielicznych powojennych twórców, który filmował komedię i odniósł sukces. Zmarł w niemieckim Essen w 1987 roku wskutek udaru mózgu. Miał 57 lat.

0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
1: 25 stopni na termometrach we Wrocławiu. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, warunki biometeo na ogół korzystne. Na barometrach niezmiennie 998 hektopaskali. W nocy może padać, temperatura spadnie do 13 stopni, do tego słaby wiatr. Jutro zachmurzenie duże, no i już prawie pewne opady deszczu. 24 stopnie, tyle jutro maksymalnie na naszych termometrach. Do tego wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Napollo, budujący osiedle domów parkowe Łany.
2: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: 5 minut po 17 przy mikrofonie Joanna Łukaszewska. Jan Pelczar jest wydawcą programu. Przed nami ostatnia wspólna godzina.

0: Pierwsze emocje po maturze z języka polskiego już opadły. Ten egzamin rozpoczął dziś sesję maturalną.
1: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
2: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą. Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka, że praca potrafi różnie wpłynąć na człowieka, przez co może dać mu inną perspektywę. Na przykład praca może dać nadzieję, albo może człowieka wyniszczyć.
3: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat, ponieważ często każdy doświadcza w prawdziwym życiu. Można było patrzeć na samego siebie i patrzeć na lektury, porównywać to i łatwo było się odwołać. Antygonę oraz do Biblii się odwołałem.
4: Tak, no już jak się zaczęło pisać, to już poszło z górki.
5: Cała matura była całkiem przyjemna, spodziewałam się czegoś trudniejszego.
6: Już adrenalina zeszła, stres też zszedł.
0: Matura z polskiego to pierwszy z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. By zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. Także piłkarz Oskar Pietuszewski pisał dzisiaj egzamin maturalny z języka polskiego. 17-letni sportowiec zdawał test na poziomie podstawowym. Podkreślał, że do egzaminu dojrzałości przygotowywał się tak jak rówieśnicy, a jego wyniki pomimo kariery sportowej są dla niego ważne.
7: Nic się nie zmieniło, przygotowałem gdzieś tam się co prawda indywidualnie w Portugalii, gdzieś się uczyłem się tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę, gdzieś tam to jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia, ważne na pewno, żeby to mieć. No nic się nie zmieniło, ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tą maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie.
0: Oskar Pietuszewski jest zawodnikiem reprezentacji Polski i FC Porto. 17-letni piłkarz jeszcze w sobotę z drużyną zdobył Mistrzostwo Portugalii, a następnego dnia przeleciał do Polski, aby podejść do matury. Tymczasem matury są oceniane ściśle, według konkretnego schematu. To powinno być zmienione, tak mówi Artur Szymanek, nauczyciel biologii i egzaminator maturalny. Według niego obecny system oceniania nie sprawdza rzeczywistej wiedzy maturzystów.
8: Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Można ucznia dobrze przygotować do matury, nawet takiego ucznia, który, ja wiem, że to nie jest popularne, ale naprawdę no, tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami, niczym się to nie różni i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
0: Wyniki 8 lipca.
9: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: 18 minut po godzinie 17 do Ameryki Środkowej szlakiem wulkanicznym. Wybraliśmy się w sobotę w podróżach z Radiem Ram, z wrocławianinem Michałem Świgulskim, prowadzącym Odrapany i Karawan. Łukasz Lorenc pytał o pogodę, kulinaria, no i widoki.
1: Przez pogodę, przez ogromny wiatr, wyziębienie organizmu. Przewodnicy na początku wyrzucają z busa takie wielkie wory z wielkimi kurtkami zimowymi, które właśnie tak jakby rozdają ludziom, które wszyscy tam się na te kurtki rzucili, natomiast ja jakby stwierdziłem, że skoro jestem, jak już mówiłem, w tropikach, nie będę tego zakładał.
2: No, tak.
1: No i to był mój największy błąd, okay. Bo okazało się, że u góry było bardzo zimno. No i to przemarznięcie było moim głównym problemem. Natomiast jakby już samo wejście w tak szybkim tempie na górę było już wyzwaniem, natomiast zejście później i wejście potem pod ten wulkan konkretny też było po prostu już wydarzeniem naprawdę niesamowitym. Jakby zwieńczeniem tego miało właśnie być doświadczenie erupcji niemalże, która się na naszych oczach miała tam dziać. No, wszędzie gwiazdka, bo jakby przy dobrych warunkach pogodowych. Mm-hmm.
2: Udało wam się?
1: Połowicznie, ogromne zachmurzenie, takie właśnie chmury, które się jakby nad tym wierzchołkiem przewalały. Ta erupcja była w pewnym momencie rzeczywiście bardziej słyszalna niż widziana. Sama atmosfera przebywania w takim miejscu w nocy.
2: Nawet z tego wycieńczenia.
1: Przy tym ogromnym przy tym ogromnym wycieńczeniu i przy tym ogromnym wietrze, odgłos tego dudniącej góry.
2: Bulgoczącego
1: i też niepewność, znaczy oni mają to jakby tam sejsmografy, jakby są w stanie też przewidzieć, kiedy nastąpi jakiś poważny wybuch, ale zdarzają się też sytuacje, których nie są w stanie przewidzieć, więc jakby element jakiegoś tam małego ryzyka jest.
2: No tak.
1: Jest to żywioł, więc no tak, ale udało się zobaczyć po prostu lawę wyrzucaną w górę, w smugach chmur i pary. Największą wartością tej wyprawy akurat był wschód słońca, który ujrzeliśmy na następnego ranka, prawda?
2: Masz ten obrazek przed oczami?
1: Mam ten obrazek, bo jest to jeden z najpiękniejszych widoków, jakie widziałem jakby w życiu, myślę. Bo akurat właśnie rano już się chmury rozstąpiły i można było widzieć ten wulkan jak na dłoni i no było to niesamowite, bo z tych wulkanów można w ogóle zobaczyć przy dobrej pogodzie brzegi dwóch oceanów, Pacyfiku i Atlantyku. Pierwsza styczność z prawdziwym wulkanem, która jakby spowodowała, że nabrałem ochoty
2: na więcej,
1: tak.
2: I stąd ta Nikaragua, bo przecież to jest kawałek dalej, to Gwatemala, później jest Salwador, Honduras i dopiero Nikaragua.
1: Tak, no cały czas wątek Bożeja, który jakby już wtedy wiedzieliśmy, że jakby kolejna wyprawa na pewno będzie z nim w podobnej składzie i tak też się stało, że kolejnego roku właśnie pojechaliśmy do Nikaraguły. Bliskiego graficznie, natomiast kompletnie innego kulturowo. Z drugiej strony brak Majów, brak rdzennej ludności, reżim, który sprawia też, że ciężko się tam dostać tak naprawdę i odradzane jest nawet przez Polskie Ministerstwo Zagranicznych wyjazdy do tych krajów.
2: Z uwagi na niebezpieczeństwo.
1: Ja doświadczenie mogę powiedzieć, że czułem się tam absolutnie bezpiecznie. Gwatemala właśnie przez ten wątek więcej atrakcji właśnie, które są wpisane na listy UNESCO choćby, czy też właśnie rdzennej ludności, jest częstszym wyborem dla przeciętnego turysty. Dla Nikaragui natomiast garstka ludzi rokrocznie jeździ. Są to jakieś setki tysięcy osób, myślę. Więc bardzo egzotyczny kraj. Kompletnie inny. Nie wiedzieliśmy też czego się tam absolutnie spodziewać, ale właśnie tutaj mówię. Sam wyjazd stanął pod znakiem zapytania, bo były tam jakieś zamieszki w pewnym momencie. Jeden wielki park narodowy, tak bym to nazwał. Bardzo słabo zaludniony, zalesiony kraj, który właśnie jest takim krajem ewidentnie na odcięcie się od świata prawdziwego. Przepiękny graficznie.
2: Tam też byliście w takiej wędrówce?
1: Dużo tam chodziliśmy, dużo tam zwiedzaliśmy. Ja też właśnie troszkę samotnie właśnie rzuciłem się na okoliczne wulkany, o czym też mogę sekundę powiedzieć. Przyszedłem samego siebie, myślę, jeśli chodzi o te wyprawy. Też organizowane tak na spontanie, zupełnie bez wcześniejszego przygotowania. Piękna dżungla, zachowana w większej części niż w Gwatemali. Też ta urbanizacja po prostu jakby znikoma właściwie, oprócz stolicy Managua, która pewnie brzmi egzotycznie dla większości ludzi, dla mnie również wcześniej tak było, bo stolica, która właściwie z takich parterowych domów złożona, też dosyć duża, ale jednak kraj bardzo taki na peryferiach, bym powiedział. Odczuć można było właśnie to, że są po prostu pod butem reżimu.
2: Czy większy dystans?
1: Kurczę, marazm, powiedział, panujący wśród ludzi, bieda.
2: Pokazuje, ile ustrój polityczny może zmienić.
1: Zdecydowanie. I tam była dosyć w pamięci akcja protestów, które były tam, wybuchły bodajże w 2018 roku, czy nie tak dawno temu, dosyć brutalnie stłumionych właśnie w stolicy Managua i tam

0: Chyba ponad 300 osób zostało zabitych podczas tego protestu. No, Ortega, ówczesny prezydent, nadal utrzymał władzę, jakby nic się nie zmieniło. Po tym brutalnym stłumieniu trauma w tym narodzie, jakby do dzisiaj jest tak, że rzeczywiście większość ludzi, którzy mają jakiekolwiek środki, planują po prostu ucieczkę na północ, najczęściej do Stanów Zjednoczonych. Gorzki jednak akcent w tej wycieczce, natomiast jakby...
1: Piękny kraj, ale ból społeczności.
0: Zdecydowanie tak.
2: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: Radio RAM.
1: 17.30 i zapchana autostrada 4 w kierunku Legnicy w rejonie węzła Bielańskiego i węzła Wrocław Południe. Tutaj około 4 km korka, ale korkuje się także do węzła Południe autostradowa obwodnica Wrocławia. Z kolei na autostradzie A4 w przeciwnym kierunku przed Pietrzykowicami korek, który ma około 7 kilometrów. Jeśli chodzi o pogodę, to wciąż 25 stopni na termometrach we Wrocławiu. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i jeszcze bez deszczu, ale w nocy będzie się to powoli zmieniać aż do opadów jutrzejszych. Wiatr dzisiaj słaby, warunki biometeo korzystne. Barometry wskazują 998 hektopaskali. Jutro maksymalnie około 24 stopni. No i właśnie, przelotne opady deszczu możliwe. Zresztą już w nocy także może padać. Temperatura minimalna w nocy to około 13 stopni.
0: Radio RAM.
1: Koszykarze Śląska Wrocław po raz pierwszy prowadzeni przez Jacka Winnickiego pokonali w Zielonej Górze Zastal 80-76 w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Kapitan WKS-u Jakub Nizioł cieszył się z przełamania zespołu po serii czterech kolejnych porażek. Skuteczna gra była ważniejsza od taktyki i statystyk.
2: Ta kartka papieru tu przede mną i ta koszykówka dzisiaj nie miała większego znaczenia. Wyszliśmy, pokazaliśmy jaja. Mogliśmy to zrobić wcześniej, natomiast sytuacja jest jaka jest. Ciężko coś powiedzieć, drużyna jest w przegrupowaniu. Trener Jacek w tym momencie robi co może, żeby poskładać to do kupy. Nie jest łatwo, natomiast dla nas największa rzecz dzisiaj jest taka, że wyjeżdżamy stąd ze zwycięstwem, którego potrzebowaliśmy jak tlenu. A to, w jakim stylu ono zostało dzisiaj zdobyte, nie miało dla nas większego znaczenia.
1: Śląsk dzięki wygranej zapewnił sobie miejsce w czołowej czwórce przed fazą play-off.
0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.

0: 18 minut pozostało do godziny 18. Spór o kostkę może opóźnić remont ulicy Pięknej na wrocławskim Tarnogaju. Konserwator postawił konkretne warunki. Spór między drogowcami a konserwatorem zabytków dotyczy tego, czy droga powinna być asfaltowa, czy brukowana. Mieszkańcy liczyli na szybką poprawę komfortu i bezpieczeństwa. Na razie jednak zamiast prac jest niepewność i oczekiwanie na decyzję, ponieważ w cały proces zaangażował się właśnie Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który wydanie zgody na remont uzależnia od tego, czy na ulicy Pięknej zostanie zachowana historyczna nawierzchnia z kostki brukowej. Nie możemy się cofać do czasów przedwojennych w każdym elemencie naszego miasta, tak mówi Krzysztof Mazurkiewicz, radny osiedlowy.
1: Mało tego, niespełna 5 lat temu została wyremontowana druga część ulicy Pięknej od ronda do ulicy Armii Krajowej. Tam akurat były przedwojenne kamienice, gdzie mogłoby to się nawiązywać, ale została położona całkowicie nowa droga, zlikwidowana kostka, całkowicie nowe podkłady. No nie możemy się cofać do czasów przedwojennych w każdym elemencie naszego miasta.
0: Zdium zaproponował kompromis, pozostawienie kostki jako podbudowy, jak jest teraz, i położenie na niej nowej warstwy asfaltu. Na razie decyzji konserwatora nie ma.
2: Więcej Wrocławia na 89,8 FM.

0: Więcej Wrocławia w Radiu RAM.
1: Więcej muzyki z Piotrem Bartysiem już za 8 minut na naszej antenie po 22 w Radiu RAM Kinotok. My słyszymy się jutro o tej samej porze. Joanna Łukaszewska, dzięki za dziś. Dobrego wieczoru.

0: Reklama. Ciekawy design i stylowe inspiracje, gorące trendy i proste rozwiązania, pomysły na domowe metamorfozy, nowoczesność i historia wzornictwa. Domowa Galeria Stylu w Radiu RAM w każdą środę po 9 i po 17. Na program zaprasza Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
1: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
2: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
3: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
4: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Nie chcę się wierzyć, ale noc to ma być zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i może przelotnie padać deszcz?

0: Radio RAM.
1: A w dzień wyobraźcie sobie, że ma być zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, 24 stopnie. Minęła godzina 18, Radio RAM z Wrocławia na 89,8. Piotr Bartyś przy mikrofonie do 22. No a to mój komentarz do dzisiejszej aury.

Powiedziałem, że too hot to będzie mój komentarz do dzisiejszych warunków atmosferycznych i po raz pierwszy pomyślałem sobie, że wsłucham się w tekst tego utworu, bo znam takie sytuacje, gdzie prezenterzy radiowi, kierując się samym tytułem, opowiadają coś wokół owego tytułu, a tekst o czymś zupełnie innym. No tutaj właściwie o miłość chodzi, że ona zbyt gorąca, ale dzisiaj naprawdę tak dość ciepło było. Nie wiem, jakie mieliście wyobrażenia na temat dzisiejszego dnia. Ja jak widziałem takie chmurki zwisające na mapach w internecie nad Wrocławiem, to myślałem sobie, że no będzie ciepło, ale nie tak jak wczoraj. Okazało się, że jednak dzisiaj było troszkę fajniej. Później na 89.8 po Kool & The Gang Ray LaMontagne, później Rixop, no a teraz będzie Lady Gaga. Pewnie sporo osób już było i widziało. Soundtrack wreszcie dostępny i my dzisiaj dwa nowe utwory ze ścieżki dźwiękowej Diabeł ubiera się u Prady 2 wam zagramy. Pierwszy już teraz Shape of Woman i Lady Gaga za moment się pojawi. Natomiast ja w jednym z amerykańskich talk show widziałem, że Meryl Streep była gościnią. Fragmencik mi się pojawił na Instagramie. No i tam pytanie do Meryl. Podobno ty zwerbowałaś Lady Gagę do filmu. Na co Meryl mówi tak, no bo wydało mi się, że to jest ktoś bardzo fajny, a w scenariuszu jest taka scena, gdzie ma być popowa gwiazda. Ja pomyślałam, że Lady Gaga, a że miałam numer, to do niej zadzwoniłam. Ona się bardzo ucieszyła i wyglądało to tak. Tak, tak, tak, oczywiście, zrobię wszystko. Co mam zrobić? No i Meryl mówi, ty, ale ja ci jeszcze nie powiedziałem nawet, co to jest. Nieważne, ja dla ciebie zrobię wszystko. No i w ten sposób Lady Gaga trafiła do Diabeł ubiera się u Prady.

To teraz będzie tak wolniutko, delikatnie, bo dzisiaj generalnie wszyscy się chyba trochę zmęczyli tym słonkiem. Chyba, że są tacy, którzy się nie zmęczyli. All Night Long, Lionel Richie.

To teraz będzie o artykule, który znalazłem na BBC, przeczytałem z dużą uwagą i z uśmiechem na ustach. Zaczyna się od opowieści o kantrowo-rockowej grupie, która nazywa się Brown Horse z Norwich, która gra trasy koncertowe, przychodzi na nie trochę ludzi, grają fajną muzykę, ale nie za bardzo mogą się przebić. Utrzymują się na tych koncertach głównie z... Tak, ze sprzedaży koszulek. Nie z samych biletów, tylko ze sprzedaży różnych rzeczy, które związane są z bazą fanowską grupy. I komentarz jest taki, że w dzisiejszych czasach, kiedy nie jesteś bardzo popularny, niezwykle trudno utrzymać zgranie. I co się stało? Otóż do biletów na koncerty na arenach i stadionach takich gwiazd jak Harry Styles, Olivia Dean, Lily Allen, Take That, Foo Fighters, Florence and the Machine, My Chemical Romance doliczono opłatę w wysokości 1 funta. I z tego 1 funta od biletu zbierało się 5 milionów funtów dla brytyjskiej organizacji charytatywnej, która nazywa się Life Trust. Pierwsze 500 tysięcy rozdysponowano, 125 tysięcy funtów dla muzyków, a pozostałe 375 dla lokalnych klubów, promotorów, festiwali i producentów, a zespół, o którym wam tutaj opowiadam, Brown Horse, otrzymał 5 tysięcy i to jest dużo tak naprawdę. Tych zespołów, które dostaną dotacje, wybrano ich 26 i jak mówi szef tej instytucji, perkusista zespołu Blur, David Rowntree, przewodniczący Future Artist Coalition, która rozdziela część środków funduszu Life Trust, twierdzi, że to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, trudności z utrzymaniem się na rynku artystów, którzy są wartościowi, a wciąż nie mają dużej publiczności. To połączenie Brexitu, pandemii i kryzysu związanego z kosztami utrzymania. I przypomina o jednej rzeczy, że każdy z tych artystów, który dzisiaj wypełnia stadiony, wielkie hale, zaczynał od tego, że jeździł w jakimś vanie z miasta do miasta, grając za niewielkie pieniądze. I gdyby tego ruchu kapel, które nie mają jeszcze wielkiej popularności, nie było, no nigdy nikt nie wybiłby się na naprawdę wielką popularność. Harry Styles, jeden z tych, którzy płacą 1 funta teraz. A może by tak w Polsce? Co wy na to?

Noc to zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu i 13 stopni. W ciągu dnia 24 zachmurzenie duże, może przelotnie padać deszcz.

z Wrocławia 89,8. Jest godzina 19. Najpierw Leon Bridges, później Bruno Mars. I was running out of time.

No to teraz będzie najważniejszy. Singiel zastanawiają się Mia i on, bo to jest tak, że w piątki pojawiają się nowe nagrania, prawda? No więc tego tygodnia chyba powinienem powiedzieć, bo będą śpiewały panie. No i zastanawiam się, czy to już ten singiel najważniejszy, czy jeszcze z nim się chwilę wstrzymać. No, wypadałoby już go zagrać, ale z drugiej strony sobie myślę, jeszcze was podtrzymam w takim razie w niepewności, o jakim to utworze opowiadam, bo jest taki jeden najważniejszy singiel absolutnie. No dobra, zagramy. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. Excuse me.

0: zakochałem się.
1: W wielu krajach najbardziej polecaną piosenką w najpopularniejszym portalu streamingowym w Europie był duet, który przed chwilą wybrzmiał na naszej antenie, czyli Madonna i Sabrina Carpenter, ale we Włoszech było troszkę inaczej, bo tam numerem jeden New Guinea, People of the Moon.

0: Reklama. Twoje dziecko kończy podstawówkę? Co wybrać? Technikum czy liceum? W Infotech masz wybór. Technikum z programowaniem i sztuczną inteligencją. Liceum z psychologią i biznesem. Gwarantujemy staże we wrocławskich firmach i pewną przyszłość w branżach jutra. Wybierz sprawdzony model edukacji. Rekrutacja trwa. Szkoły Infotech. Wrocław Muchoborska 6. infotech.edu.pl.
1: Poznaj przyszłość z festiwalem literackim Wrocław Czyta. W dniach 8-10 maja w Mediatece oraz Filii nr 12 sprawdzimy, czy nadchodzący czas przyszły okaże się dla nas bardziej prosty czy złożony. W programie spacery literackie, escape room, kalambury, debaty, spotkania autorskie, slam poetycki i wiele innych wydarzeń. Wśród gości m.in. Marek Koterski, Filip Kosior, Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek. Więcej szczegółów na biblioteka.wroc.pl. Organizatorem wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
2: Tradycja i nowoczesność w harmonii z naturą. Swiss Element to szwajcarska technologia ekologicznych, prefabrykowanych domów drewnianych w cenie mieszkań. Sprawdź na www.swisselement.pl. Swiss Element. Twoje marzenie o domu w zasięgu ręki.
3: Swiss Element. Wrocław, Braniborska 14. Galeria wnętrz Domar. Drugie piętro.
0: Po reklamie.

To teraz będzie utwór, który zatytułowany jest Sezon. Ukazał się w tym sezonie i jestem przekonany, że przetrwa ten sezon i jeszcze kilka następnych. Dawid Podsiadło.

No to teraz będzie jeszcze raz Diabeł. Diabeł w minionym tygodniu do kin trafił w 51 krajach. Weekendowe wpływy 120,6 miliona dolarów, ponieważ film zaczął zarabiać już w środę. W sumie na koncie ma prawie 160 milionów i to prognozy były dużo gorsze, jeszcze chciałem powiedzieć, bo to miało być około 100 milionów. I okazało się, że to jest drugi najlepszy w tym roku start hollywoodzkiej produkcji. I jest to też najlepsze otwarcie w karierach Meryl Streep i Emily Blunt. No to teraz będzie... No matter what, you got...

A tak sobie zagrałem, a co? To teraz wracamy do czasów współczesnych.

Kolumbina, tak nazywa się utwór, który przed momentem się pojawił i to taka specjalność zakładu. Marie Froes śpiewała. Specjalność zakładu, który nazywa się Radio Ram. Minuta po godzinie 20:00, w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Minimalna w nocy to 13 stopni, a maksymalna w ciągu dnia to 24. Zachmurzenie duże w ciągu dnia, możliwe przelotne opady.

Ostatni raz dzisiejszego wieczora zaglądamy na ścieżkę dźwiękową. Diabeł ubiera się u Prady 2. Siena Spiro i Material. Nie, nie Girl. Lava.

Ja wam kiedyś powiedziałem, że to tak jest, że niektórzy dokładnie słyszą i wiedzą, co jest wartościowe w ich dorobku, a inni nie do końca. Takim człowiekiem, który kompletnie nie wie, jest na przykład John Legend, który komponuje różne utwory, gra je i później, obserwując reakcję publiczności, domyśla się, o, ta piosenka jest fajna. On mówi, że on tego nie odróżnia. No a są tacy, którzy dokładnie wiedzą, co jest wartościowe. I ta uwaga a propos Wonder przed momentem, bo wersja akustyczna gdzieś tam później się ukazała. Normalnie ten utwór brzmiał zupełnie inaczej i brzmiał tak, że ja w życiu bym tej piosenki nie zauważył. A kiedy usłyszałem tę wersję akustyczną, pomyślałem, jakie to jest piękne. A propos, jakie to jest piękne, zbieram się na dłuższą opowieść o innym utworze tego wykonawcy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj po prostu nam zaśpiewają.

czysta magia, tak jak to wymyślono wiele lat temu. Płyta nazywała się New Moon Daughter, czyli Córa Nowiu. Cassandra Wilson, ja się będę upierał, że to był najlepszy album w dyskografii tej artystki. Dyskografii, a właściwie karierze, która przebiegała bardzo różnie, bo najpierw były albumy, które praktycznie rzecz biorąc nie istniały, a później nagle wystrzeliło, stała się wielką gwiazdą. Przyjechała także do Wrocławia, zagrała koncert. No tak, cały czas mówię dobrze, to teraz powiem prawdę, nie najlepszy. Wydaje mi się, że pewne substancje aktywne, tak mi się wydaje, były powodem tego, że Cassandra Wilson była nie do końca dysponowana tego wieczora z tymi substancjami. Bywa tak, że czasami, widziałem taki koncert, idzie to w muzykę i człowiek daje z siebie wszystko, a czasami okazuje się, że staje się postacią trochę rozkojarzoną na scenie i nie wszystko przebiega tak, jak być powinno. No, nieważne, w każdym razie ta muzyka cały czas brzmi moim zdaniem znakomicie. A przy okazji przypominam, bo to już można nie pamiętać, tyle lat to było, że utwór, który przed momentem, to jest opowieść zespołu U2. I też pamiętam trasę koncertową, która miała ten utwór w sobie. Bono z make-upem diabła, który wciąga dziewczynę na scenę. Tańczy z nią właśnie przy dźwiękach Love is Blindness. Patrzy jej, to jest pod koniec koncertu. Ten makijaż jest już rozmazany. On naprawdę wygląda strasznie. Tańczy, patrzy jej w oczy i śpiewa Love is Blindness. No dobrze, to wracamy do teraźniejszości.

chłodna noc przed nami, 13 stopni. Tak to powiedziałem i pomyślałem sobie, że jeszcze niedawno mówiłem o ciepłej nocy, kiedy było 7 stopni. No ale 13 będzie w nocy. Może zostawmy to jednak bez komentarza. 24 w ciągu dnia, w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i może przelotnie padać deszcz. W ciągu dnia przejaśnień nie będzie, zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu. Radio RAM z Wrocławia na 89,8 21.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro, to wysokość.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet winny. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro to wysoko.

na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5

istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

Tomek Mrańca i Piotrek Paduszyński. Jakich fajnych muzyków mamy we Wrocławiu, prawda? No to teraz będzie muzyk, który do Wrocławia przyjeżdża. Olafur Arnalds.

0: Disney.
1: Koncertowali tutaj na Karkonoskiej Heaven. Byli w naszym studiu i bardzo ich lubimy, co tu dużo mówić. No a teraz będzie zespół, który jakoś tak często się u mnie ostatnio pojawia, ponieważ często się u mnie pojawia w domu, to od czasu do czasu to, co w domu przenoszę na to, co dzieje się na antenie i dzisiaj na zakończenie tej części wieczoru z Radiem RAM Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond, a później oczywiście Kinotok na 89,8, na który bardzo serdecznie zaprasza kończący dyżur na 89,8 Piotr Bartyś. Dzięki.

0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Zuza Pawlak.
3: Mateusz Łapot.
1: Przez najbliższy czas, nie wiem ile nam to zajmie, więc mówię o czasie, będziemy rozmawiać o filmach i serialach, a jutro ta audycja będzie podcastem wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Czyli najprawdopodobniej na głównie jednej platformie, bo oglądałem ostatnie statystyki, wskazuję ją te statystyki, że tam najwięcej osób nas słucha, więc pozdrawiamy was serdecznie, a dzisiaj mamy taki...
3: Ja jestem trochę zawiedziony, Krzysztof, na samym początku. Myślałem, że przedstawisz się Krzysztof z Rivi.
2: Widzę, że mamy uważnego słuchacza wśród nas.
3: Pozdrawiam to całkiem.
1: No ale wiesz, jest jak jest, no. Co mam ci powiedzieć?
3: No, że dwóch mieczów mnie dzisiaj nie przyniosłeś, no to też...
1: Przyjechałem na Płocce za to.
3: O, tyle dobrego.
1: Tyle dobrego. Jak tam twoje wojaże wakacyjne?
3: Odpoczywałem dość dużo, zobaczyłem chyba jeden film tylko przez dwa tygodnie, więc... no dobra, dwa, bo jeszcze dzisiaj w sumie trochę mamy do nadrobienia. Trochę nadrobiłem też serialowo. Tutaj The Boys akurat mi wlecieli i to za twoją rekomendacją. I w sumie jestem nawet zadowolony, że to zobaczyłem, ale bez jakiegoś takiego ogromnego entuzjazmu chyba, który ty masz w jakimś wielkim powrocie.
1: Nie, to jest za dużo powiedziane.
3: Okej, czyli wrócili do
1: jakiejś formy, ale hura optymizm skończył mi się.
3: Taka ciastolina bardziej bym powiedział niż
1: jakieś... pierwszym sezonem.
3: No, że tam, no to się tak dobrze oglądało akurat wtedy, jak nie chciało mi się nic robić i spędzałem sobie dni wolne na leżeniu na kanapie, no to wtedy super było. No i jeszcze jeden film zobaczyłem w trakcie, to tak już, bo to będzie pewnie bardziej atrakcyjne dla naszych słuchaczy niż to, że byłem na przykład w Baborobie w Głubczycach. Piękne miejsce.
1: A wypowiedz trzy razy szybko.
3: Baborów.
1: Piękne miejsce, no.
3: No jest śliczne, naprawdę.
1: Tam. A od czego jest ta nazwa? Od robienia baborów?
3: Nie wiem. Okay. Byłem tam tylko i jadłem lody, bo tam są jedne z lepszych lodów czekoladowych na świecie w ogóle. Wygrali tam jakiś konkurs w jednej z lodziarni. No, takie ciekawostki.
1: Ale bym chciał, żeby ktoś nas z Baborowa słuchał.
3: Mam nadzieję, że ktoś tam słucha i przywiezie nam w takim razie taką całą... Jak to się nazywa? To się nazywa kobiałka. Jak się nazywają
1: Rynienka,
3: takie...
1: Wanienka?
3: W wanience się kąpiesz.
1: Słowa mają różne znaczenia, no nieważne. I co jest ciekawsze dla słuchaczy?
3: Wpatrując się w słońce. Film, o którym słyszałem ostatnio jakoś dużo, ale tak...
1: Też słyszałem dużo.
3: Jakoś z dziwnych źródeł, bo no Janek mówił, że jest świetny, a ten film wydawał mi się ze zwiastunów, czy tak z jakiegoś pierwszego obiegu.
1: Ten familiarny Janek to Jan Pelczar, autor Strefy Kina.
3: Aha, no tak od razu sobie tutaj pozwoliłem. No wydawał się jakiś taki zwiastun dość oklepany. Mamy sytuację trzech pokoleń jakby w rodzinie, jakaś trauma międzypokoleniowa i pomyślałem, już widziałem milion takich filmów.
1: Nigdy nie słyszałem.
3: Bardzo świeże, prawda?
1: Taki pomysł rewolucyjny.
3: No a to okazało się naprawdę dobre kino. Mamy rzeczywiście te trzy pokolenia, no tylko to nie jest tylko i wyłącznie takie smęcenie, że o, to trauma przychodzi i tak dalej, tylko jest to taki film, że myślę, że A24 myśli, że robi tego typu filmy i thrillery, ale tak naprawdę ich nie robi, bo musi wszystko ci powiedzieć wprost i wyrzucić jakby te swoje
1: przekazy. A24? W tym sensie ta najbardziej subtelna metafora w historii świata, która w zasadzie...
3: Otwór to trauma. Nie wiem, czy wiesz. Może się zorientowałeś kiedyś.
1: Czasami jest to owcołak.
3: Ewentualnie. No tutaj mamy, może to nie jest dla niektórych zachęta, dla ciebie na pewno, Krzysztof, nie będzie. Mamy tutaj takiego Malika, że jest dużo jakichś zbóż i natury i tak dalej. Jakiś taki
1: to co, następny
3: głos
1: temat?
3: Z offu, ale to działa. Z jakiegoś powodu to działa i no byłem w szoku wręcz. To są 2,5 godziny, które dość szybko mi minęły. To jest chyba, ten tytuł jest też ważny, Sound of Falling po angielsku i to ma też znaczenie, bo dźwięk jest tam niesamowity. Nie polecam brać popcornu, na przykład ja to zrobiłem i nie byłem w stanie go zjeść ani w sekundzie, bo tam jest albo tak skrajnie cicho, że no, oddychanie jest już problematyczne, a z drugiej strony czasami bywa też ten dźwięk, nawet jeżeli występuje tak istotny, że że trochę mogłem psuć, zostawiłem cały popcorn, potem zjadłem w domu.
1: Bardzo dobra taka historia z popcornem, bardzo mi się to podoba. Ciche filmy i jedzenie popcornu. No,
3: a co
1: to
3: u was, kochani,
1: przygoda.
3: Oprócz tego, że sprawdzaliście w czacie, jaką postacią jesteście w seriali?
1: Znaczy, to było jedno z ciekawszych doświadczeń w moim filmowym życiu.
3: Dla mnie też było strasznie ciekawe, dlatego...
1: Ale czekaj, zrobiłeś
2: sobie? Co, sprawdziłeś to?
3: Nie, no jak was słuchałem, ja nie sprawdziłem w końcu.
1: Słuchaj, to masz chwilę. Zuza, przypomnij, co on ma wpisać.
2: Powiedz mi, jaką postacią z filmu lub serialu jestem.
1: Ale bazując na podstawie całej naszej historii.
2: Tak, na podstawie naszych wcześniejszych rozmów.
3: Dobra, no to ty się tym zajmij. Sobie tutaj.
1: Zuza, skończyłaś ten swój maraton edukacyjny?
2: Nie, on cały czas trwa.
1: Przypominam, że Zuza ogląda któryś z seriali o II wojnie światowej, ale nie pamięta do dzisiaj tytułu.
2: No to nie ma znaczenia, one wszystkie opowiadają o tym samym, czyli o II wojnie światowej. Ale była majówka, bo nagrywamy i prowadzimy audycję od razu jeden dzień po majówce, więc odpuściłam sobie trochę na ten czas. Była zbyt piękna pogoda, żeby dołować się tym, co się działo, przeszło prawie 100 lat temu. Za to obejrzałam prawdziwie majówkową produkcję, czyli Rybki z Perajny.
3: Ale to była bajka.
2: Słuchajcie, czy wy pamiętacie w ogóle tę bajkę? No widzę, że Mateusz tak. Dobra, coś Krzysztof mi tam teraz świta, coś będzie googlować.
3: Ale nie pamiętam w ogóle, o czym to było, oprócz samych postaci, które tam występowały.
2: Kochani, jak to się fantastycznie zestarzało. A więc tak, mamy rybkę, która ma na imię Oskar. I to jest taki prawdziwy Oskarek, który bardzo by chciał być bogaty i ważny, ale nie do końca wie, w jaki sposób to osiągnąć.
1: To idealnie pasuje, bo gra go Will Smith.
2: Tak, tak, tak.
1: To charakter, to jest w zasadzie ta sama osoba.
2: To jest ta sama osoba. No i on kombinuje jak może, ale na skutek szczęśliwego, nieszczęśliwego wypadku ludzie, a właściwie nie ludzie, tylko rybki, które mieszkają w tej samej rafie, zaczynają myśleć, że jest pogromcą rekinów. No bo rekin, kiedy rybki sobie mieszkają w tej rafie, jest dla nich największym zagrożeniem. Bardzo trudno im jest pokonać rekina, więc jeśli Oskarowi się to udaje, no to wszyscy go wychwalają nad niebiosa. On nagle zaczyna mieszkać na najwyższym piętrze rafy, czyli ma najbardziej prestiżowy penthouse, jaki widzieliście. Zaczyna lecieć na jego rybka Lola, którą swoją drogą też dubbinguje Angelina Jolie. No ale jak możecie się domyślać, później różne rzeczy się dzieją, ale historia jest przepiękna. Co zestarzało się tam trochę gorzej, to animacja, bo wydaje mi się, że to chociaż zależy dla kogo, bo tam jest paleta kolorów, która mam wrażenie jest waszą ulubioną paletą kolorów. Bardzo przypomina zmierzchowe zielenie i żółcie.
1: Jeżeli zielenie, to przepraszam, ale najpiękniejsza zieleń była w Matrixie.
2: No, twórcy za wszelką cenę chcieli nam przekazać, że rybki nie żyją w morzu ani w oceanie, tylko w takim naprawdę brudnym oceanie. No, mamy tam też tą animację taką toporną, bo to też jest kreskówka, która jest z 2006 roku, więc tam wiele rzeczy jeszcze pozostawia trochę do życzenia. Ale to wszystko, bo to, co zestarzało się fantastycznie, no to właśnie wszystko inne. Przede wszystkim gwiazdorska obsada tej kreskówki, którą już zauważyliście. Grał tam Robert De Niro, Will Smith, dubbingowali Angelina Jolie, albo nawet Scorsese.
1: O! Oh.
2: Tutaj chwila na wasze bycie pod wrażeniem.
1: Jestem. Znaczy, na film nazywa się Rybki z Perajny, więc ten Scorsese mi się jakoś tam łączy z tym.
2: Bo to jest w ogóle film, który jest trochę takim pastiszem na Ojca Chrzestnego. Tam jest bardzo dużo nawiązań do tego. No i też dodatkowo są nawiązania do Szczęki, do Titanika. Ja też zawsze zwracam bardzo dużą uwagę w takich produkcjach na muzykę. No i słuchajcie, tutaj znowu jest Aleja Gwiazd, bo mamy Missy Elliott, Aguilera, Shauna Paula, Justina Timberlake'a i najlepsze jest to, że oni wszyscy są rybkami tam, więc jak widzicie...
1: Jak wygląda rybka Justina Timberlake'a?
2: No to musisz obejrzeć,
1: to jest przystojna rybka, co?
2: No oczywiście, że tak.
3: I pływa troszkę za szybko.
2: Ojeju! A potem jej koleżanka rybka wychodzi z auta i mówi do pana policjanta, a czy mógłby pan, jeśli kiedyś bawił się pan dobrze przy 5 minutes, czy tam 4 minutes, to czy mógłby pan nam popuścić?
1: Mam wrażenie,
2: nie, żeby to się wydarzyło, czy coś.
1: Że następny odcinek tego podcastu będzie, no wszyscy będą rybkami na świecie.
2: Włącznie z nami. Bulbul. Także obsada z wielką dbałością się wydarzyła, tak samo z ogromną dbałością został zrobiony polski dubbing. Ja mam takie poczucie, ale oglądałam w tym roku z kreskówek tylko Zootopię z kolegą Mateuszem. Byliśmy razem w kinie i to była urocza kreskówka, ale tam mało było takich smaczków, które trochę challenge'ują intelekt osoby oglądającej. I już nieważne, ile ta osoba ma lat, Rybki z Perajny mają właśnie to coś w sobie, co sprawia, że tam każdy znajdzie coś dla siebie. I trochę też tam jest dużo tej nostalgii, nie? Więc jeśli są osoby, które trochę tęsknią za czasami, które być może dla kogoś były lepsze, albo być może popkultura wydawała się trochę lżejsza, Być może. No to rybki sferalne będą doskonałym wyborem.
3: Ja pamiętam, że to było dla mnie takie, gdzie jest Nemo, ale dla nastolatków już trochę takie bardziej poważne, takie bardziej mroczne, bo tam było jednak trochę o tej mafii i tak dalej. Uznawałem, że to jest coś grubszego, ale porównanie do Zwierzogrodu jest ciekawe, bo no tutaj mamy całą
2: plejadę. Ale
3: dobrze
2: mówisz, bo tam na przykład jedna rybka do drugiej mówi szmato.
3: No, tam
2: to nie jest do końca
3: było grubo.
2: Film dla dzieci według mnie.
3: Tak wow, mi się wydawało. Wow, jak miałem wow, całe język. 5 lat, gdy to wychodziło. Plus, minus, wtedy tyle miałem. Ale no właśnie, w Zwierzogrodzie mieliśmy Shakirę jako gazelę i to było niesamowite, co? A tutaj mamy całą plejadę gwiazd jako rybki. To też jakby trochę pokazuje pewnie, jak można nakręcać.
2: Z jakim rozmachem hype, to się kiedyś robiło, nie? Ona też być może nie wydawała się aż tak bardzo dla dzieci, no bo tak jak mówiłam, ta animacja jest wyjątkowo mroczna i taka wszystko tam się wydaje trochę brudne. No ale to, co najważniejsze w ogóle według mnie w kreskówkach, to jest fakt, że ona jest super śmieszna i to w taki rozczulający, rozbrajający sposób. Przygotowałam sobie mój ulubiony żart, który tam się wydarzył. Mamy dwa rekiny, jeden z nich umiera i ten, który umiera, mówi: zimno mi. A wtedy ten, który patrzy, jak on umiera, mówi: to dlatego, że jesteśmy zmienno ciepłymi. I jeszcze już ostatnia rzecz, która zachwyca mnie w tym filmie.
1: Podcast ma bardzo długie tradycje opowiadania żartów na antenie.
2: Ja to uwielbiam
1: zawsze
2: robić.
1: Zawsze dobrze się dają.
2: Ale nie powinnam opowiadać memów. No i ostatnia rzecz, która też mnie bardzo ujmuje, to to, że tam każda ryba, sposób, w jaki wygląda ta ryba, trochę jest powiązane z tym, jakie ta ryba ma cechy osobowości. Zresztą tam nie tylko są ryby, ale mamy cały świat morski, więc mamy też na przykład meduzy. A meduzy mają przecież tę swoją meduzowatą, tak, kształt.
3: One były tak wredne w tym filmie.
2: Bo one są rasta w tym filmie, ale oni są niegrzeczni rasta i cały czas mówią: wyrwiem chwasta, bośmy rasta. Dziękuję. Widzicie, jak się śmiejecie? A pomyślcie, jakbyście się śmieli, jakbyście to oglądali. Uważam, fantastyczne kino ma bardzo złe oceny na najpopularniejszej platformie do oceniania filmów. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Moja teoria jest taka, że on się po prostu wybitnie zestarzał.
3: Czyli po czasie zyskał. Tak?
2: No. Mhm.
1: Okej, okay, następny temat. Dzisiaj samo złoto tutaj się dzieje. Bardzo dobrze. Ja obejrzałem sobie pierwsze dwa, może trzy? Nie, dwa. Odcinki serialu Beef. Nie wiem, czy mieliście okazję.
2: No niestety nie.
3: Ja też pierwszego sezonu nie widziałem.
1: O, to szkoda, bo pierwsza awantura była bardzo dobra. Tam o aspirujących amerykańskich Azjatach opowieść w takich wysokich tonach wygłoszona. Strasznie długa, bo 13-odcinkowa, więc nudna i męcząca w pewnym momencie. Ale generalnie świetny pomysł, bardzo fajnie zrealizowany, dobrze zagrany. Wszystko tam było dobrze, poza tym, że za długo. Natomiast tutaj najwyraźniej ktoś odrobił lekcję i zamiast 13 Netflix proponuje 8 odcinków tej historii awantury z bardzo dobrą obsadą znowu, bo daleko nie szukając, Oscar Isaac w jednej z głównych ról. Zresztą to jest taka para bardzo bogatych ludzi, może inaczej, bogatych ludzi, którzy prowadzą country club, a w zasadzie to on prowadzi, a jego partnerka tak trochę udaje, że prowadzi, mówi, że jest bardzo zarobiona, niewiele robi, tam wybiera poduszki do tego miejsca, ale ma bardzo...
3: To są ważne rzeczy.
1: To są ważne rzeczy, ale ma bardzo duże potrzeby, finansowe również. Nawet oni są tacy na granicy, że niby są w tym bardzo bogatym country clubowym towarzystwie, ale są, jak było powiedziane w Sukcesji, najbiedniejszymi milionerami i to jest najgorsza pozycja, w jakiej można być w życiu. No, szczerze mówiąc, znalazłbym kilka innych, ale... Tak było w Sukcesji. To jest, są ludzie, którzy dobijają się do tego podcastu. Jeżeli ktoś słyszał trzaśnięcie drzwiami, to właśnie to było.
3: Że to dopiero teraz się wydarzyło, a kolejki przecież są takie ogromne.
1: Są olbrzymie po prostu. No, a z drugiej strony mamy taką parę ludzi, którzy pracują w tym country clubie, ale tam na jakimś najniższym możliwym poziomie. I ci z dołu widzą, jak ci z góry się kłócą w domu. Ale tak kłócą na całego, nie, że niemalże przemoc. A już w ogóle z ich perspektywy to wygląda, jakby to była przemoc, krew, bicie i nie wiadomo co jeszcze. No i tak to się opowiada. Jest to problem.
3: Ja myślałem, że hajpujesz ten.
1: Nie, no bo fatalnie to jest zagrane, wiecie? W sensie tam jest Oscar Isaac, którego uwielbiam.
2: Ale napięcie w ogóle się wydarzyło, bo dla osób, które nas słuchają, Krzysiek teraz pogłaskał się po wąsie i spojrzał się w przestrzeń. Pogładził się po wąsie, przepraszam.
1: Tak, tak, tak było. Nie, no bo to jest faktycznie jakiś problem. Jak można naprawdę bardzo dobrych aktorów zestawionych z przyzwoitymi z kolei aktorami, nie? Bo ci młodzi są bardzo dobrze obsadzeni i dobrze sobie radzą. Natomiast ci starsi są świetni, ale no nie wiem, albo sobie nie radzą z tą rolą, albo jest jakiegoś innego rodzaju problem. Ja mam wrażenie, że problem jest ze scenariuszem, bo jakby stereotypowość I taka jednowymiarowość tych postaci jest naprawdę okropna. I być może w tych kolejnych odcinkach to będzie się jakoś rozgrzewało, ale jest jakiś problem nawet z tą, tym zaczątkiem, z tą awanturą. W pierwszym sezonie to był taki road rage, kiedy jedna osoba ścigała drugą samochodem i od tego zaczynał się serial. Nie bardzo wiedziałaś, czy wiedziałeś, o co chodzi, ale był ubaw, nie? Oni tam jadą przez te suburbsy amerykańskie, drą się, jak to ludzie za kółkiem miewają czasami i było sympatycznie. A tutaj ta pierwsza tytułowa awantura, no jest żadna. No nie mam pojęcia, kim są te osoby, ani o co się kłócą i drają się na siebie przez 15 minut. No, fan jest tego żaden. I nie do końca rozumiem, co chcą mi opowiedzieć. Może się jeszcze dowiem, ale bardzo mi się nie chce dalej oglądać, więc szanse na to są nikłe.
3: Ale mówisz, że to jest o bogatych ludziach znowu, prawda? W sensie, że dobrze zrozumiałem fabułę.
1: Znaczy, to jest o aspirujących bogatych ludziach, nie? Okay. Tak jak mieliśmy tych Koreańczyków, no tam w pierwszym sezonie to byli chyba akurat Koreańczycy, ale no powiedzmy, że wpisani w taki szerszy kontekst Azjatów w Ameryce. A tutaj z kolei ci Azjaci są reprezentowani przez Koreankę, która kupuje ten country club. I ona jest z kolei, tam w pewnym momencie ktoś mówi, że odpowiada za 2% koreańskiego PKB. Więc jest to dosyć urocze, więc ona tu jest już nie aspirująca, tylko bardzo bogata, a oni są aspirujący.
3: Pytam, bo dla mnie ten gatunek w ogóle satyry na bogatych ludzi, czy tam właśnie na... No, jest już trochę wyczerpanym gatunkiem i nie widziałem dawno nic takiego dobrego. Dobrego w tym sensie, że no po prostu opierają się często te produkcje na jakichś takich bardzo prostych schematach, dużych uproszczeniach i szczerze ja nawet zaczynam współczuć czasami tym bogaczom, gdy pokazujemy ich tak bardzo jednostronnie i tak no infantylnie, w sensie jakoś tak karykaturalnie do przesady. No czuję,
1: no,
3: że...
1: rozumiem. Rozumiem tę postawę. Skąd inąd wydawało mi się zawsze, że bombardowanie kulturą bogatych jest całkiem wygodne i stoi na dobrych pozycjach, bo dosyć uniwersalnie wszyscy się zgadzamy, że na pewno są czegoś winni.
3: Mm-hmm. No to tak, znaczy to jest
1: chociażby,
3: bezpieczna jakaś
1: chociażby
3: pozycja.
1: Chociażby zapłacenia podatków.
3: No właśnie, ale no często to nie do końca jakby opiera się na, w sensie jakby moje poglądy są takie, że oczywiście, że dobrze, żeby ci, którzy mają dużo pieniędzy, płacili podatki, ale bardziej mi chodzi o to, jak są pokazani w kinie często, w taki sposób no bardzo upraszczający, jakiś taki, no żeby wyśmiewać bardziej, a nie mówić o samym problemie, no właśnie tego, że te podatki można unikać, czy że w ogóle tego, że no tacy ludzie istnieją i robią złe rzeczy na świecie. Jakoś tak zawsze czuję, że to jest na dużym jakimś uproszczeniu robione. Nie wiem, może to ma jakieś wrażenie.
1: No tak, może zawsze, może nie zawsze. Mi się wydaje, że jest jednak trochę produkcji, która sobie dobrze z tym radzi.
3: Sukcesja na przykład jest pod tym względem świetna, moim zdaniem.
1: Tak, a to są bardzo są absurdalnie bogaci ludzie, ale faktycznie robi to świetnie. Ale White Lotus ma bardzo dużo dobrych pomysłów często ma też dużo słabych pomysłów. A propos czwartego sezonu, to właśnie wyrzucono z planu Helenę Bonham Carter, co jest dla mnie dosyć mocną informacją.
2: Wyrzucono, czy ona sama odeszła?
1: No to jest trudne do powiedzenia, znaczy do określenia, no bo nie do końca wiadomo, ale jest faktycznie jakieś oświadczenie, HBO, które mówi raczej, jakby to oni zdecydowali o opuszczeniu planu przez Helenę
3: Bonham
1: Carter.
3: Powód jest dziwny. Znaczy, nie wiem, dziwny, no. Jakoś tak dziwnie dla mnie brzmi, że pojawiła się na planie i uznali, była taka wspólna decyzja,
1: no, wiadomo,
3: że ona nie pasuje do tej roli.
2: Ojej, to mieli dużo czasu, żeby podjąć decyzję, czy pasuje, czy nie wcześniej.
3: Bardzo dziwnie to brzmi, no.
1: Bardzo dziwnie. I zatrudnili Lee Curtis chyba? Mhm. Tak mi się wydaje i ponoć piszą
3: i zmieniają to kompletnie tą rolę, no, tą postać.
1: Skoro nie pasowała rola do Heleny Bonham Carter, to było trzeba ją napisać może dla Heleny Bonham Carter. To jest Helena Bonham Carter przecież, no. Jedna z najwybitniejszych aktorek współcześnie żyjących, więc nie wiem, jak można było ją wypuścić z własnych rączek.
2: No ciekawe, co musiała zrobić, jeśli to oni z niej zrezygnowali, że byli gotowi na to, żeby z niej zrezygnować. No ja myślę, że Helena Bonham Carter, jak ja bym miała z nią współpracować, to na wiele bym jej pozwoliła, dopóki bym jej podziękowała.
1: Znaczy może to jest ten problem, że twórcy stwierdzili, że słuchajcie, to jest Helena Bonham Carter, pozwoliliśmy jej na wszystko, nie robi nic z tego, co chcieliśmy, to jest błąd. Mhm.
3: No może tak było i trochę to tak brzmi, jakby no, ona weszła tam ze swoim warsztatem i ze swoimi pomysłami, no i później po prostu nie wiedzieli, jak się z tego wycofać.
1: Tak, powiedzieli, to zwolnijmy ją. Inaczej nie uratujemy tego serialu.
2: No. Ale oni są asertywni.
3: No nie wróży to dobrze dla White Lotusu, ale no zobaczymy, może się z tego...
2: Ale wiecie co, ja słyszałam taką wersję, że to ona, że to ona wyszła z tego planu.
1: Znaczy to mi bardzo do niej pasuje.
3: No to jest dla mnie o wiele bardziej prawdopodobne, no. Tylko to wciąż źle wróży dla tego sezonu, bo co musi się dziać w nim w takim razie? Może to jest daleko idący wniosek, ale że no, co tam się musiało dziać na planie, skoro uznała, że po prostu woli zerwać kontrakt, co pewnie też jest obarczone jakąś karą czy tego typu rzeczy. No, straszne rzeczy to są.

0: osób. Mi się wydaje, że tak od 10 lat toczyła się dyskusja wokół Amerykańskiej Akademii Filmowej, czego jej brakuje, jakie błędy popełnia, a później ona sukcesywnie odrabiała wszystkie błędy, które, za które była oskarżana. Przez co doszło do takiej sytuacji, że ludzie powiedzieli, no okej, ale w takiej formule jesteście trochę nudni. I to jest jakiś problem, nie? Że adresowanie problemów sprawia, że jesteś mało wyrazisty. Więc teraz z kolei chciałbym od Amerykańskiej Akademii Filmowej, żeby popracowała nad wyrazistością. W sensie, żeby było więcej odważnych decyzji, takich jak chociażby Sinners w zeszłym roku. W tym roku.
1: No ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. To w ogromny sposób będzie wpływało na robienie filmów na całym świecie, no bo nie tylko przecież w Ameryce. Też oni bardzo wyraźnie określili to, w jaki sposób Akademia będzie traktować sztuczną inteligencję. No więc kiedy studia filmowe będą ją wykorzystywać do generowania scenariuszy, modyfikowania występów i odtwarzania wizerunków aktorów, no to wtedy nie będą mieć szans na Oscara.
2: Jeszcze w tej kategorii zmian, czy raczej w tym temacie, w ogóle widzę też, że aktorzy będą mogli dostawać w ogóle kilka nominacji w tej samej kategorii, co też jest całkiem ciekawe, że będziesz mógł dostać za dwie nominacje za pierwszą rolę, rolę pierwszoplanową w ogóle, co jest na przykład dla Sandry Hüller dość śmieszne, moim zdaniem, bo ona ma w tym roku na Berlinale...
0: Znaczy, to jest problematyczna decyzja, nie? No bo jest tak czasami, że dostają, dwaj aktorów z tego samego filmu dostaje na przykład nominację za drugoplanową rolę i to jest problematyczne z uwagi na to, że te nominacje się zjadają nawzajem, nie? Kiedy oni głosują.
2: No jest konkurencja. Tak. Niepotrzebnie może wtedy, a tutaj...
0: No właśnie, bo cała siła filmu nie stoi za jednym aktorem, tylko za dwójką. No i też prowadzenie kampanii dla danego studia jest trudne, więc w zasadzie to jest taki samobój.
2: No zmiany, no. Też będą za niedługo wprowadzać w końcu te transmisje, które będą dostępne szerzej chyba na YouTubie z tego, co kojarzę, czy na jakichś innych streamingach, więc tutaj no kombinują na pewno. Pewnie zmierzamy zaraz do następnego tematu, ale skoro zostało zadane mi to pytanie, to się chętnie też podzielę w takim razie, co odpowiedział mi chat, jeżeli chcecie.
0: A, no, tak, już miałem takie pytanie, co zadaliśmy.
2: Czytam całą odpowiedź, żebyśmy to poczuli. Po tym krótkim stylu pisania, konkretnie bez owijania w bawełnę i z lekkim sprawdźmy to klimatem, dajesz vibe trochę jak Wednesday Addams z Wednesday. Dlaczego? Bo piszę krótko i zamiast small talku konkretne pytania z charakterem, ale gdybym miał strzelać bardziej ciepłą wersję, to jest też trochę Jim Halpert z The Office. I ta druga odpowiedź bardziej mi się podoba.
0: A pierwsza to była jaka jeszcze raz?
2: Wednesday Addams.
0: Wednesday Addams.
2: Przyjdę następnym razem, wiesz, w takim goth makijażu.
0: Nie, bardziej mnie zastanawia, o czym ty rozmawiasz z tym czatem.
2: To może opowieść na inny moment.
1: Na inny podcast.
0: To moment, inne opowieści niezwyciężone. Między innymi będziemy rozmawiać o zakończonym kolejnym sezonie Niezwyciężonego, jakie to było piękne. Stawiam tu kropkę, bo nic ważniejszego już wam nie powiemy.

0: coke.
1: Here's Johnny. You do not talk about Fight Club.
2: Kino Talk. Film.
3: Diabeł ubiera się u Prady 2, a raczej tu, i w sumie to też wtedy lepiej brzmi trochę po angielsku, jak się tak przeczyta, bo to dwa ma dwa znaczenia. Niemniej nabiera nowych znaczeń to, co dzieje się 20 lat później w świecie mody. O tym mniej więcej chyba jest ta druga część wznowionego kultowego filmu 2006 rok i pokazywanie, no i ta Madonna Vogue, która leciała sobie tam w tle, oczywiście Meryl Streep jako szefowa, która jest straszna, nieugięta, no ale za co się cenimy, i ta postać grana przez Anne Hathaway, Andy Sass się chyba tak nazywa tam, która wchodzi w ten świat i przez nią odkrywamy to, co to się tam dzieje. No 20 lat później wiemy już, że trochę się czasy zmieniły, ta główna postać wraca do no, tego runwaya, do tej firmy modowej, do tego największego magazynu na świecie, który promuje modę za sprawą jakiegoś kryzysu. No i też się właśnie pozmieniało, bo magazyny, kto czyta teraz papier? Czy można jeszcze obrażać w ogóle pracownika w swojej firmie? Czy można w ogóle być bezczelnym szefem? No i co w tym wszystkim robią sociale? Te wszystkie pytania zadaje właśnie druga część Diabeł, który ubiera się u Prady. Nie powinno się odmieniać tego tytułu, ale
4: mała dygresja. Mieliście takie przeświadczenie, że ten film sprzed 20 lat ma status kultowego?
3: Ja miałem jakieś takie wrażenie, że on się stał, że jeżeli chodzi o rolę Meryl Streep na przykład, to jest jakaś jedna z takich bardziej niesamowitych.
4: Akurat w wypadku Meryl Streep.
3: Co jest dla mnie, naprawdę dużo razy tak słyszałem, teraz oczywiście nie powiem od kogo i teraz wyjdzie, że...
4: Że nigdy tak nie słyszałeś.
3: Halucynacje w głowie może jakieś. Ale miałem jakieś takie wrażenie, że jest to takie, mówiące o czasach, że to taki był film przełomowy czasami dla kogoś.
4: Tak.
3: No i nie rozumiem, dlaczego.
4: Takie przekonania?
5: Tak, znaczy zależy, czy pytasz, czy dla mnie, czy generalnie wydaje mi się, że on był ikoniczny, no bo generalnie wydaje mi się, że tak. W szczególności wśród osób, które interesują się modą, to jest pierwszy go-to film, jeśli chcesz obejrzeć i zobaczyć swoje ulubione marki na wielkim ekranie.
4: Jak interesuje się tańcem, to oglądam Step Up, tak?
5: No właśnie... Wiesz co?
3: Dirty Dancing.
5: Kurczę.
4: Myślę, że Step Up.
5: Ale nie trafiłeś wcale tak źle, bo pamiętam jak...
4: Nie celowałem jakoś bardzo nietrafnie.
5: Pamiętam jak ja w ogóle tańczyłam bardzo długo, jak byłam nastolatką.
4: Uwielbiam te historie, tańczyłam... o których nie mam pojęcia.
5: Co nie? Co to było? Widzisz, modern, nie spodziewałeś jazz, się. Nie, no hip-hop normalnie. Tańczyłam, jak miałam... moja mama zapisała mnie na zajęcia taneczne, jak miałam 3-latkę i tak wytrzymałam do 17 roku życia.
4: Czy 3-latki mówią chociaż?
5: Nie, ale ważne, tańczą. Ale tańczą. No i pamiętam,
3: że... Kręciłaś się na głowie? Proszę, powiedz, że tak.
5: Nie umiałam nigdy takich rzeczy.
4: Bo hip-hop to nie jest b-boying, nie?
5: Nie.
3: O, ktoś tu się zna, widzę.
4: A coś się robi.
5: A chyba tańczyłeś.
4: Nie, ale widziałem wszystkie stepapy.
5: No i mówię o tym dlatego, że pamiętam, jak na zajęciach step up to był jednak jakaś taka poprzeczka, do której trzeba było, wiecie, dążyć, nie? Że pani, która nam te zajęcia prowadziła, mówiła, żebyśmy sobie step up obejrzeli, jak potrzebowaliśmy trochę motywacji.
4: Ale step up był cool, no tam mnóstwo dobrej muzyki, mnóstwo dobrze ubranych ludzi, którzy już wtedy mieli luźne spodnie, takie jak wy nosicie teraz.
3: Kiedyś to było, teraz to jest.
5: Tak czy siak, uważam, że Diabeł ubiera się u Prady rzeczywiście odcisnął swoje piętno, jeśli chodzi o rynek modowy.
4: Ja pamiętam jeden żart stamtąd, który zresztą bardzo często opowiadam. Tam w pewnym momencie którejś z postaci doradza Anne Hathaway, jaką dietę powinna mieć, żeby zmieścić się w ten wymagany rozmiar dla modelek, który jest rzecz jasna jakimś absurdalnym rozmiarem. I mówi, że jestem na diecie koreczkowej. I ona pyta, jaka to jest dieta. I ona mówi, że nic nie jem, a jak mam zemdleć z głodu, to jem koreczka serowego.
5: No, było tam coś takiego, ale no jeśli właśnie, się to bawiło, to znaczy, że dawno.
3: No i właśnie 20 lat minęło i ja oglądałem niedawno ten film, przypominałem go. Dobra, oglądałem go
4: ale
3: po raz pierwszy.
4: Żart. Ja nie wymyśliłem tego.
3: No jest tam ten
5: jest
3: żart.
5: Taki, tak.
3: I ja na to patrzę i mam takie... No czy to jest coś, no mnie to nie do końca bawi, no.
4: Mateusz, to jest poważny komentarz na temat przemocy wobec ciał modelek, która pojawia się od lat i nigdy nie została poważnie zaadresowana. Instagram pogłębi tylko te problemy.
3: No ja wiem, że ten problem występuje i do niego podchodzę bardzo poważnie, więc tym bardziej jak ten żart tam jest tak rzucany, to mam takie, no nie wiem, czy Anne Hathaway to rzeczywiście, to może jest taki absurd, że ona mimo wszystko jakby mówią na nią gruba, a nie jest, nie wiem.
5: No
3: jakby...
5: to jest w ogóle szczyt wszystkiego.
3: To jest bezczelne.
5: Kolejny raz dzieje się coś takiego w tych filmach i ja sobie myślę, what the fuck.
3: To jest bezczelne po prostu.
5: No to jest ponad, nie, jakby wszelka krytyka, no, także nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale Emily Blunt i Anne Hathaway, jako że traktujemy jedynkę jako jakiś blueprint dla tamtych czasów, one też były głodzone, kiedy nagrywały ten film. Od nich też wymagało się, żeby przeszły na bardzo restrykcyjną dietę. I jeszcze zagłębimy się w to trochę dalej, ale chciałabym zaznaczyć, że kiedy słuchałam tej historii, to tam nie było żadnych źródeł podanych, więc jest duża szansa, że to są bardzo duże plotki. No ale ponoć Meryl Streep, która nie jest aktorką, i jakie jest to sformułowanie, kiedy osoba wciela się w rolę... Tak, nie jest method actress, to w Diable Ubiera się u Prady trochę przyjęła taki sposób bycia, żeby trochę zdystansować się od Emily Blunt i od Anne Hathaway. I ponoć ten jedyny raz, kiedy pękła i kiedy przytuliła Anne Hathaway, było wtedy, kiedy Anne Hathaway płakała, bo tak bardzo nie podobało jej się, że każą jej się głodzić. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem.
4: Ja jestem pewna, że to jest prawda. Naprawdę ten zespół marketingowy, który to pisał, sam był wzruszony swoją historią.
5: No, no, ale to też w pewien sposób myślę... W jakimś świetle ten film stawia, że tak plotkami narosła ta historia i tak żywe to są plotki do dzisiaj.
4: Nie, no ale faktycznie to coś się dzieje wokół tego filmu, nie? Skoro dało się wygłosić na ekranie komentarz a propos tej przemocowości domów modowych, dało się jakoś odcisnąć na popkulturze, no i jeszcze opowiedzieć o tym modowym świecie, no to coś się tam udało.
3: No, dla mnie znowu, wracając 20 lat później do tego filmu, miałem takie wrażenie, że tam o tej modzie, no oprócz tego, że modelki są głodzone i się trochę z tego śmiejemy, no to tam nie ma za dużo. I dla mnie to był największy w ogóle problem chyba tego, tej pierwszej części, że tak patrzyłem na to i te stylówki, które tam były, no dobra, może nie pamiętam aż tak świetnie 2006 roku, ale trochę sobie wróciłem do niego tak przeglądając, co tam wtedy było na pokazach mody, no to ten film wydaje mi się, że bardziej parodiował czasami w ogóle to, jak ludzie się ubierają po to, żeby pokazać właśnie tą taką wyższość tych ludzi, trochę taką bucowatość. No a z drugiej strony jest ten taki monolog Meryl Streep, która mówi, że no przechodzisz w tym niebieskim sweterku, no i ten niebieski sweterek ma ogrom
5: monolog,
3: historii,
5: no?
3: I szczerze, że to dla mnie właśnie jest takie podejście, ja mam przynajmniej takie podejście do mody, że no ona jednak nas otacza i jest jakoś istotna, nawet jeżeli czasami czujemy, że na pokazach widzimy jakieś totalnie przesadzone stroje, no ale to jest jakaś część naszej rzeczywistości i ten film w jednym momencie to mówi, a później z drugiej strony mamy to, że a ta Meryl Streep w sumie to tam jest tą szefową, bo jest, bo wszyscy się jej boją, więc może nie powinna być, może ta moda jest trochę przehajpowana. Jakiś dziwny rozkrok robi ten film i dla mnie nie mówi za dużo o modzie i też tej mody oprócz tego, że oni sobie chodzą po tym biurze i właśnie ta postać grana przez Emily Blunt, która nazywa się Emily...
5: Emily.
3: No właśnie ma te stylówki coraz bardziej abstrakcyjne i coraz bardziej przesadzone, no to tam jakby za dużo dla mnie komentarza nie ma. Więcej jest o stricte tym spięciu się na szczyt i o tej karierze. I...
5: No bo ten film właśnie chyba nigdy nie miał być komentarzem na temat mody, tylko miał być komentarzem właśnie o tym, co trzeba zrobić w życiu, żeby osiągnąć sukces, ile trzeba się poświęcić, czy warto w ogóle sprzedać siebie za to, żeby być gdzieś wysoko.
4: O, no co i... tam drugą, dokładnie taką samą produkcję bardzo popularną teraz, nazywa się Emily w Paryżu.
5: Ale wiecie co, ja zawsze jak widziałam Emily, to myślałam o produkcji Emily w Paryżu, bo tam jest jeszcze taki wątek, że Emily ma jechać do Paryża, ale w końcu to się nie dzieje. No tak jak rzeczywiście jednym z mocniejszych momentów w tym filmie jest monolog o niebieskim kolorze i niebieskim sweterku. Druga część w ogóle do tego nawiązuje, bo jednym z pierwszych...
4: Wow, jaki legacy moment.
5: Jedną z pierwszych scen w tym filmie jest, kiedy Anne Hathaway przemierza Nowy Jork już w swojej dorosłej wersji, która wcale się aż tak bardzo nie zmieniła, w szczególności jeśli chodzi o wygląd, co jest niesamowite. Względem
3: Anne Hathaway czy Nowy Jork?
5: Jedynki, Anne Hathaway oczywiście.
4: Niepokojące bym powiedział nawet trochę.
3: No, Anne Hathaway, Meryl Streep, Tucci i jeszcze Emily Blunt.
4: Wyglądają tak samo.
5: Wszyscy wyglądają tak samo.
3: Oni zmienili się w ogóle.
4: Ale patrz, Tucci był już łysy? I dalej jest łysy tak samo.
3: Oni nawet młodziej wyglądają teraz, szczerze mówiąc. No. To jest niesamowite też. Może to część komentarza, nie wiem.
5: No ale wiecie, ten film nie jest rybkami z Ferajny, nie? Po prostu. I to jest jego największy problem.
4: Nie ten poziom.
5: No zestarzał się po prostu trochę gorzej niż rybki.
4: Aha, dalej o pierwszej części. Okay. Co z tą drugą, powiedzcie?
3: No druga właśnie przynosi nas do tych współczesnych realiów. Jest więcej o modzie. Na pewno. Moim zdaniem jest o wiele więcej. Jest w ogóle pokazany jakiś pokaz mody tak w pełni, w ogóle dość ciekawie nawet nakręcony, bo takim stylem jakby to nagrywano telefonem i jakby to było wrzucane na sociale, co mnie całkiem nawet urzekło i było jakieś takie jakkolwiek pomysłowe. Jest też próba mówienia czegoś o współczesnym świecie i o dziennikarstwie i to jest takie bardzo proste przejście, że no właśnie, no kiedyś się pisało dlatego, żeby to było opiniotwórcze, teraz się pisze po to, żeby były wyświetlenia. Kiedyś no nie można było, kiedyś można było krzyczeć po prostu na kogoś i mówić, że jest gruby na przykład, teraz już nie można i
5: kiedyś
3: ta postać...
5: To było co?
3: No i właśnie z jednej strony ten film znowu mówi, że czasy się zmieniły, ale może czasami kiedyś to było, czasami kiedyś
5: no właśnie,
3: tak.
5: Czy według mnie nie do końca on o tym opowiada, bo o ile ta pierwsza historia była właśnie taką urzekającą historią o jakiejś transformacji i o dorastaniu, to ta druga historia, no to prawda, ona porusza te wątki, o których ty powiedziałeś, ale z drugiej strony...
3: Ona je rusza tylko.
5: Wystarczy, że mi ktoś powie, że albo mi nawet nikt nie musi mówić. W sensie ja wiem, że media się zmieniły, bo minęło 20 lat, więc to by było dziwne, gdyby się nie zmieniły, ale to w ogóle nie wiąże się z tym, co się później w tym filmie dzieje. To jest może jakiś punkt wyjścia do całej tej historii, ale ta historia później...
3: Ona tak odhacza takie bingo w związku z tym, tylko też nawet nie do końca opowiada o tej rzeczywistości, no bo ja na przykład nie wierzę do końca w dziennikarstwo typu Carrie Bradshaw, jeżdżę sobie po, no tutaj akurat postać gra na przykład Anne Hathaway, jeździ sobie po świecie i pisze te reportaże i właśnie tutaj dostała teraz nagrodę i w sumie tak nie za bardzo jest zmęczona tą pracą i ona lubi takie prawdziwe dziennikarstwo i w sumie...
5: Znowu, kurczę, musi iść do tego Woga,
3: musi iść do tego Woga, ale w tym Wogu w sumie jakbym miał takie warunki pracy jak tam w tym dziale opinii, który był ponoć niedofinansowany i w ogóle było najgorzej, szczerze zmieniłbym pracę. Teraz już by mnie tutaj nie było. No, jest to takie bardzo cukrowe przedstawienie jednak tego problemu, który to rusza, no ale nie spodziewałem się też niczego innego na pewno.
5: Ale to się źle ogląda, kiedy próbujesz poruszyć tak ważne i tak poważne tematy, które tak dobrze komentują właściwie tę naszą współczesną rzeczywistość i jednocześnie robisz to tak skrajnie naiwnie. No bo to chyba jest największy problem tego filmu według mnie, że on tam wychodzi z jakiegoś punktu, który może miałby sens i może moglibyśmy to pociągnąć dalej, ale później robimy z tego historię dwóch superbohaterek, które łączą swoje siły, pomimo tego, że są między nimi różne różnice i lecą tym jetem, żeby uratować swoje pismo. No nie chciałabym tutaj zbyt dużo spoilerów robić, ale końcówka naprawdę przypomina film o superbohaterkach.
4: Bardzo przepraszam, ale jakoś chyba mi umyka clue tej dyskusji, ponieważ rozmawiamy o filmie Diabeł ubiera się u Prady, to ja bym bardziej spodziewam
5: dwa.
4: Się... Dwa. Kto ma fajne stylówki, kto się w kim zakochał, kto kogo obraził i jak było, a nie ważne tematy, 20 lat minęło.
5: Bo ten film sam to prowokuje, bo on chce, żebyśmy o nim
4: czego
5: rozmawiali.
4: Wy ode mnie chcecie?
3: Słuchaj, no ten film zaczyna się od sceny, gdzie Andy Sass jest na gali wręczenia nagród właśnie takich dziennikarskich i przychodzi SMS do stolika właśnie, którym siedzą wszyscy dziennikarze.
5: Oczywiście
3: z tej redakcji.
5: Dwie sekundy, zanim ona wejdzie na scenę.
3: Akurat tak się. No różne rzeczy się zdarzają, prawda?
4: Słuchajcie, siedzę jak na szpilkach, czuję to.
3: No i ona wychodzi i mówi: przed chwilą cała redakcja została zwolniona przez SMS-a. Tak właśnie wygląda współczesne dziennikarstwo.
4: Takie są czasy.
3: I kurczę, no...
5: I co więcej, po następnych 10 minutach Andy znajduje zatrudnienie w kolei, bo w sensie film tak strasznie pędzi, te pierwsze 10 minut równie dobrze mogłoby być osobnym filmem, bo ona później nagle magicznie znajduje zatrudnienie w tym miejscu, w którym pracowała 20 lat wcześniej.
3: Runwayu, którym została wyrzucona, czy raczej sama się zwolniła, ale generalnie zburzyła ten most, czy go spaliła.
5: Później widzimy, że mieszka w rozwalającym się mieszkaniu. Z kranu leci brązowa woda.
4: Czyli jeszcze kryzys mieszkaniowy. No tak, takie czasy.
3: Ale
4: no
3: słuchaj.
5: Odhaczamy wszystko po kolei.
3: Przerabianie kamienic nie jest wcale takie złe, bo niektóre postacie okazują się, że ten obiekt miłosny, który też się trochę zmienił już względem czasów i już nie jest obślizgłym gościem, który próbuje ją cały czas podrywać i jest to wręcz niesmaczne.
4: Tylko wręcz przeciwnie, nie podrywa jej takie czasy.
3: No właśnie, no jest takim modelowym, że bądźmy nieidealni w związku, to nawet pada tam tego słowa. dosłownie właśnie, tak jakby, że jakbyśmy się nie domyślili, to tam dosłownie pada to w dosłownie.
4: Co jest dalej za tym oddechem?
3: No i tak, on remontuje kamienicę i on jest trochę taki Robin Hoodem, bo z jednej strony on zabiera ten pieniądz od bogatych, bo musi sobie jakoś radzić. No ale jednak odnawia tą kamienicę. Inaczej byłaby zburzona. Teraz jest to tylko gentryfikacja.
4: Zuza, na co wzdychasz, powiedz mi proszę.
5: Wzdycham, bo jeszcze przypomniało mi się...
4: Ja zrobię dżingla z tego oddechu.
5: Czy... Poproszę. Będzie puszczany zawsze przed frustrującymi filmami, recenzjami frustrujących filmów. Ja przypomniałam sobie... O nie, znowu będę opowiadać o memach, ale obiecuję 30 sekund. Oglądacie... Jesteście na bieżąco z Euforią?
3: Nie.
4: Nie widziałem dzisiejszego.
5: No, ja jestem na bieżąco i tam jest Nate.
4: To wstałaś o 7, żeby obejrzeć?
5: A, no, nie widziałam ostatniego, przepraszam. Okay. Sorry. Widzisz, po prostu rozpędziłam się trochę. Tak czy siak, są takie memy w internecie, które komentują sposób, w jaki został rozwinięty Nate, postać serialowego Nate'a, grana przez Jacoba Elordiego. No i wszyscy piszą, że Nate został lobotomized i oddajcie starego Nate'a. No bo on w pierwszych dwóch sezonach był taki charyzmatyczny, toksyczny, narcystyczny, taki niegrzeczny, taki agresywny i no wiadomo, jakby toksyczny chłopak, ale z drugiej strony to było właśnie atrakcyjne w tej jego postaci. No a teraz ten Nate w trzecim serialu jest takim grzecznym, podporządkowanym panem domu, który po prostu musi coś zarobić, ale generalnie jest w stanie się w ogóle dogadać z tą swoją Cassie. No i trochę mam wrażenie, że z Meryl Streep, z postacią graną przez Meryl Streep stało się to samo, że ona też została lobotomized, bo te wszystkie najciekawsze sytuacje, które działy się w pierwszej części filmu, które trochę wynikały z tego, że ona była taką chłodną królową śniegu, ich już teraz nie ma. I ona nie ma, ta postać nie ma już takiego charakteru, jaki miała kiedyś. A przecież to można było ograć w bardzo prosty sposób. Wystarczyłoby wrzucić kilka gagów o tym, że właśnie no kiedyś można było mówić pewne rzeczy, a teraz już ich nie można mówić i ona, nie wiem, na przykład próbuje się odnaleźć właśnie w tym nowym świecie, gdzie jest osobny dział HR-u, który mógłby się nią zająć.
4: To nie jest tchórzliwy film przez to, który po prostu...
3: Bardzo. Boi? To jest bardzo tchórzliwy.
4: Okay.
3: No, to jest bardzo tchórzliwy film. Jakby... Ja czuję, że ta postać się rozwinęła. Szczerze, ja mam trochę w drugą stronę, bo ja w pierwszej części nie byłem w stanie znieść jej, bo to była taka, że ona jest zła, bo jest zła i w sumie nie mamy żadnego backgroundu. Jest tylko taki jeden moment, kiedy powinniśmy jej współczuć, bo tam jest jakiś wątek z jej rodziną i ona mówi, o, żeby tylko moje córki nie cierpiały na tym. I Anne Hathaway robi takie oczka i my wtedy powinniśmy poczuć chyba, że szkoda tej Mirandy. Tutaj właśnie ją trochę próbują jej dodać głębi. No tylko to też jest takie dodanie głębi, bo no wiesz co, nad prezesami też są inni prezesi.
5: No ale to jest takie wykastrowanie właśnie tej postaci.
3: No, znaczy jest to takie, że no, zaczynasz rozumieć trochę może to, dlaczego ona była zła, no tylko to jest najbardziej oczywisty sposób.
4: Cześć, że... mam wrażenie, że bo Meryl Streep grała też Cruella de Vil kiedyś, to mam wrażenie, że w tym współczesnym filmie, który zrobiony byłby, jak diabeł ubiera się u Prady 2, na podstawie tego, co mówicie, to ona by nie porywała szczeniaczków, tylko pluszowe szczeniaczki, żeby przypadkiem kogoś nie obrazić, ani nie zaryzykować starcia z obrońcami praw zwierząt.
3: No, zwierzęta na pranie to nie jest wcale prosta rzecz, tylko mieliśmy taki film niedawno i to była Cruella z Emma Stone.
4: No tak, to było całkiem niezłe i było więcej o modzie.
3: No i dlatego miałem też takie wrażenie, że no już chyba dostaliśmy ten film wcześniej. Raczej Cruella dla mnie jest trochę lepszym, po prostu Diabeł ubiera się u Prady 1 nawet. No i dwójka jakoś tak, no nie wiem, no ja się na przykład nie bawiłem źle, oglądałem to sobie i robiłem takie bingo, że co tam się może wydarzyć. No denerwowało mnie trochę to, że właśnie największym problemem tego współczesnego dziennikarstwa jest tam, że ta firma może być przejęta i na przykład będą treści generowane przez AI, no tylko mam takie, no trochę za późno, w sensie, że trochę są inne problemy i że to już, że treści są generowane przez AI, to już dawno, dawno za nami, no i czy też z drugiej strony dobrym wyznacznikiem, czy mówieniem, że kiedyś to było i może to nawet fajnie jest to, że ta postać grana przez Meryl Streep będzie jednak na górze, no to też nie jest to.
5: No ta postać jest zupełnie bez żadnego wpływu w tym filmie. Ona w pierwszej części potrafiła tak pociągnąć sznurkami, że działo się to, co ona chciała i to też weryfikowało trochę jej władczość i sprawiało, że jest wiarygodna. Tutaj ona jest po prostu takim ozdobnikiem, który za dużo nic nie może zrobić. Anne Hathaway jest taką super bohaterką, która porywa masy.
3: Która też też ma jakiś dziwną ewolucję postaci, bo...
5: Właśnie, o nie, ona nie ma żadnej ewolucji postaci, to jest jej największy problem. No przecież wyobraźcie sobie, macie pierwszy dzień w pracy i jest tak, idziecie i ktoś wam mówi, ale masz brzydkie ciuchy. Potem znowu ktoś, idziecie i ktoś dalej wam mówi, ale masz obrzydliwe brwi. I potem idziecie dalej i dostajecie biuro, które wygląda, wiecie, jak pokój Harry'ego Pottera w pierwszej części. A Anne Hathaway za każdym razem robi, ojej, dziękuję wam za to. Cieszę się, że tu jestem.
3: Ale jeszcze wiesz, w pierwszej części, na samym początku przynajmniej też, znowu jest, że ona przychodzi do tej nowej branży, do nowego świata i jest taka poza tym i trochę zdziwiona, że ludzie tą Mirandę... No i właśnie jest taka, w trakcie tego filmu później w jedynki się łamie i później dla mnie to też było zaskok, że przecież mieliśmy taką silną, niezależną postać, która może będzie właśnie jakoś mieszać tym światem, a ona w sumie ostatecznie spełnia wszystkie zachcianki. I na początku drugiej części okazuje się, że jest jakby nawet jeszcze bardziej uległa niż pod koniec pierwszej. I też jest jakaś ta dziwna ewolucja, że ona po tych 20 latach chyba, jak była dziennikarką, nagle znowu jest tą małą dziewczynką, która przyszła do tego biura i jesteśmy w stanie w to totalnie uwierzyć.
5: I najgorsze jest to, że ja się też dobrze bawiłam, kiedy oglądałam ten film. Po wszystkim tym, co powiedziałam teraz. To było takie kino, wiecie, no, że kupujecie sobie wielki popcorn, siadacie i taka
4: zjadacie.
5: Pasywna rozrywka. O.
3: No leci później ten Vogue znowu w jakiś montażu, oni sobie chodzą po Mediolanie, jest tam jakaś gwiazda się pojawia w ogóle i są
5: piękna
3: ładne
5: scena, kiedy Meryl Streep przeżywa, postać Meryl Streep przeżywa jakieś takie też ewolucje i jakieś takie wątpliwości w związku z tym, co ona robi w życiu i to wszystko się dzieje w Mediolanie, który jest, nie wiem jak oni to zrobili, że ten pasaż w Mediolanie najsłynniejszy jest pusty i to jest w nocy, ona ma piękną suknię, no to akurat ja bym powiedziała, że to trochę sprawia, że ten film jest o modzie jednak.
3: Na pewno tam więcej zostało wpakowane, bo tam tyle, ile widziałem motorówek, później helikopterów, no, tego
4: pasażu ostatnio Dua Lipa chodziła promując igrzyska.
3: A od niej zaczyna się. Od niej w ogóle zaczyna się ten film i to też jest ciekawe, że jest ewolucja. Wcześniej mieliśmy Suddenly I See na samym początku w tym montażu, gdzie dziewczyny ubierały się na rozmowę o pracę i bardzo dużo było pokazania ich sceników.
4: Teraz nie wyrzucę tego kawałka z głowy.
3: A tutaj mamy kawałek z tego nowego albumu Dua Lipy, End of an Era, chyba tak się to nazywało. No i już jest trochę inny ten montaż na początku, no i właśnie, czasy się zmieniają. Cały czas ten film próbuje nam to uzasadnić.
5: Dużo jest w internecie też krytyki, jeśli chodzi o oświetlenie tego filmu. Że są, można oglądać takie klipy, gdzie jest porównanie właśnie tej pierwszej sceny, która no, polega na tym samym, co ta pierwsza scena w pierwszej części, oprócz tego, że nie ma właśnie zbliżeń na stanniki i na majtki, których w pierwszej części jest bardzo dużo. I jest właśnie sposób oświetlenia tej pierwszej części taki po prostu, że coś widać, a tej drugiej części taki typowo Netflixowy, plastikowy, trochę niedoświetlony. To ciekawe, że podjęli taką decyzję, bo to trochę sprawia, że ten film wygląda jak wszystkie inne filmy, jest tak oświetlony po prostu na jedno kopyto.
4: A no teraz wstawka rodzajowa jest taka, że ja na recenzję Diabeł ubiera się u Prady 2 ubrałem koszulkę, którą dostałem od jakiejś firmy zajmującą się mikrofonami. Mateusz ma zwykłą koszulkę, na której nie ma nic, ale Zuza ma koszulę, która ma dekoracyjne kołziki. Nie wiem, co to jest. Co to jest, Zuza?
5: To jest wyszydełkowany kwiatek z dziurą w środku. Znaczy kwiatek zrobiony na szydełku i można go nasadzać na... Nie spodziewałam się, że będę musiała o tym opowiadać w podcaście. Na guziki. I dzięki temu wasze guziki wyglądają jak kwiatuszki.
4: Siłą rzeczy i za sprawą tego masz największe kompetencje do oceny tego filmu.
5: Także zaczynam i daję mu 5. 5/10.
3: Też daję mu 5. 5/10 to jest uczciwa ocena.
4: A za moment rzeczy inne. No matter what, no matter what. You got

0: кто?
1: Kinotok. Serial.
2: Niezwyciężony. Sezon czwarty. Już trochę mówiliśmy o tym serialu, o tym wybitnym dziele popkultury, najlepszym kinie superbohaterskim, jakie powstało na świecie. Krzysiek, trochę wspominałeś o tym i Miłka wtedy próbowała jakoś podważać to zdanie, ale na szczęście razem z Krzyśkiem przeżywaliśmy każdy kolejny odcinek, który wychodził i teraz nie możemy się powstrzymać przed tym, żeby nie powiedzieć wam o właśnie, żeby nie możemy się powstrzymać, żeby powiedzieć. No i
3: o finale tego sezonu
2: się wywróciłem. Ja nie jestem niezwyciężony.
3: To jest finał czwartego sezonu, jest już za nami i to jest historia niewiarygodna, ponieważ jestem z tym serialem już 5 lat. Ostatnio widziałem całkiem niezłą recenzję, czy też próbę recenzji, osadzenia w kontekście społeczno-kulturowym tego serialu. Ktoś napisał, że to jest Dragon Ball dla białych ludzi. Więc obawiam się, że może w tym być jakaś prawda. Natomiast nie za bardzo też chcę ją eksplorować powyżej tego, że zgadzam się, że dawno nie było serialu, który był tak dużą adaptacją komiksu, która globalnie skupia uwagę na serialu, który generalnie opowiada o tym, jak dwóch gości daje sobie po gębie.
2: Mm-hmm. No i pewnie to, co jest w porównaniu, to ten schemat, który się pojawia, bo Niezwyciężony, jego główna moc, to nawet nie jest to, że jest bardzo silny, że jest z kosmitą tak naprawdę, czy jakimś obcym, czy jakąś postacią superbohaterską, tylko bardziej jego mocą jest to, że trenuje i później znowu pokonuje i się nie poddaje. Tak samo jak było w Dragon Ballu, gdzie mieliśmy każdą tą postać Goku, który przechodził każdą kolejną ewolucję i okazywało się, że no zawsze się pojawia większe zagrożenie. Mamy tu coś podobnego, tylko myślę, że akurat Niezwyciężony z jakiegoś powodu coś tutaj ogrywa, bo w tym samym czasie, gdy ja oglądałem Niezwyciężonego, wychodziło jeszcze The Pit, drugi sezon.
3: No to jest odważne porównanie.
2: I wezmę się, targnę się na to.
3: Nie, oczywiście Niezwyciężeni medycy, takie linie obrony, uczymy się na
2: dużo
3: każdym
2: się
3: błędzie.
2: O The Pit mówiło jako o takim serialu właśnie, który teraz w drugim sezonie, to jest o depresji i o tym, że właśnie mężczyźni nie potrafią mówić o swoich problemach, że tutaj cały czas się jakoś pojawia to w środku nich i że to jest bardzo odczuwalne. No i ja oglądałem trochę tego sezonu, przyznam, że go nie skończyłem, bo bardzo mnie męczył. No i jakby czułem takie oczywiste to pokazanie tych motywów, ale nie czułem jakby tego tak fizycznie. W sensie oglądałem, miałem takie okej, czyli teraz będziemy mu mówić, żeby poszedł na jakąś terapię i jakoś tak nie byli w stanie mnie złapać na tych odczuciach, które mogłaby mieć taka osoba. Obejrzałem pierwszy odcinek czwartego sezonu Niezwyciężonego i tyle ciężaru, ile spadło mi na barki. Nagle takiego poczucia, że ten gościu, który non-stop pokonuje tych obcych, to jest jakąś abstrakcyjną oczywiście sytuacją znowu, jakąś taką wykreowaną na potrzeby świata fantastycznego. Tyle, ile widzę w nim zmęczenia, takiego pracoholizmu, takiego non-stop mówienia sobie, że on nie może sobie odpuścić. Z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, żeby zrobił sobie chwilę wolnego, ale ten świat nie poradziłby sobie bez niego. To w jednym odcinku poczułem więcej nawet niż w całym sezonie, tyle ile widziałem The Pit, jakby jeżeli chodzi o drugą część.
3: Czyli chcesz powiedzieć, że metafora wsiadam na motor, bo uciekam przed własnymi problemami, przekonuje cię mniej niż przylecieli obcy z innej planety, a jestem pół obcym i dostanę po ryju. Bardziej.
2: Jakoś bardziej do mnie to dociera, dlatego że ten serial też dobrze rozkłada i nie mówi tego chyba tak wprost. Jakby on już trwając trochę, mamy czwarty sezon, jednak już też nam pokazywał, jak potrafi eskalować z jednej strony to zagrożenie, ale nie robi tego w jakiś głupi sposób. Ja cały czas czuję takie poczucie mam, że tam coś naprawdę się dzieje strasznego i że to nie jest już przesada i to nie jest wymysł kolejnego zagrożenia Avengers, tylko że to jest rzeczywiście coś, co mieści się w ramach tego świata, a z drugiej strony no jest to bardzo też skupione na samych postaciach, które widać, jak zmieniają się pod względem kolejnych naporów, jakichś obowiązków, czy jakiegoś brzemienia, które mają na sobie.
3: A twoja ulubiona postać, Zuza?
4: The Pit?
3: Z Niezwyciężonego.
4: Ja nie oglądałam, nie wiem, o czym mówicie.
3: Niemożliwe, no przecież mówiliśmy ci, że to jest najwspanialszy serial w historii świata.
4: Dlatego obejrzałam The Pit do końca.
2: Minusik tutaj zapisuję.
4: Ojej, dostałam minus w dzienniku.
3: Wracając do niezwyciężonego, najlepszego serialu w historii świata.
2: Galaktyki.
3: Galaktyki. Faktycznie jest w tym coś, co jeszcze Feige robił bardzo dobre w pierwszych dwóch, może trzech fazach MCU, a mianowicie to, że ten serial jest zaplanowany do końca, a mianowicie dlatego, że jest adaptacją komiksu, który zrobił to za niego. Tam są jakieś drobne zmiany, skróty, pomijanie niektórych kwestii, które wydają mi się służyć jakby narracji, bo ona jest dosyć płynna, mimo tego, że ja narzekałem wielokrotnie na ten serial, że on ma lepsze i gorsze momenty, to mam wrażenie, że dotarł do jakiegoś świetnego fragmentu adaptacji tej historii, że skończyła mu się bardzo długa ekspozycja, skończyło mu się rozstawianie pionków na planszy i teraz tylko i wyłącznie dobrze się bawi tym, co ma. I mają też ci twórcy trochę przestrzeni na to, żeby faktycznie zająć się takimi kwestiami, na które zwracałeś uwagę na początku, chociażby to, że to PTSD, które w zasadzie przeżywa już teraz Mark, próbując zachować ziemię w jednym kawałku, to nie jest przenośnia, tylko dosłownie, bo rozmawiamy o tej skali zniszczeń, którą prowadzą źli i wiltrumici. Chociaż też dosyć ciekawie zrelatywizowani są ci źli wiltrumici, że jak to każdy ciekawy zły, nie są jednoznacznie źli. Oni mają swoją motywację, która momentami bywa lepszą motywacją niż tego, który ma być tym dobrym. I ten serial potrafi bawić się jakby w odcienie szarości.
2: No nie uzasadnia też, nie tłumaczy czasami tego zła w taki sposób, że oni tak naprawdę są dobrzy, tylko daje nam taki sposób, daje nam jakąś taką drugą perspektywę, no i my musimy sobie ważyć wtedy, czy co jest dla nas ważniejsze, albo trochę bardziej już rozumiemy, dlaczego okładają wszystkich innych, co też jest ciekawe, że nie jest to takie płaskie wytłumaczenie, dlaczego ktoś jest zły, co mnie też jakoś urzeka.
3: Tak, to prawda, ale jest w tym serialu taki jeden moment, w którym dowiadujemy się, że jeden z tych złych wiltrumitów, który żył przez lata na ziemi, miał tu żonę, dziecko, główny bohater jest dzieckiem tego związku, dowiadujemy się, że on faktycznie miał zupełnie inne intencje, a mianowicie takie, żeby podbić tę planetę i w pewnym momencie stara się wytłumaczyć swoją perspektywę i mówi, że no niespecjalnie mnie obchodzi to miejsce. To jest jedno z tysięcy miejsc, które podbiłem osobiście, jako cała rasa podbiliśmy ich jeszcze więcej, a wasz poziom zaawansowania, intelektu, a nawet to, jak krótko żyjecie w porównaniu do nas, sprawia, że no jesteście jak, no nie wiem, jak robaki, a twoja matka, moja wieloletnia żona, z mojej perspektywy była jakimś sympatycznym zwierzątkiem, ale niczym więcej. No więc jakby potrafił upuszczać ten też mikrofon.
2: No i robi to tak dość mocno i w ogóle ten efekt szokowy wydaje mi się, że jest tam świetnie dopracowany.
3: Tak.
2: Od samego początku gdzieś mamy już takie elementy jak kino bohaterskie z dużą ilością krwi, co też jest eksplorowane w The Boys i wydawało mi się wtedy, jak wychodziły te seriale równocześnie, to z czymś takim świeżym. I o ile The Boys poszli chyba w jakąś taką naszą współczesność bardziej i bardzo bawili się w jakiś komentarz społeczno-polityczny i z czasem gdzieś chyba stracili tempo nawet, to tutaj czuję, że to opowiada o czymś szerszym, o czymś bardziej uniwersalnym. Nie wpadło w tą pułapkę powtarzania się. Nawet jeżeli się powtarza, no to dla tego wywołania właśnie tego zmęczenia, które odczuwają bohaterowie, którzy też no, chcą jakoś żyć sobie, a jest to trudne.
3: Tak, ja z reguły narzekam na takie tasiemce, no bo to już jest czwarty sezon. Twórcy mówią, że żeby skończyć adaptację komiksu, będą potrzebowali 3-4 sezony jeszcze. Więc nie przepadam za tasiemcami, bo z reguły są męczące. I postaci robią mniej więcej to samo, a później już tylko ględzą, żeby zapełniać te minuty serii, żeby doprowadzić do końca odcinek, a mam wrażenie, że to jest jeden z tych nielicznych seriali, któremu bardzo służyła ta narracja budowanej grodzy w postaci regenta Traga, który nadchodzi, przez co takie postaci jak Omni-Man zdążyły nie tyle się zbudować, co zbudować, przejść ewolucję i zbudować się na nowo, a z kolei postać głównego bohatera tytułowego Invincible, czyli Marka, zdążyła się faktycznie zbudować jako postać i to bardzo mocno i zrobiła się wielowymiarowa. Te połączenia z innymi postaciami zrobiły się też ciekawe i zajmujące. No i chociażby, nie wiem, jej partnerka, matka, tam jest dużo osób, które też opowiedziały już kawał historii i pewnych rzeczy można się spodziewać po nich, a pewnych nie. No więc to się zrobił taki bardzo trójwymiarowy, plastyczny świat, który miał czas. To się rzadko zdarza.
2: No i nawet myślę, że trzeba mu dać ten czas, jeżeli ktoś jeszcze się nie zabierał za ten serial, bo pierwszy sezon, przyznaję, że na przykład dla mnie był dość trudny. Znaczy, było tam dużo jakichś takich rzeczy świeżych jak na kino bohaterskie, przynajmniej te 5 lat temu, jeżeli dobrze kojarzę, tak. Czy tak mówiłeś. Jeżeli jak wtedy wychodził, to było to takie wow, ale no bardzo powoli się to wszystko rozkręca, a z każdym kolejnym naprawdę dużo zyskuje i no myślę, że zachętą jest też to, że jeżeli ktoś lubi samo kino superbohaterskie, to tam znajdzie mnóstwo takich nawiązań, smaczków i takich gagów, bo to oprócz tego, że to jest sama historia w sobie, no to jest też dodatkowo bawienie się tym, na przykład jak robi się tego typu animacje, bawienie się jakimiś nawiązaniami do postaci, które już widzieliśmy w różnych uniwersach.
3: Chociażby do Batmana daleko nie szukając, ale faktycznie my na tą animację sporo ludzi narzeka, natomiast wydaje mi się, że ten czwarty sezon trzymają na bardzo dobrym poziomie. No a ta skala przemocy i tłuczenia się na ekranie jest to absolutnie fantastyczna. No, ja siedziałem na skraju fotela z zaciśniętą szczęką, oglądając z wypiekami na twarzy, bo działy się nam rzeczy piękne.
2: No, finał był taki, że naprawdę siedziałem i przez chwilę nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić i tak chyba krzyknąłem nawet w jakimś momencie tego oglądania.
4: A jak krzyknąłeś? Pokażesz?
2: Nie odtworzymy tego. Zdradziłem, jaką postacią z serialu jestem według ChatGPT, więc give me a break. Krzyknąłem trochę mniej niż przy jednym z odcinków Heated Rivalry, co chyba odtwarzałem już na antenie.
3: To było tak, jak w Alfie Taron Egerton krzyczy.
4: Tak.
3: Dokładnie. To było to. Ja oceniam, to jest 10, to jest oczywiste.
2: No, 11 w takim razie, żeby cię przebić.

0: Kinotok. Film.
1: No i ostatnim naszym recenzją na dzisiaj będzie film Alpha, po angielsku Apex, który obejrzeliśmy razem z Krzysztofem i mamy na jego temat wiele przemyśleń. Jest to film, który jest o kobiecie. Ona jest pogrążona w żałobie, więc pierwsze 15 minut filmu, no to jest trochę... Przez pierwsze 15 minut filmu ona jest jeszcze z tym swoim partnerem, który ginie w tragicznych okolicznościach.
2: Co jest tragiczne, bo gra go Eric Bana, którego nie widziałem chyba od czasów Troi, gdzie miał też fenomenalny pojedynek z Bradem Pittem. W ogóle no, był to dziwny film, ale gdzie jest Eric Bana? To jest moje pytanie. No,
1: dużo ludzi właśnie się śmieje, że on jest przecież wypisany w obsadzie i myślimy, że dostaniemy super seans z fajnym aktorem. Tak. Który no nie nagrał się za bardzo.
2: Nie, dobrze
1: ale,
2: spadał.
1: Ale dobrze spadał z tej góry. No i szkoda, bo to rzeczywiście jest postać dość charyzmatyczna. No dobra, aktor charyzmatyczny, postać może trochę mniej. No i ona jest też w pewien sposób zamieszana w tę jego śmierć, ponieważ oni wspinali się na bardzo wysoką górę i to była naprawdę wysoka góra, taka, że jak chcecie się przespać, to musicie wbić namiot.
3: Mów kiedy stop. Wow, ale góra.
1: Jeszcze większa.
3: Wow,
1: jeszcze
3: ale większa. Ogromną, wow.
1: No, on dostał kamieniem, ale ona też w pewnym momencie go po prostu puściła, kiedy spadał, więc to jest trochę takie niedopowiedziane i z jednej strony, owszem, on prawdopodobnie nie żyłby tak czy siak, ale z drugiej strony, no wiecie, jest ten 1% szansy, który właśnie powoduje w niej jeszcze większą traumę, jeszcze większe brzmienie i jest to trochę taka historia o, przynajmniej w teorii, według mnie, to miała być trochę historia o tym pokonywaniu tych tragicznych wspomnień, które nosi się w sobie. No, główna bohaterka Sasza jedzie 5 miesięcy później po tej jego śmierci na australijskie odludzie i tam dzieją się już rzeczy, które sprawiają, że jest to film, który jest thrillerem, ale też takim bardzo mocnym akcyjniakiem.
2: Ściana troli nazywa się to miejsce, na które wchodzą. Oni to mówią w pewnym momencie, więc urzekło mnie, że w Norwegii jest to akurat ściana troli.
3: Myślałem, że mówisz o jakiejś tytule animacji, czy coś w tym stylu?
2: Nie, takie... nie, to jest jakiś taki płonąć znany wśród takich ekstremalnych wspinaczy masyw i miejsce w tym masywie, na które faktycznie
3: Jezu,
2: się wspina. Charlize Theron, która gra główną rolę tej Saszy, zresztą nie wiem gdzie, chyba w Nowym Jorku w ramach promocji filmu wspinała się na żywo, więc ona też jest faktycznie zapaloną wspinaczką, a kontekst jej słynnego i głośnego już wywiadu tłumaczyliśmy w zeszłym tygodniu, z kolei jak rozmawialiśmy z Zuzą i trochę o tej Alfie mówiłem. Faktycznie wybiera się do Australii i tam jest taki trochę kontynuacja pomysłu na ten film, czyli przegląd sportów ekstremalnych. Najpierw się wspinamy, później jeździmy jakimś offroadowym samochodem po offroadowych miejscach. W ogóle jesteśmy w Australii, więc to już jest sport ekstremalny.
1: To już jest hardkorowe.
2: Tak. Później wskakuje na kajak, później biega po dżungli, a później znowu się wspina, a później jeszcze coś innego robi.
1: Mhm, ale już nie będziemy
3: ten
1: triatlon. Co?
2: Dziwne, nie.
1: No to ten kryzys wieku, co milenialsi przeżywają.
2: Tak, no bardzo tak to wygląda.
3: A, i, czekajcie, czy mogę zgadnąć w takim razie, czy to jest tak, że ona podczas tej wędrówki odnajduje siebie?
2: Nie, chyba akurat do końca tak nie jest.
3: Znaczy,
1: wydaje mi się, że jedna z ostatnich scen dla osób, które oglądały, scena na plaży, dla osób, które nie oglądały, nie mówię już więcej, trochę ma stanowić domknięcie, które dopowiada, że ona jednak siebie znalazła i w jakiś sposób pogodziła się z tym, co się stało. No ale myślę, że to, co się dzieje w tej australijskiej puszczy, czy też dżungli, no to są rzeczy, które trudno jest przewidzieć. Nie jest to typowe na pewno dojście do siebie.
2: Nie, no ale to chyba możemy

0: Powiedzieć tyle, że jest tam Taron Egerton, który rzuca jej pewne wyzwanie i stąd to ganianie się po tej dżungli, jedno będzie ganiało drugie i to jest taki dodatkowy jeszcze sport ekstremalny. I dosyć mnie bawiło to, jak ten film dobrze gra tą taką, w pewnym momencie zaczyna taką grę pomiędzy tą dwójką, że trochę nie bardzo wiadomo, kto jest psychopatą. I mi się to podobało, że jakby w dosyć jasny sposób oskarża tego Tarona Egertona, że no, on ma jakiś duży problem ze sobą. Natomiast myślałem, że cały czas się zastanawiałem, czy nie będzie tak, że ta postać Saszy w pewnym momencie okaże się jeszcze bardziej szalona, że to ona jest tu grandmasterem szaleństwa i to ona próbuje go wciągnąć w tę grę, mimo że to on myślał, że on rozkłada karty. I całkiem nieźle to by przemycane było. Nie wiem, czy świadomie, czy ja sobie to dopowiedziałem, ale całkiem mnie to bawiło.
1: No może jakby się tak okazało na końcu, to rzeczywiście ten film byłby dużo ciekawszy i mniej przewidywalny niż jest w tym momencie. Ja trochę, no przykro mi było przez cały ten seans, że te postacie nie zostały trochę bardziej rozwinięte, bo tam ani Sasza, ani jak się nazywa osoba, która ją ścigała przez dżunglę?
0: Taron Egerton, tak się nazywa aktor, który grał między
1: Ben.
0: Innymi...
1: A w filmie nazywał się Ben?
0: A, w filmie nazywał się Ben, który całkiem niedawno grał w Rocketmanie Eltona Johna, więc to jest dosyć ciekawe połączenie.
1: No to niezłą marangę. No to trochę żałowałam, że widzimy na ekranie dwie postacie, które ewidentnie coś mają nierówno pod sufitem i nie mamy tutaj żadnego kontekstu, z czego wynika to, że one są takie pokręcone.
0: Nie ma, ale no, na pewno postać Charlize jest jakimś takim adrenalinowym junkiem i jej faktycznie w pewnym momencie można wydać z tego filmu, że sprawia jej przyjemność cała ta gra. Nie?
1: I mi w ogóle się wydawało, jak go oglądałam, że to ten film sili się trochę na komentarz nie może jakichś bardziej podniosłych wartości, typu szukanie siebie, ale właśnie na komentarz ludzi, którzy w taki sposób spędzają swój czas wolny, jak Sasza, czyli tak. Ludzi, którzy rzeczywiście szukają tej adrenaliny i robią rzeczy bardzo ekstremalne i bardzo ryzykowne. I że to trochę taka krytyka może nawet tych ludzi. Ben, który ściga Sarze w pewnym momencie, mówi jej, no co, szukałaś adrenaliny? No to teraz masz adrenalinę, kiedy ona się dowiaduje, czego on będzie od niej chciał i co będzie prowadzić do tej do tego pościgu przez dżunglę. No i to był fajny moment w tym filmie.
0: Tak, ale idąc za tą twoją myślą, ja w ogóle mam takie wrażenie, że sporty ekstremalne są trochę odpowiedzią na współczesny świat, w tym sensie, bez jakiejś głębszej analizy, ale tylko i wyłącznie w tym sensie, że sporty ekstremalne są trudne. I żeby je robić, potrzeba często sporo pieniędzy, sporo wysiłku, sporo umiejętności. A to oddziela nas od masy. A mam wrażenie, że wszystkim się wydaje, że wszyscy robią to samo, żyjemy w tych samych bańkach, wiecznie porównujemy się do tego, co jest w mediach społecznościowych, tam jest zawsze ktoś, kto robi to samo, albo robi w dodatku to samo, tylko znacznie lepiej, a w sportach ekstremalnych można poszukać tej własnej wyjątkowości, nie? No ja wszedłem na tę szaloną górę, skoczyłem ze spadochronem, a ty nie, a ty nie, a ty nie, dzięki czemu mam tam jakąś społeczną przewagę budującą status i wydaje mi się, że to podejście do sportów ekstremalnych brzmi całkiem rozsądkowo, nie? Mam wrażenie, że w dużej mierze jednak ludzie biegają ten maraton, żeby mieć na sobie tą pieczątkę. Ja przebiegłem.
1: Że to jest jakiś sposób na manifestowanie klasy albo swojego statusu?
0: No, to na pewno współcześnie, wiesz. No, najlepiej o statusie mówi jakość twojego ciała, nie? Nowy jakiś
1: ale
0: znacznik
1: też,
0: statusu.
1: Ale też wolny czas. To ile wolnego czasu możesz poświęcić na to, żeby robić takie rzeczy.
0: No to też. A najlepiej jeszcze mieć do tego dziecko, to już w ogóle masz status ekstremalny. Nie? No, to znaczy, że masz czas i masz środki.
1: Bardzo mi ten film przypomina Igrzyska Śmierci, bo jest tam baba, która musi liczyć tylko na siebie i ściga ją ktoś i próbuje jej zrobić coś złego.
2: I chłop, który robi torty, więc się dobrze kamufluje?
0: Co, robi torty? On nie robi tortów, on robi suszoną wołowinę akurat. Mhm.
1: No, także nadal jest blisko. To blisko, nie? Nadal jest to jedzenie, więc tam dużo jest tych pościgów przez... No, jest tam dużo niedociągnięć scenariuszowych, bo tam ten film polega na tym, że trochę się ścigają przez dżunglę, potem trochę się biją, potem znowu się ścigają, potem trochę znowu się biją, aż w końcu ktoś uderzy mocniej. Bardzo mi przypomina też takie filmiki, które są dostępne na YouTubie, które są zatytułowane często z tej puszczy wraca tylko połowa wędrowców, albo do tego wąwozu nie zapuszczają się nawet tubylcy, które są, wiecie, mają taki aspekt z jednej strony szantażu emocjonalnego, a z drugiej strony tak na takich, żerują na takich
2: crime
1: najtańszych...
2: Story wręcz prawie. Tak,
1: na takich najtańszych emocjach i na takich najtańszych, wiecie, informacjach, które każdy może sobie znaleźć No bo tam się w tym filmie pojawiają takie sceny, w których ona właśnie rozmawia z jakąś osobą z Parku Narodowego, która ją ostrzega, nie idź tam, i my wtedy wiemy, że ona tam pójdzie i że jej się coś stanie.
0: Tak, no ale to standardowe narzędzia thrillera, nie? Są dziwne dźwięki w piwnicy, główny bohater idzie zobaczyć, co tam słychać w piwnicy, co prawda do niej nie wróci, ale to jest inna sprawa. Jest też to na pewno kino, które Tom Cruise bardzo lubi. Wydaje mi się, że dawałby lajki, bo to jest coś takiego dla niego.
2: Bo to, że biegają.
0: Coś tam biegają, wchodzą po pionowych ścianach bez zabezpieczenia. Idealna sytuacja. Brakuje faktycznie uratowania świata w pewnym momencie, żeby Tom Cruise był już maksymalnie zadowolony, ale widziałem, że zwiralował się ten fragment, kiedy Taron Egerton odpala ten kawałek Chemical Brothers Go. I widzę ludzi tańczących w ten sam sposób, co on, w taki nieco dziwaczny i drący się tym jego charakterystyczną odezwą. Jak mówiłeś, że to jest pterodaktyl?
1: Nie, tak, wcześniej zrobiłem coś innego. Ale
0: lepiej, lepsze, to było bliższe.
1: On różne tam te dźwięki wydawał z siebie.
0: I co, on dobrze się bawiłaś?
1: No, aż mi głupio przyznać, że nie bawiłam się wcale tak źle, jak myślałam, że będę się
0: nie,
1: bawić.
0: Nie, no, w ogóle się nie bawiłem źle.
1: Ale z drugiej strony męczył mnie ten film w wielu momentach, bo jest tak skrajnie przewidywalny, że trochę czułam się jak małe dziecko, jakbym znowu siedziała w dużym pokoju z tatą i on odpala jakiś film i wiadomo, że często te filmy nie były...
0: To wspaniale!
1: No dlatego mówię, że nie było to najgorsze przeżycie, bo te filmy często nie były selekcjonowane, tylko puszczało się w dużym pokoju to, co leciało w telewizji. Więc...
0: Albo reklama kawy, albo może trafi się film.
1: Tak, albo może jakiś fajny teleturniej. Ale no wiecie, często było tak, że jak leciały filmy jakieś bardziej ambitne, które były trudniejsze, to to małych dzieci nie interesowało, bo trudno je było zrozumieć. A jak leciały filmy prostsze, to wtedy się siedziało i się oglądało, bo po prostu rozumiało się dokładnie to, co się dzieje w tym filmie. No i ja też zostawałam na takich prostszych filmach i teraz już z własnej woli ich nie puszczam, a kiedy oglądałam ten film na dzisiejsze nagranie, no to trochę właśnie doceniłam to, że
0: nie
1: może czasem
0: dziękować.
1: Trzeba, nie?
0: Nie musisz, naprawdę nie ma potrzeby. Ja mu dam mu 6.
1: Ojej, strasznie dużo.
2: Oj, wysoko.
0: Dam mu 6. No nie, no bo ja wychodzę jednak z tego założenia. Kiedyś słuchacz nam napisał, bardzo słusznie, że 6 na 10 to jest film, który, no wiesz, każdy chce zrobić dobry film. Oni też chcieli zrobić dobry film. On mnie nie bolał. A nie ma w nim nic więcej niż to, że mnie nie bolał.
1: Mhm. No jest to rozrywka.
0: Jest, oczywiście. I w tej kategorii jest rozrywką 6 na 10, bo nie jest też wybitną rozrywką. No wybitną rozrywką jest Mission Impossible.
1: Ja mu też dam 5 na 10, tak jak Diabeł ubiera się u Prady. Bo myślę, że bawiłam się w ten sam sposób na obu tych produkcjach.
0: W tym rzecz. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy. Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Australia Zachodnia. Piątek, 10 stycznia 1958. Czerwona ziemia ciągnie się tutaj jak okiem sięgnąć. W górze słońce przeoruje niekończące się błękitne niebo. Jaszczurka szuka cienia i chłodu pod przykurzoną zielenią mulgi. Mrówki budują odporne na słoneczny żar mrowiska. Kangury wysysają wilgoć z miękkich liści, nadstawiając uszu, by wychwycić odległy warkot. Po prostej, cynobrowej linii biegnącej między nielicznymi drzewami jedzie samotna ciężarówka. W kabinie Bedforda siedzi trzech mężczyzn z rodziny McBride'ów. Niczym trzy części matrioszki. Proste, ciemne włosy i owalna twarz Phila znajdują odbicie w wyglądzie Warrena, jego starszego syna, oraz Matta, młodszego. Jak dwie, a właściwie trzy krople wody, ta sama historia w kolejnych pokoleniach. Wszyscy uważają, że nawet Rosie, córka Phila, która została na farmie, młodsza od Warrena i starsza od Matta, jest jego żywym odbiciem. Matka Lorna nie ma szans w tym zestawieniu. Każdego McBride'a można poznać na kilometr. Boże, opowiadasz jakieś wierutne bzdury, zawołał Warren, waląc brata w ramię. Wcale nie. Będę żeglował po całym świecie, odkrywał bezludne wyspy. Matt się rozmarzył. Będzie wspaniale. Jeśli nie zabierzesz się do roboty, termity zeżrą tę łódkę bez reszty. Więc pójdziesz na dno, kiedy tylko odbijesz od brzegu, powiedział ojciec. Przesunął dźwignię zmiany biegów i samochód ruszył raźniej w górę zbocza. Z tyłu dobiegło beczenie kilkudziesięciu owiec. To, że McBride'owie mają łódź na swojej stacji hodowli owiec, nie wydawałoby się niczym nadzwyczajnym, gdyby ich posiadłość leżała na liczącym prawie 10 tysięcy kilometrów w wybrzeżu stanu. Meredith Downs, sucha ziemia o powierzchni 400 tysięcy hektarów, leży jednak daleko w głąb lądu i graniczy miejscami z pustynią. O co oni się właściwie założyli? Spytał Matt. Dyskusja zaczęła się w chwili, gdy mijali samotny wysoki budynek widoczny w oddali, Chopin Montiego. Nazwany tak na cześć wuja Phila, Montgomery'ego McBride'a, był najdziwaczniejszą budowlą w promieniu setek kilometrów. Legenda opisująca, jak w pełni wyposażony lugier do poławiania pereł znalazł się w Meredith Downs, posiadłości z 20 tysiącami owiec i średnim rocznym poziomem opadów na poziomie 20 centymetrów, została na przestrzeni czasu znacznie podkolorowana. Ale główne jej elementy się nie zmieniły. Stary kumpel Montiego uregulował dług wobec niego, dostarczając do Meredith Downs łódź, przeciągniętą przez zaprzęg wielbłądów, którym kierowali Afgańczycy. A Monty marzył, że pewnego dnia wypłynie nią na ocean. Być może z południowego wybrzeża kontynentu, chociaż w lodowatym oceanie południowym wcale nie było pereł. Lugier nosił taką samą nazwę jak najjaśniejsza gwiazda Krzyża Południa – Alfa Crucis. Gdy w 1915 roku Monty pomaszerował nad Sommę, by wypełnić obowiązek wobec ojczyzny, ojciec obiecał mu, że będzie dbał o łódź. Za pieniądze zarobione na owczej wełnie zbudował wokół niej szopę i regularnie oleił drewniany kadłub, by nie przejęły go termity i pająki. Lecz kiedy Monty wrócił do domu zatruty gazem, mógł jedynie przesiadywać w łodzi w nieznośnym upale i podróżować ku odległym brzegom tylko w wyobraźni. Wkrótce umarł wraz ze swymi marzeniami i jego prochy umieszczono w wyschniętej już łodzi na dziobie razem z kompasem, butelką piwa i obietnicą, że kiedyś wypłyną lugrem na Ocean Indyjski, by je tam rozrzucić. Phil McBride do tej pory przestrzegał rytuału. Lakierował drewno, wymieniał przetarte liny i w każde urodziny Montiego przynosił mu piwo. Choć zwykle twardo stąpał po ziemi, dla wuja robił wyjątek. To tradycja, mówił z nabożną czcią, stawiając butelkę piwa na dziobie. Teraz odpowiedział: Monty uważał, że znajdzie wodę na posiadłości swojego przyjaciela na północnym wybrzeżu, tylko przy użyciu swojej różdżki. Odpowiedział teraz na pytanie młodszego syna. Gdyby mu się udało, miał dostać łódź. Znalazł wodę na głębokości 10 metrów i obaj byli zadowoleni. Kumpel dotrzymał więc obietnicy. Holowali tu tego lugra przez ponad pół roku. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.
1: Radio RAM.

wakacje, gdzieś na południe Francji. Odwiedzić z pracy koleżankę, widziałem się z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówi,

chłopcem. Przedługie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz. Mój bluzkę ci rozpinał. Zapaliłem szybko szluga, choć mówiłem, że nie palę. Ale co to teraz znaczy, kiedy was tak widziałem? Miałem

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

ever know. And I think to myself, what a wonderful world.